czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

0: Dzień dobry, witajcie w środę o poranku. Wiktor Jakmiecik. Sprawdzam, co dziś się w pogodzie w Kielcach nas czeka. I czeka nas oczywiście wysoka temperatura, nawet 28-29 stopni, a odczuwalna będzie jeszcze wyższa i dużo słońca przez cały dzień. I dla pocieszenia powiem, że kolejne dni równie będą gorące i słoneczne, także musimy się przyszykować na gorące lato. Na kieleckich ulicach oczywiście jeszcze spokojnie, bez utrudnień.
1: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ruch pociągów stopniowo wraca do normy, to po poważnej awarii w Niemczech. Wczoraj przed północą przez niespełna 2 godziny wstrzymane były połączenia dalekobieżne, regionalne i towarowe. Przyczyną była usterka systemu łączności radiowej. Choć ruch został wznowiony, pasażerowie nadal muszą liczyć się jeszcze z opóźnieniami. Kontrola poselska w Szpitalu Południowym w Warszawie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że placówka nie zwróciła lekarzowi Dawidowi Kasprzykowi 500 000 zł. Były koordynator SOR-u wcześniej odesłał te pieniądze na konto szpitala. Prokuratura twierdzi jednak, że środki miały wrócić do lekarza z powodu braku możliwości ich zaksięgowania. Konferencji polityków po wizycie w szpitalu wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
3: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
2: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
1: A politycy PiS zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce. Gigantyczny sum złowiony w Starym Sączu. Ryba miała ponad 230 cm długości i ważyła blisko 100 kg. Na stawach złowił ją pan Arek.
4: Hol trwało około 40 minut. Holowałem go blisko 400 metrów do brzegu. Ciężko było. No jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony.
1: A ryba, dodajmy, trafiła z powrotem do stawu.
5: SK2 Sport.
1: Cristiano Ronaldo odpowiedział na głosy krytyków. Portugalczyk zdobył 2 gole w wygranym 5-0 meczu z Uzbekistanem. Tym samym został pierwszym piłkarzem w historii, który trafiał do siatki na 6 mistrzostwach świata. Portugalia zachowała szansę na awans. W innym meczu Chorwacja pokonała Panamę 1-0, a Anglia bezbramkowo zremisowała z Ganą. Przed chwilą zakończył się także mecz Kolumbii z Demokracją.

0: Kolumbia wygrała 1-0. Najlepszy koszykarz finałów Orlen Basket Ligi Andrzej Pluta przenosi się do Hiszpanii. Jeden z liderów Legii w ostatnim sezonie będzie grał w zespole Basket Girona.
1: No proszę bardzo, i od rana mówimy o dużych sumach, bo jeden wylądował w stawie, drugie sumy zarabia Cristiano Ronaldo. Czegoś takiego oczywiście wam życzę. Ja co prawda dużych sum dla was nie mam, mam za to najlepsze polskie hity. Tak więc już zaczynamy, Kasia Popowska na początek tej godziny, a mamy już 3 minuty po godzinie 6.

0: No to na spontanie zaczynamy środę, moi drodzy. 10 minut po godzinie 6 już nam się zrobiło. Z tą środą to jest, wiecie, to jest taki dzień, to jest tak trochę jak czyściec dla duszy. No bo zobaczcie, mamy już tak 2 dni po piekielnym poniedziałku i 2 dni do niebiańskiego piątku. Jesteśmy absolutnie, totalnie po środku. No i to jest problem właśnie z środą, bo czy ona jest fajna, czy jest niefajna, no to rozstrzygnijmy ten problem i tą zagwozdkę dzisiaj. 726-826-826 albo Messenger, tam też zapraszam, tylko proszę nagrywać się, proszę pisać do mnie i słać też SMS-y i można dzwonić, bo już w tym momencie sobie tu kliknę i już jest linia odblokowana i zaraz będzie można do mnie dzwonić i rozstrzygnijmy ten odwieczny dylemat z środą, czy to dzień fajny, czy niefajny, bo jeszcze 2 dni do piątku i trzeba wytrzymać, czy już 2 dni po poniedziałku i weekend coraz bliżej. 726-826-826 albo Messenger, zapraszam. Powiedzcie coś miłego albo niemiłego o środzie.
1: SK2.
0: Ja absolutnie nie uderzam tutaj w żadną panią profesor. O nie, nie. Co to, to nie to. 11 minut po godzinie 6. Linia otwarta, można dzwonić.

0: No i mamy już 18 minut po godzinie 6. 726-826-826. Cieszycie się, że już środa, czy może nie cieszycie się, że dopiero środa? Takie pytanie dzisiaj zadałem na 726-826-826. No i jak to tam jest u was? Proszę bardzo.
1: Tam nie środa. To jest połowa.
0: Połowa, ale to dobrze, że już jest połowa, czy źle, że dopiero połowa?
1: No cieszymy się bardzo, ja się cieszę.
0: No to bardzo się, ja też z swojego powodu cieszę, no bo do piątku, jakby nie patrzeć, są jeszcze dwa dni, prawda? No to niektórzy narzekają na to, że to jeszcze dwa dni nam zostało.
1: Do piątku mamy dwa.
0: Tak.
1: A sobota to weekend, parasol, lody i plaża. Nie tak daleko, prawda?
0: Oczywiście, że nie tak daleko. I to jest bardzo pozytywne przesłanie z samego rana od Doroty. Bardzo ci dziękuję. Ja czekam na kolejne SMS-y, czekam na kolejne wiadomości na Messengerze. 726-826-826. Powiedzmy coś dobrego albo coś złego o tej środzie. No mówię, to jest takie, jak na dwoje babka wróżyła. Nie do weekendu jeszcze dwa dni, ale już od poniedziałku też już minęły dwa dni, więc już ten piekielny poniedziałek mamy za sobą. Dajcie znać, co wy myślicie o środku tygodnia. SK.

A jak już jesteś, to może skoczysz ze mną na kawę. A jest ku temu okazja, moi drodzy, dlatego że w Krakowie otwarto nową atrakcję, w krakowskim zoo dokładnie. Otwarto kawiarenkę tuż przy wybiegu dla słoni i teraz każdy, kto sobie wstąpi do takiej kawiarenki, to będzie mógł sobie zamówić kawę, patrząc na słonie, które będą wręcz na wyciągnięcie ręki, a nawet może i trąby. Tak czy inaczej, ciekawa atrakcja. Zastanawiam się tylko, czy mają w tej kawiarni syrop do kawy. Na przykład, nie wiem, o smaku słoniego karmelu.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
3: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
0: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja. Reklama.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 26 do 28 na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce. Ulica Warszawska 422.
6: Lubisz trafiać na najlepsze okazje? W Stołem Kielce każdego dnia czekają na Was nowe promocje Happy Hours, dostępne tylko w określonych godzinach. Kiedy i na jakie produkty? To zmienia się każdego dnia. Wszystkie informacje znajdziesz w aplikacji Stołem Kielce oraz w naszych mediach społecznościowych. Sprawdzaj na bieżąco promocje Happy Hours. Wpadaj na zakupy i korzystaj z wyjątkowych okazji, zanim znikną. Stołem Kielce. Jakość wyższa od ceny.
7: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
8: Wszystko masz tuż pod nosem! Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody!
7: Kiedy wyruszasz?
8: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
9: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowling! Najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowling.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: Dzień dobry, witajcie ponownie. Wiktoria Kmiecik, tym razem zacznę od kieleckich ulic. Korkować się już może powolutku centrum. Więcej samochodów już zmierza w kierunku naszego miasta, także niedługo będą się korkować jego obrzeże i nie zapominajmy o ulicy Łódzkiej, gdzie trwają prace drogowe. A co dziś w pogodzie w Kielcach? Znów gorący dzień nas czeka w naszym mieście. Nawet 29 stopni odczuwalna będzie dużo, dużo wyższa, tym bardziej, że niebo będzie niemalże bezchmurne.
13: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ewakuacja komendy policji w Iławie. Powodem była paczka z nieznaną substancją, która rozszczelniła się w budynku. Przesyłkę wieczorem przyniosła kobieta, która twierdziła, że dostała paczkę, której nie zamawiała. Podczas jej sprawdzania policjant został poparzony w twarz i trafił do szpitala. Pirotechnicy wykluczyli zagrożenie skażeniem i wybuchem, a teraz trwa wyjaśnienie sprawy. Zmiany w Polsce 2050. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego partii. Decyzję potwierdzili politycy ugrupowania. Hołownia nadal pozostaje członkiem Polski 2050. Rezygnacja została złożona przed ostatnim posiedzeniem Rady Krajowej. Jego ruch wywołał kolejne pytania o przyszłość partii. Uniwersytet Warszawski i Jagielloński, najlepsze w Polsce. Obie uczelnie zajęły pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu perspektywy. Na podium znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska. Dla Uniwersytetu Jagiellońskiego to powrót na szczyt zestawienia.

0: teraz.
1: 12. 12 miejsc poniżej miejsca pierwszego. To jest Flora i Maciej Musiałowski. Moi drodzy, no to jest też dobra okazja do tego, żeby przypomnieć wam, że w piątek kolejne notowanie naszej polskiej gorącej dwudziestki, więc macie jeszcze od środy, jakby nie patrzeć, dwa dni na to, żeby pana Maćka troszkę podbudować, no i zagłosować na niego, żeby sobie teraz awansował, a nie spadł, jak po ostatnim notowaniu. Na razie patrzę, no to króluje Dawid Podsiadło, później Mrozu i Kasia Sienkiewicz. Tak wygląda pierwsza trójka naszej polskiej gorącej dwudziestki. Ostatnia trójka to Fuka i Liwka Enklawa, Lor i Mentzner. Tak więc wszystko w waszych rękach i w waszych klikach. SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie na swój ulubiony, wymarzony utwór. No i w piątek kolejne notowanie polskiej gorącej dwudziestki. Zobaczymy, kto po tym piątku będzie nam królował, a na razie królowa Edyta Bartosiewicz.

0: Jeżeli chodzi o momenty, no to za moment, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2, tak więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej, a tymczasem ja patrzę, co też przynosi nam świata. Na świecie żyje sobie Jonathan, czyli 194-letni żółw olbrzymi z Wyspy Świętej Heleny, który został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsze żyjące zwierzę lądowe. Wykluł się z jaja około 1832 roku na Seszelach i trafił na Wyspę Świętej Heleny w 1882 roku, będąc już dorosłym osobnikiem, i tak sobie żyje od 1882 roku jako dorosły na Wyspie Świętej Heleny. Prawie 200 lat na Ziemi, no. Wyobrażacie sobie? Ciekawe, czy takiemu żółwiowi czas się nie ślimaczy.
1: SK2.
2: Może się zakocha.

0: Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 26 do 28 czerwca na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce. Ulica Warszawska 422.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy, wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
1: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
4: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
3: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
4: Niemożliwe.
3: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
4: Sprawdźmy to.
3: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
5: I po reklamie.
6: I najwyższa pora wyjechać na Kieleckie ulice, sprawdzić, co się dzieje. Wiktoria Chmiecik, dzień dobry, witajcie. Już oczywiście, drodzy kierowcy, możecie postać na obrzeżach naszego miasta, czy chociażby w centrum. Korkować się równie może. Ulica Łódzka, 1 maja, większy ruch będzie na ulicy Krakowskiej czy ulicy Pakosz. I zerkam jeszcze, co tam będzie się działo dzisiaj. W pogodzie w Kielcach czeka nas kolejny gorący dzień, 29 stopni nawet na termometrach w Kielcach. Dużo słońca przez cały dzień, także przy okulary przeciwsłoneczne i woda się przyda.
7: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Konferencja o odbudowie Ukrainy bez Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska. W tle jest kryzys w relacjach Warszawa-Kijów. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. To po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Czy ta sprawa zaważyła?
8: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Na czele ukraińskiej delegacji stanie ostatecznie premier Julia Sfyrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym.
8: Na to uwagę zwraca też szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej i w tym kontekście, zdaniem Marcina Przydacza, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył drugiego współgospodarza, czyli polskiego premiera.
7: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku już jutro. Nożownik z Mierzawy odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teścia. 49-letni Dariusz R. został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Grozi mu dożywocie. O szczegółach Weronika Wawszczyk.
10: To był prawdziwy atak furii. Oprawca ruszył za żoną, która schroniła się u rodziców. Gdy teść bronił córki, napastnik zadał mu śmiertelne ciosy. Szczegóły zdradza Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
11: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się.
10: Z naszych ustaleń wynika, że Dariusz R. przyjmował leki psychotropowe. Po ataku uciekł, a mundurowi ujęli go dopiero po kilkudniowej obławie.
7: Przypomnijmy, podejrzany to były policjant. Najstarsza zawodniczka brydża wciąż przy stole. Danuta Skonieczna z Białej Podlaskiej ma 94 lata i nadal rywalizuje w turniejach.
12: Od młodości tak jakoś grałam. Do tej pory gram. Poruszać się nie mogę. Nie mogę chodzić. Ale głowa jest w porządku.
7: A ostatnio pani Danuta wzięła też udział w Mistrzostwach Polski.
5: Sport.
7: Kolumbia pewna gry w fazie pucharowej mundialu. Jej piłkarze pokonali Demokratyczną Republikę Konga 1-0. Kolumbia ma już 6 punktów i zapewniła sobie awans do 1/16 finału. Dziś rozpoczyna się ostatnia kolejka fazy grupowej, a wszystkie mecze w grupach będą rozgrywane o tej samej porze. Iga Świątek zaczyna sezon na trawie. Polka dziś zagra w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w niemieckim Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką tenisistka zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro, a mecz powinien rozpoczynać się około 15:30.
13: No a my mamy na razie 7:02 na zegarach. Powiem wam tak, 94-latka grająca w brydża. To z perspektywy 200-letniego żółwia Jonathana, o którym wam mówiłem kilka minut temu, to jest wciąż nastolatka. A nastolatka grająca w brydża to jest to jednak coś niezwykłego. Ważne, że o tym powiedzieliśmy.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
13: Dla wszystkich młodych duchem już teraz Dawid Podsiadło, Trójkąty i Kwadraty w Radiu SK2, 3 po 7:00.

Takie pytanie pewnie zadają inne osoby, tym osobom, które zgarnęły od nas na przykład karnety na męskie granie. Jak to się mogło stać? No normalnie, no trzeba się było po prostu zgłosić do nas po taki karnecik i proszę bardzo, i poleciał jeden, drugi, trzeci i dzisiaj kolejne polecą karnety do was. Po 13 będziemy je rozdawali, tak więc słuchajcie uważnie. Wszystko się niebawem wyjaśni, co trzeba zrobić, żeby zdobyć taki karnet na męskie granie tegoroczne, bo posłuchajcie, no pojechać na festiwal i usłyszeć na przykład ten kawałek w wersji takiej festiwalowej, oryginalnej na żywo, to jednak jest inny poziom.

O tej porze to ja poproszę jednak z cukrem herbatkę, jeżeli już, a nie z żadnym pieprzem i nie z żadną solą. Kasia Kowalska. Za nami 17 minut po godzinie 7. Mundial trwa, gdybyście jeszcze nie zauważyli, bo to w nocy trwa, więc nie każdy ogląda, prawda? Ale są i tacy, którzy piłkę olewają całkowicie i totalnie. To są na przykład strażacy z małej niemieckiej wioski Serbek, którzy zrobili sobie ostatnio małe boisko, tam wrzucili sobie piłkę na to boisko i do bramki tę piłkę próbowali skierować za pomocą sikawek. Tak jest, piłkę olewali wodą w jedną i drugą stronę i która drużyna oleje piłkę w ten sposób, że ta trafi do bramki, wygrywa oczywiście. Takie mecze delikatnie różnią się od tych, które znamy z piłkarskich stadionów, bo tutaj się piłki nie kopie, tak jak powiedziałem. Po drugie są też krótsze, no i są też bardziej zacięte. No i jako, że to strażacy, to na pewno nie będzie tutaj żadnego spalonego. SK2

0: I love you was też wszystkich, oczywiście, że tak. 24 minuty po godzinie 7. No i za chwilę będziemy grali o to, żeby zagrać, żeby postrzelać karniaki na Stadionie Narodowym razem ze Sławkiem Peszko i naszą wesołą, biało-czerwoną ekipą. Dzisiaj kolejna osoba ma szansę na to powołanie, które rozdajemy. Wystarczy, że dokończy zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Zadanie na dzisiaj brzmi, zdanie i zadanie brzmi tak.
1: W życiu najważniejsze są trzy rzeczy. Dobry humor, święty spokój i pełna...
0: No właśnie. I to wygwizdane to wy musicie sobie dokończyć. Jeżeli chcecie się osłuchać z tym, co ma do powiedzenia Sławek Peszko, to zapraszamy. sk2.pl. W ogóle, jeżeli chcecie się zgłosić do zabawy, to tam musicie skierować swoje pierwsze kroki. sk2.pl. Wypełniacie formularz i musicie przekonać mnie, że to wam należy się to powołanie. Tak więc tłumnie wchodźcie na sk2.pl, wypełniajcie formularz. No i za parę minut sobie zagramy. Zobaczymy, czy dzisiaj poleci do kogoś kolejne powołanie.

0: reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 26 do 28 czerwca na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce. Ulica Warszawska 422.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Komi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
10: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
9: Kiedy wyruszasz?
10: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3.

0: Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
5: Spory ruch mamy na kieleckich ulicach. Kierowcy, postoicie przede wszystkim na ulicy Tarnowskiej, Pakosz czy Krakowskiej. Korkuje się również ulica Łódzka czy 1 Maja. Większy ruch jest też na Alei 9 Wieków Kielc i korków niestety jeszcze będzie przybywać. A co nas czeka dziś w pogodzie w Kielcach? Na termometrach 28 stopni odczuwalne. Oczywiście może być wyższa bez opadów deszczu, bez burz i duża ilość słońca przez cały dzień.
6: Jest 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Pożar ciężarówki na autostradzie A2 na wysokości Gołusek za Poznaniem zapalił się pojazd przewożący plastikowe naczynia. Poszkodowany kierowca trafił do szpitala. Pilna narada w MSWiA przed falą upałów. Szef resortu i przedstawiciele innych ministerstw omawiali przygotowania służb. Podległe formacje zostały postawione w stan gotowości, a zalecenia trafiły już do wojewodów. Najgoręcej, przypomnijmy, ma być w niedzielę. W dużych miastach temperatura może przekroczyć 40 stopni. Wakacyjny hit kolejowy wraca na tory. Już w piątek ruszy pierwszy w tym sezonie pociąg Adriatic Express z Polski do Chorwacji. Trasa prowadzi przez Czechy, Austrię i Słowenię. Połączenie ma być alternatywą dla podróży samochodem i samolotem. W poprzednim sezonie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

0: 28,5 minuty do godziny 8.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: dnia kick-off.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: No zobaczymy, czy dzisiaj się uda strzelić i wygrać. Paweł ze mną. Dzień dobry, Pawle.
3: Dobry, dobry.
2: Paweł się zaskoczył, jak do niego zadzwoniłem dzisiaj. Powiedział, ojejku, zaskoczyliście mnie. No, od tego tu jesteśmy. Od tego tu jesteśmy. Paweł zgłosił się tak. Cześć, dzisiaj jest moje święto, więc może dzisiaj się uda. Znaczy rozumiem, że wczoraj, bo zgłoszenie poszło też wczoraj, rozumiem.
3: Wczoraj było, tak.
2: A co to było za święto?
3: No jak to, jak ci święto? Dzień Ojca.
2: Proszę bardzo, Dzień Ojca. Ojcze, w takim razie, mój drogi, masz dzisiaj szansę na to, żeby zdobyć powołanie na Stadion Narodowy i postrzelać sobie na Stadionie Narodowym karniaki za Sławkiem Peszko i z naszą biało-czerwoną ekipą. Masz szansę na 1000 złotych kieszonkowego i masz szansę na 10 tysięcy złotych, jeżeli uda ci się później spełnić nasze wszystkie tutaj zalecenia i uwagi, które już na Stadionie Narodowym wam przekażemy. I teraz tak... Szybko przypominam zasady. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę i musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to, uwaga, 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeśli nie zgadniesz, to dostajesz stówkę. Jeśli zgadniesz, dostajesz powołanie na narodowy. Wszystko jasne?
3: Jasne. Od razu dodam, nie mam zakazu stadionowego.
2: No i bardzo dobrze. To się chwali, to się cieszy, mój drogi. Dobra, to jest, czy jesteś gotowy?
3: Jestem, tak, tak.
2: Dobra, wsłuchaj się uważnie, co mówi Sławek.

0: Sławek Peszko i powiedz to jedno magiczne słowo i zobaczymy, co się stanie. Uwaga, zagadka leci.
1: W życiu najważniejsze są trzy rzeczy. Dobry humor, święty spokój i pełna...
2: Lodówka.
0: Lodówka? Lodówka powiedziałeś?
2: Tak, strzelam w lodówkę.
0: Co ja ci mogę powiedzieć? No. Brawo! Brawo, lodówka!
2: Nie wierzę.
0: No,
2: nie wierzę.
0: Taka prawda, mój drogi, lodówka to jest to słowo. No, widzę, że radość jest wielka.
1: W życiu najważniejsze są trzy rzeczy. Dobry humor, święty spokój i pełna lodówka.
0: Tak jest, pełna lodówka. No bo co mogło być innego, prawda? Co mogło być innego pięknego? I co, musisz po buty jechać?
2: No, teraz dzisiaj już jadę po buty, tak.
0: No, mój drogi, ty dostajesz od nas 1000 złotych kieszonkowego, to sobie takie buty kupisz wypasione, że ho-ho.
2: Pewnie, że tak.
0: No proszę, jaki pan. Tak się zapisał.

0: No, teraz dzisiaj już jadę po buty.
1: No, tak. Mój drogi, ty dostajesz od nas 1000 złotych kieszonkowego, to sobie takie buty kupisz wypasione, że ho, ho.
0: Pewnie, że tak.
1: No proszę, jaki pek. Tak się zapisał.

0: Mi możecie wierzyć, już 12 minut do godziny 8 zostało. Paweł, kolejna osoba powołana, która jedzie na Stadion Narodowy w loży obejrzeć sobie mecz mundialowy razem ze Sławkiem Peszko, postrzelać też karniaki. No i stanąc przed szansą na zgarnięcie 10 tysięcy złotych, sk2.pl, tam wchodzicie, tam się zgłaszacie do naszej zabawy, a jeżeli mundial trwa, to jedni oglądają go w telewizji oczywiście w domu, a inni na stadionie. Ale Amerykanie w Las Vegas nie byliby sobą, gdyby nie wymyślili innego sposobu na śledzenie piłkarskich emocji. Na dachu jednego z hoteli pojawił się gigantyczny telebim i uwaga, ogromne baseny, w których można było się popluskać, oglądając sobie przy okazji mecz. I tym samym na dużym ekranie było meczycho, a w strefie kibica było moczycho.
1: Eskad.

0: Nigdy nie jest za to za późno, żeby chwycić się za telefon i wybrać numer 726-826-826 albo wejść na Messengera, no i zgłosić się do państw, miast, które zagramy już po godzinie 8 i już w tym momencie właśnie linia jest do waszej dyspozycji, więc można się zgłaszać wysyłając SMS na 726-826-826 albo na Messenger. Jak zawsze zgłaszamy się czymś nietypowym, no to proszę bardzo, wkładamy teraz, wszyscy wkładają rękę do prawej kieszeni. Grzebiemy, grzebiemy, grzebiemy. I co wygrzebaliście? Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Tylko na Messengerze pamiętajcie, żeby zostawić numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś z was oddzwonić.
1: SK2.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 26 do 28 czerwca na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce, ulica Warszawska 422.
4: Lubisz trafiać na najlepsze okazje? W Stołem Kielce każdego dnia czekają na Was nowe promocje Happy Hours, dostępne tylko w określonych godzinach. Kiedy i na jakie produkty? To zmienia się każdego dnia. Wszystkie informacje znajdziesz w aplikacji Stołem Kielce oraz w naszych mediach społecznościowych. Sprawdzaj na bieżąco promocje Happy Hours. Wpadaj na zakupy i korzystaj z wyjątkowych okazji, zanim znikną. Stołem Kielce. Jakość wyższa od ceny.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
8: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
7: Zaraz wszystko wyjaśnię.
9: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje Ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
14: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
15: I po reklamie.
16: Nieźle Kielce mamy o tej porze zakorkowane. Korkuje się na centrum, bo stoicie przede wszystkim na ulicy Łódzkiej czy 1 maja większy ruch. W okolicach Kadzielni, WD płyną ulicy Tarnowskiej czy Sandomierskiej, także cierpliwości kierowcy. Poza tym nad Kielcami dziś dużo, dużo słońca przez cały dzień. Temperatura w okolicach 28-29 stopni, a odczuwalna oczywiście jeszcze wyższa. Także czeka nas kolejny upalny dzień w Kielcach.
17: Jest ósma, Paulina Horbatowska w Są Newsy Eski 2. Premier mówi o geście deeskalacji ze strony Ukrainy, a Kijów o swoim pragmatycznym podejściu. To najnowsze komentarze w sprawie zapowiadanej obecności premier Julii Swyrydenko w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Ta jutro rusza w Gdańsku. W wydarzeniu nie weźmie udziału prezydent Wołodymyr Zełenski.
18: Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji.

0: bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
1: Donald Tusk przekazał, że pozostaje w stałym kontakcie z ukraińską premier. Zarzut usiłowania zabójstwa niemowlęcia 27-latek miał rzucić 6-miesięcznym dzieckiem o podłogę w powiecie augustowskim. Pogotowie wezwała matka dziecka. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, grozi mu nawet dożywocie. Niebezpieczne upały nadciągają nad Polskę. Termometry mogą pokazać prawie 40 stopni. W związku z prognozami zorganizowano naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Służby są w gotowości, a najgoręcej ma być w niedzielę, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
1: A gdy temperatura rośnie, rosną też obowiązki pracodawcy.
3: Jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni, jest to stanowisko pracy zlokalizowane na otwartej przestrzeni, aktualizuje się obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości napoju. Natomiast jeżeli stanowisko pracy jest zlokalizowane wewnątrz budynku i temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, wtedy również aktualizuje się ten obowiązek.
1: Przypomina Łukasz Sztych z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
4: SK2 Sport.
1: Polscy siatkarze walczą o awans do finału Ligi Narodów. Drugi turniej z udziałem biało-czerwonych odbędzie się w Gliwicach. Dziś wieczorem rywalem drużyny Nikolin Grbicia będzie Belgia. Później Polacy zmierzą się z Turcją, Niemcami i Argentyną. Po pierwszym turnieju zajmują 7 miejsce z bilansem 2 zwycięstw i 2 porażek. Mundial wkracza w decydującą fazę. 7 drużyn jest już pewnych gry w 1/16 finału. To m.in. Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia. Z turniejem pożegnały się już Haiti, Turcja, Tunezja, Jordania i Panama. A dziś rusza ostatnia kolejka fazy grupowej. Wieczorem zagrają m.in. Szwajcaria z Kanadą oraz Szkocja z Brazylią.
5: To wieczorem, a na razie mamy 2 minuty.

0: Ja już to mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Klip do tego kawałka jest naprawdę fajny. Więc polecam. No, żeby sobie podobał ci się, Kasiu. Właśnie, Kasia mówi, że bardzo, bo tam taki surfer pływa na desce. 10 minut po godzinie 8 już mamy. Przenosimy się teraz do Przemyśla. Tam w centralnej części miasta pojawił się ostatnio niedźwiedź. No i filmik ze spacerującym po mieście miśkiem wrzucił na media społecznościowe prezydent miasta. Rozgorzała wielka dyskusja, a sam pan prezydent ostrzegał mieszkańców. To jest prawdziwe zgłoszenie, uważajcie. Służby już działają, ale proszę zachować ostrożność. No rzeczywiście, to jest prawda, uważajcie. Spotkanie z miśkiem w centrum miasta może was sporo kosztować.
1: Nie ma tak, chcecie to sobie zapłacić 20 zł i po to nie ma sprawy.

0: Ciekawe, czy ktoś kiedyś będzie miał 100% skuteczność w naszej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: Bo żeby nie było, liczba tych pytań jest też ograniczona, ale nie powiem do ilu. Powiem za to, że dzisiaj grają ze sobą Artur i Natalia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Cześć.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, mamy cześć, cześć. To ja tylko szybko przypomnę zasady. Na kole dla każdego z was losuję po literce, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Nie można oczywiście pomijać żadnej kategorii, nie można mówić dalej, nie można zmyślać, tylko odpowiadać poprawnie, bo jak się okaże, że hasło nie istnieje albo jest niepoprawne, no to niestety nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby wtedy poprawne. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Na kole są też jokery. Po wylosowaniu jokera będziecie mogli sobie wybrać literkę dla siebie sami. Czy wszystko jest jasne?
3: Jasne.
0: Jasne jak słońce. Dzisiaj panowie przodem. Artur jako pierwszy odpowiada. Dobrze, w prawo czy w lewo kręcimy?
3: W prawo.
0: W prawo, proszę. Zamkręciliśmy kołem w prawo. Ono się kręci w prawo. I po wykręceniu w prawo, Arturze, wypadł joker, czyli sam sobie wybierasz literkę.
3: Ojeju.
0: Ojej.
3: To P może, P.
0: P?
3: P jak Polska.
0: No dobra, niech będzie w takim razie. Sam tego chciałeś, że tak powiem. Gotowy?
3: Tak.
0: No to zaczynamy. Uwaga, na literkę P poproszę o państwo.
3: Polska.
0: Miasto.
3: Płoc.
0: Znana postać.
3: Piasecki. Piasek, Piasecki.
0: Roślina.
3: Podbiał.
0: Kolor.
3: Pomarańczowy.
0: Zawód.
3: Piekarz.
0: Samochód.
3: Pobieda.
0: No tutaj już nie poszło z samochodem. Coś się Kasia na mnie patrzy. Czy włącz jej mikrofon, pozwolisz? No.
4: A jak się nazywa ten piosenkarz?
0: No Piasek, no.
3: Andrzej,
0: Piasek. No. Ale Piasek, Piasek.
4: Piaseczny. Piasek.

0: Ale piasek.
1: No w kieszeni miałem piasek.
2: No ale piasek.
0: Ale powiedział piasek. Dobrze. I to go uratowało.
2: Nie sypmy piachu
0: tak,
2: w oczy.
0: To Artura uratowało, bo powiedział piasek. Gdyby powiedział tak, Arturze, no to jedna literka, ale dobrze, że powiedziałeś piasek, poprawiłeś się. Piaska zna każdy oczywiście.
1: Dzięki.
0: Proszę cię bardzo, 6 punktów na się podbiał. To jest roślina? W ogóle? Kasia, sprawdź mi ten podbiał, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Ale niech będzie. 6 punktów na razie dla Artura. Tak, Kasia potwierdziła. 6 punktów dla Artura, 6 punktów do powicia, Natalko.
3: Jasne.
0: No, ojejku, jaki
3: no,
0: poważny głos.
3: Znaczy, nie, no nie, że jasne, postaram się.
0: W prawo czy w lewo kręcimy?
3: W prawo, tak z werwą.
0: Nie mogę z werwą, bo mi się koło zepsuje. To tak z półwerwą.
3: No, z półwerwą.
0: Dobrze. Było blisko w literki W, ale to nie jest literka W, tylko wypadła literka Z. Bardzo zdradliwa, dobra. Ostatnia literka Z. Dobra, gotowa?
3: Gotowa.
0: Uwaga, to poproszę państwo.
3: Zambia.
0: Miasto.
3: Zamość.
0: Tytuł filmu, serialu?
3: Zmierzch.
0: Imię?
3: Zenek.
0: Roślina?
3: Zabilet.
0: Potrawa?
3: Zupa.
0: Zawód?
3: Złotnik.
0: Samochód?
3: Zojta.
0: Znana osoba?
3: Zbigniew Zamachowski.
0: No tutaj znanej osoby już nie zaliczam. Jaki samochód powiedziałaś?
3: Zojtę.
0: Zojtę?
3: Nie ma czegoś takiego.
0: Nie mam pojęcia. Ja już muszę... może złoty chciałeś powiedzieć?
3: Bo... Złote albo powiedzieć.
0: Nie widzę, żeby jakiś Zojtę był. Jakbyś powiedziała zastawa, to jeszcze bym to uznał. No dobra, czyli samochodu ci nie zaliczam. 1, 2, za bilet to roślina, nie? No oczywiście, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moja droga, rzutem na taśmę, prezent marzeń dzielci do ciebie. Co tam się dzieje u ciebie?
3: Wszyscy się cieszą.
0: Wszyscy, a tych wszystkich ile jest?
3: W laboratorium tylko ja, ale wszyscy mi słuchają naokoło. Ale...

0: Poznano cały zakład, mnie słuchał.
1: Co tam się dzieje u ciebie?
0: Wszyscy się cieszą.
1: Wszyscy? A tych wszystkich ile jest?
0: W laboratorium tylko ja, ale wszyscy mi słuchają na obokoło.
1: Ale, no to...
0: W laboratorium tylko ja, ale wszyscy mi słuchają na obokoło.
1: Ale, no to...

Natalia mi zdradziła, że pracuje w laboratorium, które tutaj sprawdza, czy miarki są w porządku, wyobraźcie sobie. I wiecie, że te z Chin kupione, one nie są czasami w porządku. No, tak więc jest taki zawód, który cyrkluje, jak ona to powiedziała, wszystkie miarki. Pozdrawiamy ludzi dobrych zawodów. No i co, państwo miasta jutro wracają, więc miejcie telefony gdzieś tam w pogotowiu. A jeszcze dzisiaj powiem wam, jak zgarnąć pobyt w wypasionym hotelu. Tak więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej.

0: wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
0: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
1: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
0: Polska jest najfajniejsza.
1: Lato na wypasie tylko w SK2.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nadchodzi długo wyczekiwana premiera. Drugi etap nagradzanej inwestycji od Trust Investment. Massalskiego Trust. Już w sprzedaży 69 nowych mieszkań. Osiedle zaprojektowane zgodnie z koncepcją 15-minutowego miasta. Zróżnicowane metraże od 26 do 69 metrów kwadratowych. Możliwość łączenia mieszkań. Na terenie inwestycji klub mieszkańca, klub malucha, sala do jogi, plac zabaw dla dzieci. Szczegóły na massalskiegotrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa.

Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 26 do 28 czerwca na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce, ulica Warszawska 420.

0: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
3: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy Ceka Róże.
4: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lubisz trafiać na najlepsze okazje? W Stołem Kielce każdego dnia czekają na was nowe promocje Happy Hours, dostępne tylko w określonych godzinach. Kiedy i na jakie produkty? To zmienia się każdego dnia. Wszystkie informacje znajdziesz w aplikacji Stołem Kielce oraz w naszych mediach społecznościowych. Sprawdzaj na bieżąco promocje Happy Hours. Wpadaj na zakupy i korzystaj z wyjątkowych okazji, zanim znikną. Stołem Kielce. Jakość wyższa od ceny.
10: I po reklamie.
11: Drodzy kierowcy, szerokim łukiem omijajcie przede wszystkim ulicę Łuską i Jesionową, tam na pewno postoicie. Korkuje się oczywiście miejscami ulica Warszawska czy Aleja Dziewięciu Wieków Kielce. Większy ruch mamy też na ulicy Żelaznej, Tarnowskiej czy ulicy Krakowskiej. A co słychać dzisiaj w pogodzie w Kielcach? Dużo słońca nad miastem, wysoka temperatura, nawet 28-29 stopni odczuwalna, jeszcze wyższa. Ciśnienie mamy delikatnie podwyższone.
12: Jest 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Poważne utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. Pociągi nie kursują pomiędzy stacjami Kabaty, Politechnika. Uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa. Systemy alarmowe wykryły w tunelu metra koło stacji Służew osobę, która nie powinna się tam znaleźć.
13: Został wzbudzony alarm przez osobę nieuprawnioną, która była w tunelach. Została ona ujęta przez patrol policji i wyprowadzona z rejonu stacji. Jednakże sprawdzamy w tej chwili pod kątem bezpieczeństwa tunele, czy możemy prowadzić sprawnie i bezpiecznie ruch pasażerski.
12: Mówi Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra. Jak przekazała, utrudnienia powinny zakończyć się około godziny 9. 43-latek podejrzany o serię kradzieży. Mężczyzna miał włamać się do mieszkania i lokalu gastronomicznego w Jeleniej Górze. Jego łupem padły pieniądze i sprzęt elektroniczny. Po zatrzymaniu okazało się, że był poszukiwany i działał w warunkach recydywy. Mamy zmianę na szczycie rankingu polskich plaż magazynu Travelist. Tytuł plaży roku zdobyła Ustka, która wyprzedziła dotychczasowego zwycięzcę, czyli Świnoujście.

Ja mam też dla was propozycję, żebyśmy się teraz cofnęli w czasie i sprawdzili, o czym to kiedyś podawały portale i gazety pisały i w ogóle co to się kiedyś działo na świecie. Dzisiaj w ogóle taka międzynarodowa wiadomość mi wpadła w oko i to sprzed lat 15. Bo wtedy świat też istniał. Nie wiem, czy pamiętać. Nie wiem, jakim cudem, ale rozczytałem japońskie znaki, bo wpadłem na...

A portale japońskie, a te donosiły tak. Rekordowe upały w Japonii. Upały w Japonii zbliżają się do rekordowego poziomu dla czerwca. W piątek temperatura w miejscowości Isezaki w prefekturze Gunma na wyspie Honshu sięgnęła 38,2 stopnia Celsjusza. Informowały 24 czerwca 2011 roku miejscowe służby meteorologiczne na swoich serwisach internetowych. Ale tak powiem wam szczerze, z perspektywy czasu, czy kogoś to dziwi? W Japonii powinno być gorąco, bo sushi.

0: Energetyczny kawałek od Margaret na 12,5 minuty do godziny 9. Fajnie się tak tańczy z rana. Kto stoi w korku, to może na przykład wyjść sobie i potańczyć. Chociaż nie, nie radzę. Dobrze, nie. Zostańcie w samochodzie, łapki na kierownicę i uwaga, bo...
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: To jest nasze przesłanie na wakacje. Polska jest najfajniejsza i będziemy wam to udowadniać przez najbliższe parę tygodni, a wy będziecie grać o pobyt w 5-gwiazdkowych, wypasionych hotelach. W tym tygodniu gramy o pobyt w luksusowym hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju i zestaw super kosmetyków. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w naszej zabawie? No na przykład wejść na sk2.pl, tam wypełnić formularz, powiedzieć, dlaczego Polska jest najważniejsza, zgłosić się do nas i być może to wy dzisiaj staniecie przed szansą na zgarnięcie takiego pobytu w takim fajnym hotelu. Polega to na tym, że będziecie odpowiadali na pytania z wiedzy o Polski i o Polsce. I tak, w poniedziałek Asia odpowiedziała na 8 pytań, tylko że 7 było ok i 1 źle.

0: A wczoraj, we wtorek, z pytaniami zmierzył się Arek. Odpowiedział na 6 pytań, 4 ok i 2 źle. Tak więc cały czas w naszej tygodniowej klasyfikacji prowadzi Asia, która jest no, o kilka kroków od pobytu w takim fajnym hotelu. Ale no, ktoś może dzisiaj stanie Asi na drodze i na przeszkodzie i być może ktoś dzisiaj zgarnie to pierwsze miejsce w klasyfikacji tygodniowej. sk2.pl, tam trzeba się zgłosić i wtedy będziecie mieli szansę na to, żeby Asię pokonać, a być może Asi nikt nie pokona i wtedy to ona wyląduje w pięciogwiazdkowym fajnym hotelu. Polska jest najfajniejsza w Radiu SK2, tak gramy dla Was, oprócz oczywiście najlepszych polskich hitów.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: Jasno.
1: Czerwona lampeczka się zaświeciła na twoim mikrofonu, Kasiu.
0: Jestem, widzę.
1: Widzisz?
0: Widzę.
1: Znaczy, tak. Że
0: Halo?
1: Będę chciał, żebyś teraz powiedziała coś ciekawego.
0: Coś ciekawego?
1: No i świetnie, mamy to przetestowane, moi
0: Skąd
1: drodzy.
0: Wiedziałam, że o to ci chodzi.
1: A, widzisz. Kasia Grodzka już za chwilę przejmie stery, a ja jeszcze chciałem się z wami pożegnać, bo gorąco dzisiaj, nie?
0: Tak, tak. I ja będę walczyła z upałem.
1: Będziesz walczyła z upałem?
0: Poszukałam takich trików, które się przydadzą właśnie
1: Naprawdę?
0: Na ten uderzenie upału. Poradzimy sobie jakoś.
1: Ciekawe, czy sobie poradzisz bo z upałem, jeżeli chodzi na przykład o suchar, bo jak jest upał, to musi być i suchar, nie?
0: To bardziej wiór już.
1: Wiór? Tak,
0: no
1: myślisz?
0: Dobra, no
1: to zobaczymy. Co mówi ksiądz po ślubie informatyka?
0: No.
1: Pobieranie zakończone.

0: for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 26 do 28 czerwca na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce. Ulica Warszawska 422.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
7: I po reklamie.
8: Wciąż spory ruch mamy na kieleckich ulicach, przede wszystkim w centrum, na ulicy Łódzkiej, Jesionowej, Warszawskiej. Czy 1 maja, drodzy kierowcy, w tych miejscach jeszcze nie nadgonicie? Jeśli chodzi o pogodę, to czeka nas dziś dużo słońca i 28-29 stopni. Z najnowszych map pogodowych wynika, że raczej bez opadów deszczu i bez burz raczej to zmienić się nie powinno. Taka sytuacja utrzyma się na pewno do końca tygodnia.
9: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Upały nadciągają nad Polskę. Synoptycy ostrzegają, w weekend możliwy rekord ciepła. W niedzielę i poniedziałek na zachodzie i w centrum kraju może być ponad 40 stopni. Na falę gorąca przygotowują się służby. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada. Więcej o tym Michał Rawa.
10: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzega, że w niedzielę temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, przekroczy 40 stopni i może dochodzić nawet do 43. Z takim upałem w Polsce nie mieliśmy jeszcze do czynienia, dlatego po rządowej naradzie zdecydowano, że urzędnicy sprawdzą zagraniczne procedury na wypadek takich temperatur. Lekarze szczególnie apelują, by ograniczyć wychodzenie na zewnątrz i pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w samochodach.
11: Jeżeli w odpowiednim czasie nie zareagujemy, czyli nie przerwiemy ekspozycji na wysoką temperaturę, dochodzi do śmierci.
10: Podkreśla dr Sławomir Ogórek ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Oficjalny rekord ciepła w Polsce padł ponad 100 lat temu w opolskim Pruszkowie, gdzie na termometrach pokazało się 40,2 stopnia Celsjusza.
9: Dziś drugi dzień składania wyjaśnień przez Dariusza Mateckiego. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie trwa proces w tak zwanym szczecińskim wątku Funduszu Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych oprócz posła PiS zasiada jeszcze 7 osób. O szczegółach Mateusz Tomaszewicz.
12: Podczas pierwszego dnia procesu sam Dariusz Matecki zeznawał prawie 6 godzin i jak

0: wtedy mówił, to dopiero początek, sam ma dużo do powiedzenia.
1: Fundusz Sprawiedliwości daje mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
0: Chodzi o nieprawidłowości przy organizacji konkursu Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych przetargi były ustawione, a pieniądze trafiały do stowarzyszeń powiązanych z Mateckim. Poseł usłyszał 6 zarzutów. To między innymi pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenie milionów złotych czy fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Nikt z oskarżonych nie przyznaje się do winy.
2: A proces rozpocznie się już za pół godziny. Wakacje najchętniej spędzimy w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną. Najczęściej wybieranym kierunkiem jest morze, a koszt wyjazdu to około 2000 zł od osoby.
3: Oczywiście, to nie muszą być akurat te osoby, które jadą nad polskie morze, ale gdzieś widać, że w Polsce można odpoczywać zarówno za większe, jak i za mniejsze pieniądze.
2: Mówi Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej, a według badania nasze wakacyjne wyjazdy trwają około tygodnia.
4: SK2 News, Kielce.
5: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Pogodowy alert dla województwa świętokrzyskiego. Czekają nas tropikalne noce i afrykańskie temperatury w ciągu dnia. Służby ratunkowe stają w stan najwyższej gotowości. Jesienna Juwenalia cykliczną imprezą Politechniki Świętokrzyskiej. Pierwszy koncert odbędzie się 22 października, mówi marszałek Renata Janik.
6: Tą tradycję wsparcia uczelni w juwenaliach jesiennych będziemy kontynuować.
5: Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel 105 tysięcy złotych.
7: Uff, jak gorąco. Minęła 9:00. W tej godzinie podrzucę wam kilka trików na przetrwanie 40-stopniowego upału w małym mieszkaniu, bo mnie to samo czeka już ten weekend. Okazuje się, że wcale nie musimy się gotować w naszym M. A na początek mam dla was panią Dodę, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 3 minuty po 9:00 mamy.

no pobawiłby się człowiek, ale niestety w upale te zabawy mogą się skończyć bardzo źle. Chciałoby się bardzo mieć taki wyjątkowo zimny czerwiec, tak jak i Maj w tej piosence od zespołu Manam. Tutaj Radio SK2, obiecałam wam chwilę temu, że pomogę wam i sobie też przy okazji trochę powalczyć z tym upałem. W weekend miejscami nawet 40 stopni pokażą termometry w Polsce i powiem wam, zaskoczyły mnie niektóre rozwiązania w małych mieszkaniach. Sama w takim sobie żyję. Szybko się nagrzewa i teraz tak, podstawa w upalny dzień to zamknięte okna przez totalnie cały dzień. Okna można zakleić folią albo kocem termicznym od zewnątrz, a otwieramy je dopiero pod wieczór. I wtedy uwaga, wietrzenie i jak macie wiatrak, to stawiacie go w tym oknie, tyłem do pokoju, przodem do na zewnątrz. Dzięki temu wypompowujemy ten żar i wtłaczamy świeże powietrze. Nie wiem jak wy, ale jak przeżyję ten upał, dzięki tym technicznym trikom możecie mówić mi, pani inżynier. SK.

tym wehikule czasu mam dla was naprawdę wyjątkową perełkę, bo to jeden z tych utworów, który nie powstawał przy biurku z kartką i długopisem, tylko narodził się podczas improwizacji na jednej z prób zespołu Jam. Muzycy po prostu zaczęli grać motyw, a Rysie Kridel zaczął do niego nucić i układać tekst jako żywo, na żywo. Na pewno nie jeden artysta zazdrościł panu Ryśkowi tej wielkiej spontaniczności. O jakim kawałku mówię? Przed nami w Radiu SK2 Złoty Paw.

Tęskniliście za Arturem Rojkiem, bo po albumie Kundel była cisza? To dobrze się składa, bo we wrześniu pan Artur przedstawi nowy krążek, a my gramy wam singiel go promujący, czyli W objęciach. Już teraz w Radiu SK2.

0: Pan Artur zaprasza w objęcia w Radiu SK2. No, przyznam, że tak jak zwykle naprawdę uwielbiam się przytulać tak przy 40-stopniowym upale. Jednak wolę być taką samotną wyspą. Pół metra odstępu to minimum, a jak już ktoś ma do mnie podejść, to tylko z porcją lodów. I widzicie, niby się mówi, że jak człowiek głodny, to zły, ale wychodzi na to, że Polak rozgrzany jest wszystkim wkurzany.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadnij.

0: Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
0: Ja? Nie.
3: Jak to?
0: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 26 do 28 czerwca na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce. Ulica Warszawska 422.
5: Lubisz trafiać na najlepsze okazje? W Stołem Kielce każdego dnia czekają na Was nowe promocje Happy Hours, dostępne tylko w określonych godzinach. Kiedy i na jakie produkty? To zmienia się każdego dnia. Wszystkie informacje znajdziesz w aplikacji Stołem Kielce oraz w naszych mediach społecznościowych. Sprawdzaj na bieżąco promocje Happy Hours. Wpadaj na zakupy i korzystaj z wyjątkowych okazji, zanim znikną. Stołem Kielce. Jakość wyższa od ceny.
6: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2026.

0: 27 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych, plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
5: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
4: I po reklamie.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: świetne właściwości termoregulacyjne. Taka to ciekawostka o jedwabiu, więc na upały jak znalazł. Minus to oczywiście cena. Na szczęście u nas jedwab za darmo od Róż Europy. Tutaj Radio SK2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. To może newsy na ochłodę? Proszę bardzo. Te punktualnie o 10:00.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego mieszkania dla rodziny? A może swojego pierwszego własnego mieszkania? Sprawdź Masalskiego Trust od Trust Investment. Najlepszą inwestycję w tych kategoriach nagradzaną w Polsce. Postaw na dobry start. Postaw na adres, który nie straci na wartości. Osiedle Ślichowice. Wszystko w zasięgu ręki. Masalskiego Trust. Dla rodzin, dla przyszłości, dla Ciebie. Wejdź na www.masalskiegotrust.pl i znajdź mieszkanie dla siebie. Trust Investment. Twój deweloper.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 26 do 28 czerwca na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce. Ulica Warszawska 422.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
5: MediaMarkt.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje Ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
12: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
13: I po reklamie.
14: Kolejny upalny dzień czeka nas w Kielcach. Temperatura powędruje nawet do 29 stopni. Oczywiście odczuwalna będzie dużo wyższa. Jak wynika z najnowszych map, bez opadów deszczu, bez burz i z dużą ilością słońca, tak właśnie minie nam środa w Kielcach. Ale nie tylko środa, bo w najbliższe dni czekają nas naprawdę bardzo, bardzo wysokie temperatury, w niedzielę nawet 36 stopni. Także myślę, że trzeba się do tego dobrze przygotować.
0: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. I jeszcze dziś prokuratura ma przesłuchać byłego ordynatora ze Szpitala Południowego. Wczoraj dr Emil Jędrzejewski w rozmowie z Kanałem Zero alarmował, że na szpitalnym SOR-ze dochodziło do szeregu nieprawidłowości. Miał być odpowiedzialny za to były kierownik SOR-u Dawid Kacprzyk. To kolejny ważny punkt afery w Szpitalu Południowym, o czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
15: Jak udało się nam potwierdzić w warszawskiej prokuraturze okręgowej, dr Emil Jędrzejewski dziś zostanie przesłuchany. W rozmowie z Kanałem Zero mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze

0: Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną. W reakcji na ten wywiad prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma zwrócić się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne sprawdzenie tych doniesień przez śledczych.
1: Jedna osoba ranna to po incydencie na komendzie w Iławie. Kobieta przyniosła policjantom przesyłkę, której nie zamawiała. Podczas jej sprawdzenia doszło do rozszczelnienia, a zawartość poparzyła funkcjonariusza. O szczegółach z Iławy Dawid Jakubowski.
2: Kobieta przyniosła paczkę nadaną ze sklepu internetowego, ale twierdziła, że jej nie zamawiała. Policjant podczas jej oględzin został oparzony w twarz substancją. Na czas działań policji i straży pożarnej, w tym specjalnego oddziału do zagrożeń chemicznych, ewakuowano komendę. Policjanta opatrzono na miejscu i przewieziono do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po sprawdzeniu budynku innych zagrożeń nie znaleziono. Policja ustala teraz drogę nadania paczki i cel jej wysłania. Nie wiadomo jeszcze, jaka substancja była w środku.
1: Jak urlop, to najchętniej nad polskim morzem. Bałtyk jest najpopularniejszym kierunkiem urlopowym. Tak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i Travelist.pl. A rosnąca popularność przekłada się na coraz wyższy standard, jaki proponują hotelarze.
3: Około 1/5, 1/4 obiektu mamy więcej nad morzem, jeżeli chodzi o właśnie baseny chociażby, tak? I to w stosunku jeszcze do sytuacji sprzed kilku lat.
1: Mówi Eugeniusz Triasun, rzecznik prasowy Travelist.pl.
4: SK2 News, Kielce.
5: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. 4 kolejne ulice będą remontowane w Kielcach. To w ramach programu Bieżące Utrzymanie Dróg. O tym Marcin Januchta, rzecznik kieleckiego MZD.
6: Obejmą 2 ulice peryferyjne, a dokładnie ulicę Białogońską oraz Gustawa Marcinka, a także 2 w ścisłym centrum, to jest ulicę Przechodnią i Przecznicę.
5: Ulice te zyskają nową nawierzchnię. Gry, ekologia i spotkanie z Adamem Wajrakiem. Podczas Święta Kielce skwer imienia Ireny Sendlerowej zmieni się w serce aktywności obywatelskiej. Zapraszamy.
7: 10:02 na zegarach, tutaj Radio SK2. Gramy Wam najlepsze polskie hity, a w tej godzinie mam coś dla fanów w Stanach. Przed piątkowym koncertem we Wrocławiu przypomnimy sobie, słuchajcie, słowa do królowej dram. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
8: Bez reklam. Jeden po drugim.
9: Teraz gramy.

Rzeczy, które przytrafiają się zawsze i nie mamy na to wpływu. Skorupka od jajka w jajecznicy, wieczko od jogurtu, które się po prostu rozerwie. No każdy z nas ma takie rzeczy, które drażnią za każdym razem. I Jula też tak ma. I stąd ta piosenka właśnie. Tutaj Radio SK2. Przed chwilą przypomnieliśmy wam, jak brzmi tegoroczny hymn męskiego grania, czyli nareszcie. Jeśli jesteście wielkimi fanami projektu, no właśnie, męskie granie, a macie dylemat, czy kasę przeznaczyć na wakacje, czy może na koncert otwarcia trasy w Żywcu już w ten weekend, to powiem tak, nie macie już tej zagwozdki, zdejmujemy wam ją z pleców dziś po godzinie 13. Uważnie słuchajcie naszej anteny, bo będzie można upolować się podwójne karnety na start trasy męskiego grania już w ten weekend w Żywcu. Po co to robimy? Żeby było wesoło. Tam w Żywcu i wokoło zespół Perfect coś o tym wie. Takie polskie klasyki też gramy wam w Radiu SK2.

0: SK2 Kielce.
1: Czy to możliwe stworzyć piosenkę o końcu lata, która stanie się hitem już na jego początku? Nie wiem, ale się domyślam. Przed nami gorąca nowość od Gipsa, Igo i For Money. Ostatni dzień lata w Radiu SK2.

0: Jeśli myśleliście, że system wypożyczeń istnieje tylko w piłce nożnej, to jesteście w błędzie. Właśnie was wyprowadzam. Andrzej Piaseczny został wypożyczony, słuchajcie, z grupy Mafia, żeby nagrać ten kawałek z Robertem Chojnackim. Prawie nie do nieba gramy wam na antenie Radia SK2. Tam na pewno jest chłodniej, to na 100%. No właśnie, uskrzydlili nas panowie. Niebo fajna rzecz, ale za to swoje miejsce na ziemi nasz słuchacz Arek ma na Podlasiu. Dla niego to miejsce, w którym odpoczywa. I tam też będzie sobie odpoczywał dalej, bo wczoraj w quizie o Polsce w zabawie Polska jest najfajniejsza nie udało mu się przebić wyniku Asi, która odpowiedziała na 8 pytań, 7 dobrych odpowiedzi, 1 zła. Stawka wysoka, bo wysyłamy was na luksusowy pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Dorzucamy jeszcze do tego wór kosmetyków na lato. Wielki finał już w piątek, a dziś po 15 możecie spróbować pobić wynik quizu Asi. Zgłoszenia przyjmujemy oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja. Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Hilton, Grand,

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 26 do 28 czerwca na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce. Ulica Warszawska 422.
4: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
5: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w

0: rodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
9: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
10: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
9: Niemożliwe.
10: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
9: Sprawdźmy to.
10: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszplytek.pl.
11: I po reklamie.

0: 2023 roku. Królowa Dram wybrzmiała na koncercie na PGE Narodowym. Czy tak będzie w ten piątek na stadionie we Wrocławiu? Ja z ciekawości sprawdziłam, co Sanach śpiewała na majowym koncercie w Poznaniu. Królowej Dram akurat tam nie było, ale za to najwięcej hitów pochodziło z albumu Kaprysy. Cokolwiek Zuzia by nie zagrała, nie zaśpiewała, fani na pewno będą zadowoleni. Tu Radio SK 2, nam w żyłach płynie polska muzyka. Po 11 kolejna dziesiątka najlepszych polskich hitów i to bez reklam.
1: Reklama.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 26 do 28 czerwca na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce. Ulica Warszawska 422.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
7: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jaka matka, taki synek. Szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności. Również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Kaufland jest

0: już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Nakrycie na głowę i butelka wody, o tym pamiętajcie, wychodząc z domu, bo dziś czeka nas naprawdę gorący dzień do 29 stopni. Odczuwalna oczywiście będzie wyższa, a w najbliższych dniach czeka nas żar. Żar będzie lał się z nieba, także dbajcie o siebie. Sprawdzę jeszcze, co słychać na kieleckich ulicach. I oczywiście są miejsca, w których postać chwilkę możecie. To jest na przykład ulica 1 Maja, przede wszystkim ulica Warszawska, Łódzka i Aleja 9 Biegów Kielc.
8: Jest 11:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Patologia musi się skończyć, mówi o sytuacji w Szpitalu Południowym szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski i dodaje, że będzie wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka. Na specjalnie zwołanej konferencji wypowiadał się na temat nowych doniesień, które w rozmowie z kanałem Zero przekazał były ordynator Szpitala Południowego. Mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną.
9: Te zarzuty, które się pojawiły, one przekraczają możliwości odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo są po prostu zarzutami stricte karnymi, zagrożonymi sankcjami, które z tego wynikają.
8: Mówi dr Łukasz Jankowski, a szef Naczelnej Rady Lekarskiej dodaje, że nie udało mu się w ostatnim czasie spotkać z premierem na temat sytuacji w służbie zdrowia.
9: W trakcie tej afery, która teraz wybuchła, już dwukrotnie prosiłem pisemnie pana premiera o spotkanie w tej sprawie naprawienia ochrony zdrowia. Na razie bez efektu, ale liczę na to, że do takiego spotkania dojdzie.
8: A przypomnijmy, prokuratura prowadzi 2 śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na nim tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Forum Odbudowy Ukrainy rusza jutro w Gdańsku. W rozmowach wezmą udział premierzy i zespoły eksperckie obu państw. Ukrainę będzie reprezentować premier Julia Swyrydenko. Na konferencji pierwotnie miał pojawić się prezydent Zełenski. Zrezygnował jednak po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego. Poszło o decyzję o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA, mordujących Polaków. Chronimy osoby starsze i dzieci, apelują lekarze przed nadchodzącą falą upałów. W weekend w całym kraju grubo powyżej 30 stopni. Na Mazowszu temperatura przekroczy 38 stopni. Tak wysoka temperatura może być groźna dla naszego zdrowia, a nawet życia.
10: Przebywanie na słońcu może doprowadzić do udaru słonecznego, do udaru cieplnego. Mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do śmierci. W tych wszystkich sytuacjach należy osobę taką zaprowadzić do miejsca zacienionego, podawać duże ilości płynów, nawet zaleca się zimny prysznic.
8: Mówił profesor Jerzy Wiliński, a w trakcie upałów nie zapominajmy o naszych zwierzętach.
6: SK2 News, Kielce.
7: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. 175 tysięcy uczniów rozpocznie wakacje w województwie świętokrzyskim. Policja i Straż Pożarna ruszają z masowymi kontrolami. Szczególny nadzór czeka obozy harcerskie oraz kąpieliska.
11: Będziemy kontrolować miejsca, gdzie będą odpoczywać nasi uczniowie, nasze dzieci, czyli obozowiska, miejsce tych kolonii.
7: Mówi wojewoda Józef Bryk. A kierowcom przypominamy o nowym odcinkowym pomiarze prędkości. Na S7 między węzłami Kielce Północ a Barcza warto ściągnąć nogę z gazu.
12: 11:00 na zegarach. W tej godzinie nie zabraknie hitów od artystów, których na pewno zobaczycie na koncertach na trasie tegorocznego męskiego grania. Będą panowie Kuba i Kuba. Będzie też Zalia. A po 13:00 szansa na przytulenie 2 podwójnych karnetów na koncert otwarcia w Żywcu już w ten weekend. Warto słuchać nas uważnie. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
13: 10

0: nocy, bo gramy wam Moje Miasto Nocą w Radiu SK2, to zdradzę wam troszeczkę radiowej kuchni. Paweł, który dzisiaj dołączył do naszej jedenastki marzeń SK2 Karniaki Cup, nie dość, że został przez Jarząbka perfidnie obudzony, to jeszcze strzelił, słuchajcie, w ciemno wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki i trafił, to jest najważniejsze. Jak to się mówi, szczęście w życiu trzeba mieć, ale ja też myślę, że nie zaszkodzi trochę temu szczęściu pomóc, więc uwaga, prezentuję zagadkę na jutro, żebyście mieli trochę więcej czasu na opracowanie odpowiedniej strategii. Proszę bardzo.
1: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
0: No właśnie, co też pan Peszko miał na myśli? Udział w finale SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie z szansą na nagrodę główną 10 tysięcy złotych i wspólna zabawa z naszą ekipą, to was czeka. Zgłoszenia na sk2.pl.
2: SK2.

0: czasu.
1: Wiecie, jak działa trampolina? No pewnie, każdy wie, ale czy wiecie, jak działa muzyczna trampolina? Już tłumaczę, to piosenka, która nagle wybija karierę piosenkarza, gdy wydaje się, że już nic dobrego w przemyśle muzycznym go nie spotka. I tak było w przypadku Krzysztofa Krawczyka, któremu w latach 70. po rozstaniu z trubadurami wróżono rychły koniec kariery. Niespodziewanie nagrał utwór, dzięki któremu jego popularność wystrzeliła. Tą trampoliną był kawałek Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Pum, pum, pum, kojarzycie? No właśnie, to już teraz w Radiu SK2.

0: Kwiatkowska, propozycja od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. Gramy już teraz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: To nasza nowość od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem, ale o historycznym wyczynie Ronaldo na Mundialu opowiem wam teraz, nie później. Cristiano wczoraj zapisał się w historii jako jedyny piłkarz, który zdobył bramki na 6 kolejnych mundialach. 2 bramki strzelił we wczorajszym meczu Portugalii z Uzbekistanem. Warto dodać, że gdy Ronaldo strzelał swojego pierwszego gola w reprezentacji na Mundialu, to trenerem naszej kadry był Paweł Janas, premierem Kazimierz Marcinkiewicz, a w radiu wielkim hitem był Psan dla Ciebie od Piotra Rubika. No, to możecie włączyć sobie tryb wspomnień, bo tą piosenkę usłyszycie jeszcze przed godziną 12 na antenie Radia SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Nadchodzi długo wyczekiwana premiera. Drugi etap nagradzanej inwestycji od Trust Investment. Massalskiego Trust. Już w sprzedaży 69 nowych mieszkań. Osiedle zaprojektowane zgodnie z koncepcją 15-minutowego miasta. Zróżnicowane metraże od 26 do 69 metrów kwadratowych. Możliwość łączenia mieszkań. Na terenie inwestycji klub mieszkańca, klub malucha, sala do jogi, plac zabaw dla dzieci. Szczegóły na massalskiegotrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
7: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 26 do 28 czerwca na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce. Ulica Warszawska 422.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje Ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
4: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu. To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: nie jestem pewna, czy poganianie komukolwiek może pomóc, jeżeli mamy 40 stopni za oknem. Zespół Manam, Nie poganiaj mnie, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2 oczywiście, tuż przed godziną 12, po 12 kolejna dziesiątka z najlepszymi polskimi hitami, będzie też wkrętka Kamila Nosela.
1: Reklama.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 26 do 28 czerwca na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce. Ulica Warszawska 422.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo

Każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo

0: sklep Biedronka.
1: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Mali Odkrypcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
4: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: I po reklamie.
9: Kolejny gorący dzień w Kielcach przed nami, do 29 stopni, tak wynika z najnowszych map pogodowych, ale jak zwykle odczuwalna będzie dużo, dużo wyższa, to za sprawą słońca, które będzie świeciło nad Kielcami przez cały dzień. Niemalże żadnej chmurki na niebie nie zobaczymy. A na ulicach w Kielcach raczej spokojnie, ale oczywiście na utrudnienia w ruchu natkniecie się na ulicy Łódzkiej, przede wszystkim na ulicy Warszawskiej, czy chociażby Fosforytowej, także pamiętajcie o tym.
10: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W ciągu najbliższych minut ma odpowiadać na pytania śledczych. W warszawskiej prokuraturze przesłuchany będzie dr Emil Jędrzejewski, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To były ordynator w stołecznym szpitalu południowym, który alarmował o sytuacji na SOR-ze tej placówki. W wywiadzie dla kanału Zero oskarżył byłego kierownika oddziału ratunkowego Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędne decyzje, które miały prowadzić do śmierci pacjentów. Waldemar Żurek przekazał, że otrzymał już pismo od prezydenta Warszawy, który prosi o pilne działania prokuratury w sprawie szpitala południowego.
11: Analizujemy wszystkie sprawy w prokuraturze właściwej temu szpitalowi, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania.
10: Było też 12 spraw dotyczących zgonów. Przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie szpitala południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Zastępca wójta wyprowadzany z urzędu w kajdankach. Takie sceny rozegrały się dziś rano w Urzędzie Gminy Bełchatów. Sprawą zajmuje się Rafał Różycki. Co udało ci się dowiedzieć?
12: Służby Centralnego Biura Śledczego zatrzymały zastępcę wójta gminy Bełchatów Tomasza Jachymka. Póki co nie są znane powody zatrzymania. Tej sprawy nie chce na razie komentować sam urząd, który w krótkim oświadczeniu dla mediów poinformował, że przeprowadzone czynności nie miały związku z pełnionymi przez niego obowiązkami służbowymi.
10: Lokalny polityk jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. 46 tysięcy karabinków GROT dostarczy dla wojska radomska fabryka Łucznik. Umowa już podpisana, do rąk żołnierzy trafi nowa wersja broni.
13: To WOT-owcy bardzo często przynosili informacje, co trzeba usprawnić, co trzeba zmienić, jak trzeba przygotować kolejną wersję. A3 jest najlepszą z możliwych.

0: dość rekordowe fale upałów w naszym regionie. Termometry w Sieniu wskażą nawet blisko 40 stopni Celsjusza. Jak sobie radzić z takim upałem?
1: Dużo picia.
2: Stanie w cieniu drzewa.
3: Pomaga.
2: Pomaga, jak najbardziej.
4: Wiatraki konieczne są niemalże w każdym pomieszczeniu.
0: Ekstremalne upały rozpoczną się w sobotę. Od poniedziałku wakacyjne rozkłady jazdy w Kielcach. Część autobusów pojedzie rzadziej, a linia 104 zostanie zawieszona.
5: Jako, że dziś mamy w kalendarzu Dzień Przytulania, a temperatura jest jaka jest, to my metaforycznie obejmujemy Was dziesiątką najlepszych polskich hitów, jeden po drugim i to bez reklam. A co będzie? A Sorry Boys będą. Będzie Pan Podsiadło z Sezonem i też będzie klasyk od Panów z Lady Punk. Smacznego. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: No, muzyczną. Tu Radio SK2, przed nami alternatywny humor od Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Z biura podróży telefonuję. Helena bez halogena, proszę pani. W sprawie wylotu do Egiptu 28 czerwca, to pani?
2: Tak, dokładnie, tak.
3: Szanowna pani, będziecie państwo w skrzydle tym wyremontowanym, pokój 2838. I teraz tak, ponieważ to będzie odrestaurowane, a teraz hotel nas poinformował o tym, że państwo macie kwaterunek z dziećmi. To są duże dzieci czy małe?
2: Już pani powiem. Mam tam trzy osoby dorosłe, zwykłe dzieci, znaczy trzy osoby dorosłe. Syn ma 17 lat. Jeden.
3: Okej.
2: Okay. Druga będzie miała tam 6 lat w lipcu 8.
3: Tak.
2: A trzeci syn ma 10 lat.
3: Dobrze, ponieważ jak wy będziecie w tej części odremontowanej, to oni będą chcieli zabezpieczyć, proszę pani, ten pokój. I teraz tak, o której godzinie można przyjść
2: pani, ja mam bardzo dzieci, to nawet...
3: O, proszę pani, to już na hotel nie działa.
2: My tyle już latamy, że po prostu...
3: Dobrze. Pani mi powie, czy o godzinie 6 można już zabierać dzieci?
2: Czy my będziemy zabierać dzieci o godzinie 6
3: rano? Nie. Czy obsługa hotelowa może przyjść już o 6 po dzieci do bawialni, żeby jeżeli będą same w pokoju, proszę pani, albo z wami i się będą nudzić, żeby nie porysowały tych świeżo odremontowanych ścian.
2: Rozumiem. Nie ma problemu.
3: Dlatego, proszę pani, są zabierane dzieci do bawialni.
2: No nie ma problemu.
3: O 6 może być?
2: Może być.
3: No chyba, że państwo będziecie chcieli spędzać czas, proszę pani, z dziećmi, to wtedy hotel zaleca tą folię malarską, ale to już na wasz koszt, proszę pani, trzeba przed recepcją, jak będziecie, udokumentować to.
2: No to spokojnie będziemy je dawać do bawialni, nie ma problemu.
3: Tam będzie do dopłaty, proszę pani, 500 euro za tą bawialnię.
2: Czyli my dodatkowo musimy płacić za bawialnię.
3: No bo to nie jest w pakiecie.
2: Dobrze, no jest to, dlatego mamy korzystać z bawialni, bo pani mówi, żeby jak najmniej spędzać spokojnie, to dzieci dam do bawialni, proste jest motto, no ale dlaczego ja mam jeszcze dodatkową opłatę za to płacić, że dziecko dam do bawialni, żeby nie powróciło
3: ścianę. No bo obsługa musi się pofatygować, proszę pani, po dzieci.
2: A jeśli bym nie chciała dzieci dawać do bawialni, to wtedy co, mamy iść na to stare skrzydło?
3: No to wtedy, proszę pani, wracamy do tematu, że pani musi przyjechać z folią malarską i to udokumentować, proszę pani.
2: No dobrze, no to ja sobie przyjadę z tą folią malarską.
3: Czyli jednak folia, tak?
2: Tak.
3: Dobrze, czy wszystko jest zrozumiałe?
2: Tak, zrozumiałe.
3: Dobrze. Folię kupi na pewno Patryk.
4: Zostałaś skręcona w Radiu SK.
2: Patryk, dokonasz dupę i mu, jak tylko przyjedziesz, podjesz pod przedszkole, to nie wiem, co się zrobię.
1: Nosel wkręca.

muzyczny debiut w Idolu w wieku 16 lat. Pierwsza płyta wydana w wieku lat 17, no to właśnie z niej pochodzi kawałek Miałeś Być. Sporo czasu minęło, ale Monika Bratka go nie zmarnowała i zdążyła już zawładnąć polską alternatywną

0: maliny do deserku lodowego? Jak najbardziej. Proszę dwa na moją odpowiedzialność. Malinowy król od Urszuli za nami w Radiu SK 2. Za to na krakowskim Zakrzówku w menu jest tylko jedna pozycja, czyli trawa. Chodzi o nowy sposób dbania o rzadkie gatunki roślin i owadów właśnie w tym rejonie, a pomaga w tym stadko kóz, które skubiąc trawkę po prostu dba o to, by była równowaga w przyrodzie. Jeśli słuchają mnie teraz krakowianie, to przekażcie ode mnie gratulacje, komu tam trzeba, bo wygląda na to, że w mieście bezrobocie spadło do zera. Nawet kozy mają etat.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 26 do 28 czerwca na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce. Ulica Warszawska 422.
6: Lubisz trafiać na najlepsze okazje? W Stołem Kielce każdego dnia czekają na Was nowe promocje Happy Hours, dostępne tylko w określonych godzinach. Kiedy i na jakie produkty? To zmienia się każdego dnia. Wszystkie informacje znajdziesz w aplikacji Stołem Kielce oraz w naszych mediach społecznościowych. Sprawdzaj na bieżąco promocje Happy Hours. Wpadaj na zakupy i korzystaj z wyjątkowych okazji, zanim znikną. Stołem Kielce. Jakość wyższa od ceny.
7: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje Ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na

0: piękne emocje pokazuje nam Maciej Skiba. Chcecie, by częściej? Gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 13. Ważna przypominajka ode mnie. Po 13 macie szansę na zgarnięcie dwóch podwójnych karnetów na początek trasy męskiego grania. To już w ten weekend w Żywcu. Warto słuchać uważnie anteny Radia SK2, bo tu wszystkie wskazówki, jak to uczynić, jak się zgłosić, tego wszystkiego oczywiście się dowiecie. Bardzo chętnie rozdamy te karnety. A jeszcze o godzinie 13 punktualnie newsy.
1: Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
2: Ja? Nie.
1: Jak to?
2: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na was od 26 do 28 czerwca na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce. Ulica Warszawska 422.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
11: I po reklamie.
12: Weronika Wawrzyczek, na termometrach w Kielcach 26 stopni, ale ta odczuwalna temperatura w słońcu niestety jest wyższa. Niestety albo staty, bo warto też podkreślić, że wielu z nas na to lato czekało. Na dzisiejszym cieple lato się nie kończy, ponieważ w piątek w Kielcach 29 stopni, w weekend powyżej 30, a w niedzielę, uwaga, nawet 36 kresek. Zaglądamy jeszcze na kieleckie ulice, tutaj w tej chwili całkiem przejezdnie.
13: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Teraz odpowiada na pytania śledczych dr Emil Jędrzejewski, już w prokuraturze okręgowej w Warszawie. To były ordynator w szpitalu południowym. W Kanale Zero mówił o nieprawidłowościach na tamtejszym SOR-ze. Byłego już koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka oskarżył o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Wchodząc do prokuratury, nie chciał rozmawiać z mediami.
14: Podtrzymuje pan, panie doktorze, to co wczoraj powiedział w wywiadzie w Zero?
15: Ja już się wypowiedziałem.
16: Czy ma pan dowody? Czy ma pan dowody?
14: A może po przesłuchaniu znajdzie pan doktor chwilę do nas?
15: Możecie państwo czekać, nie wypowiem się.
13: Doktor Jędrzejewski jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w szpitalu południowym. Przypomnę, prokuratura prowadzi 2 postępowania w sprawie. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka.

0: kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków KO. Czy radny Koalicji Obywatelskiej publicznie mówił nieprawdę? Skandal w Lublinie i ustalenia Radia SK. Konrad Wcisło został przyłapany na parkowaniu na miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Zapewniał, że ma do tego uprawnienia, posłużył się jednak kartą jego ojca. A nieoficjalnie ustaliliśmy, wniosek o wydanie takiego dokumentu dla siebie radny złożył dopiero w poniedziałek, 10 dni po przyłapaniu go na gorącym uczynku. Zapytaliśmy o komentarz.
1: Ja już nie zamierzam komentować tego tematu, wszystko co powiedział. To już wyjaśniałem, także ja już nie zamierzam kontynuować tego tematu. Wszystkie, że tak powiem, wyjaśnienia złożyłem.
0: Incydent z radnym widział i zarejestrował mieszkaniec Lublina, który poszedł z tym na policję. Dodajmy, radny Wcisło może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Miał wtedy założony gips od pasa w górę do szyi. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.
2: SK2 News, Kielce. Weronika Wawrzyk, zapraszam. Koncerty Ani Karwan i Organka, Noc, Kupały nad Bernatką i Street Food Polska Festival. Tak właśnie zapowiadają się dni Skarżyska Kamiennej.
3: Przygotowaliśmy też mnóstwo atrakcji dla rodzin. Będzie bezpłatna strefa dla dzieci. Będą też stoiska handlowe i wystawiennicze oraz strefy relaksu.
2: Zapowiada Arkadiusz Bogucki, prezydent Skarżyska Kamiennej. Główne obchody będą już 27 czerwca. Uwaga, będzie tam też nasz letni patrol SK Summer City. Do zobaczenia.
4: 3 minuty po godzinie 13. No fajnie, trzeba jakoś weekend spędzić wakacyjnie. Proponuję męskie granie w Żywcu. Tam ten festiwal zawędruje, a ja mam dla was podwójne zaproszenie. Więc jak chcecie, dajcie znać, dlaczego wam to zaproszenie podwójne powinno przypaść w udziale. Możecie głosówką na naszym messengerze SK2, ewentualnie pod 7268268826 SMS-owo. Zaproszenie na męskie granie do Żywca na najbliższy weekend czeka. Rafał Adamczak, dzień dobry.
5: No to

0: Wiktor Dydu, a tam słońce, gdzie my w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. Lato jest, na wakacje czekamy, ale okazuje się, że pragnienie wakacji to nie tylko u tych, którzy w piątek uradzą się na zakończenie roku szkolnego do szkoły, dostaną świadectwa i będą odpoczywać, ale też takie pragnienie u nas, dorosłych. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: No bo ty napisałaś, że z mężem zasługujecie, no może nie na wakacje, ale weekendowe wyjście i męskie granie to jest dobra propozycja.
1: Bardzo dobra. Zostawimy chłopaków u dziadków i będziemy się dobrze bawić.
0: A, czyli instytucja dziadków istnieje i dzieciaki będą pod dobrą opieką, a ty z mężem chcesz, jak to się mawia, odpiąć wrotki.
1: Dokładnie tak.
0: Słuchaj, jeżeli chodzi o męskie granie, który hit męskiego grania jest takim, który porywa i ciebie, męża, i ciebie i męża najbardziej?
1: Tegoroczny hymn Nareszcie bardzo nam wpada w ucho.
0: Nareszcie. A właśnie, bo z tym tegorocznym męskim graniem jest tak, że są dwa hymny. Nareszcie to było ten pierwszy, który poznaliśmy. Teraz jeszcze jest drugi, czyli męskie granie orkiestra Igor Herbut, Vito Bambino, Zalia. Tańczę się nazywa. I właśnie za chwileczkę Tańczę zagram, więc moja droga, oficjalnie podwójne zaproszenie na męskie granie, na dożywca, na najbliższy weekend dla ciebie. A Tańczę, ten numer, który gram, mam nadzieję, że teraz spowoduje, że tak poczujesz przedsmak i taką dodatkową zachętę. Co ty na to? Możemy się tak umówić?
1: Super, bardzo wam dziękuję.
0: A jak ma twój mąż na imię?
1: Mateusz.
0: To jak Ania z Mateuszem już będzie się bawić świetnie na męskim graniu w żywcu, poprosimy foteczki jakieś dowody, konieczne oznaczenia w social mediach, okej?
1: Postaramy się.
0: No tak, tak, bo rzeczywiście w dobrej zabawie można się zatracić i tutaj masz rację, absolutnie. No dobrze, Aniu, to w takim razie zaproszenia są twoje. Wracaj już do swoich tak zwanych codziennych zajęć. Świętowanie będzie weekend, a męskie granie orkiestra i Tańczę, Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia już teraz w Radiu SK2. Wszystkiego dobrego i fajnej zabawy życzę.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.

0: KSK 2 to są najlepsze polskie hity. Trasa męskiego grania w wakacyjnym rozkwicie i bilety na te koncerty rozgarnięcia u nas w Radiu SK 2. Przed chwileczką podwójny bilet na najbliższy weekend z męskim graniem w Żywcu zgarnęła Ania Goja. W zasięgu twojego wzroku to muzycznie już za nami.
1: SK 2. Wehikuł czasu.
0: A jeżeli poszukujecie wakacyjnego klasyka, no to myślę, że Piechotą do lata Bajmu to jest dobry wybór. To jest jedna z najważniejszych piosenek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, tak o niej mówią. Ta piosenka powstała w 1978 roku. Tekst napisała Beata Kozidrak, muzykę skomponował Jarosław Kozidrak. Utwór opowiada o młodzieńczej radości, wolności, niecierpliwym oczekiwaniu na lato, czyli właśnie o takim momencie, w jakim teraz jesteśmy, chociaż lato już jest. Kojarzy się z wakacjami, podróżą taką beztroską. No pięknie, pięknie to wszystko. Właśnie, w ogóle uświadomcie sobie, że właśnie to całe piękno, czyli ta beztroska, to jest właśnie ten moment, teraz w tym jesteśmy. Ale wracając do Piechotą do lata, ta piosenka stała się prawdziwym przełomem dla zespołu. To właśnie z nią zespół Bajm wystąpił na festiwalu w Opolu w koncercie debiuty w 1978 roku i zdobył drugie miejsce. Chociaż nie wygrali konkursu, to utwór błyskawicznie podbił serca słuchaczy i otworzył zespołowi Bajm drogę do wielkiej kariery. Wielu fanów uważa wręcz, że od Piechotą do lata zaczęła się historia jednego z najpopularniejszych polskich zespołów. Co ciekawe, w tamtym okresie Bajm grał jeszcze w stylistyce turystyczno-harcerskiej, tak to ujmę, z takim akustycznym brzmieniem. Dopiero kilka lat później zespół przeszedł muzyczną metamorfozę i zaczął grać mocniej, bardziej rockowo. Wtedy powstały już takie hity jak Co mi panie dasz, czy Józek nie daruje ci tej nocy, albo Nie ma wody na pustyni. No dobra, to my teraz sięgamy do tej stylistyki turystycznej, harcerskiej, tak to nazywajmy, z takim pięknym, właśnie wakacyjnym, beztroskim brzmieniem Bajm i Piechotą do lat.

0: Dziwa.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Kultowy numer od Vixena, Nerozumiju, który jest dla niego trochę taką łatką. Sam to przyznał, kiedy był u nas i rozmawialiśmy o tym numerze, no ale to jest dobra łatka, to jest wielki hit. Ale są też numery, które dopiero mają szansę stać się wielkimi hitami i to są nowości, których w Radiu SK2 na naszej playliście nie brakuje. Taką nowością jest Bledka i Tańcz.

0: Tańcz, tańcz, tańcz, to jest chyba dobra propozycja na czas wakacyjny i letni. Chyba że upały powodują, że wam się po prostu nie chce. Ale to można wieczorową, podobno jak już jest trochę chłodniej. Bledka i Tańcz za nami na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Szukasz idealnego mieszkania dla rodziny, a może swojego pierwszego własnego mieszkania? Sprawdź Masalskiego Trust od Trust Investment. Najlepszą inwestycję w tych kategoriach nagradzaną w Polsce. Postaw na dobry start, postaw na adres, który nie straci na wartości. Osiedle Ślichowice. Wszystko w zasięgu ręki. Masalskiego Trust. Dla rodzin, dla przyszłości, dla Ciebie. Wejdź na www.masalskiegotrust.pl i znajdź mieszkanie dla siebie. Trust Investment. Twój deweloper.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 26 do 28 czerwca na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce. Ulica Warszawska 422.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi.

0: Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość. I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, jest

0: Boy Ociekohom, czyli Depres w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity też z taką góralską energią. Zaraz 14 po 14 kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. Po 14 też skąd to się wzięło? To tak się złożyło, że upały ostatnio nam towarzyszą. I dobrze. I mówimy tutaj o rzeczach, dzięki którym możemy się chłodzić. Mówiliśmy już skąd się wzięła klimatyzacja. Nawet takie zwykłe sprawy jak kostki lodu. Też już o tym mówiliśmy. A dzisiaj po 14 powiem skąd się wziął wentylator.
1: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź

0: programie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Weronika Wawrzyczek, upalny dzień w Kielcach na termometrach 26 stopni. To już jest maksymalne ciepło dzisiaj, ale to odczuwalne w słońcu jest jeszcze wyższe. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro jeszcze cieplej, 29 kresek. Nawadniajcie się i nie przebywajcie na słońcu aż za dużo, ponieważ może nam to zaszkodzić. Przypominam jeszcze o utrudnieniach, które w Kielcach czekają m.in. przy warszawskiej, fosforytowej czy łódzkiej.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy, zapewnia premier w reakcji na nowe informacje dotyczące afery w warszawskim szpitalu południowym. Lekarz sygnalista i były ordynator dr Emil Jędrzejewski zeznaje właśnie w prokuraturze. Wcześniej w Kanale Zero oskarżył byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Donald Tusk liczy na to, że przesłuchanie przyniesie więcej informacji.
4: I tak jak powiedziałem, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym, to także znajdzie swój finał, tak czy inaczej.
3: Przypomnę, prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP. Kłamał i parkował na miejscu dla niepełnosprawnych. Mowa o lubelskim radnym KO. Jak ustaliło Radio SK, Konrad Wcisło dopiero 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku wystąpił o dokument, który jak wcześniej twierdził, posiadał. Nagrano go, gdy parkował na kopercie. Przed lubelskim ratuszem jest Bartłomiej Ważny. Co na to magistrat?
5: Tak, jestem. Jak powiedziała mi rzeczniczka prezydenta Lublina, Justyna Guść, o całej sprawie dowiedziała się dopiero.

0: 19 minut po godzinie 14. Patrycja Markowska jeszcze raz w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Chcecie trochę chłodu? To może wentylator trzeba włączyć?
1: Skąd to się wzięło?
0: Zanim pojawiła się klimatyzacja, o której już w tym tygodniu mówiliśmy, no to można też chłodzić się kostkami lodu, wiadomo, o tym też już mówiliśmy, ale wentylator to podstawa, dzisiaj trudno sobie wyobrazić bez niego lato, a i klima bez niego to tak chyba nie bardzo, a jego historia zaczęła się dużo wcześniej niż w ogóle nawet elektryczność. Już kilka tysięcy lat temu mieszkańcy starożytnego Egiptu i Chin używali ręcznych wachlarzy do chłodzenia się w upalne dni. Były one symbolem wygody, a czasem nawet władzy. Pierwszy krok w stronę współczesnego wentylatora wykonano w XIX wieku, w 1832 roku rosyjski inżynier pochodzenia polskiego generał Aleksander Sablukow opracował mechaniczny wentylator odśrodkowy wykorzystywany do przewietrzania kopalń i fabryk. Nie służył jeszcze do chłodzenia ludzi, ale do wymuszania obiegu powietrza. Prawdziwa rewolucja nastąpiła po upowszechnieniu elektryczności. W 1882 roku skonstruowano jeden z pierwszych elektrycznych wentylatorów biurkowych. Urządzenie miało odsłonięte łopatki, więc korzystanie z niego wymagało sporej odwagi. Z czasem dodano osłony, regulacje prędkości i cichsze silniki, a wentylatory trafiały do domów na całym świecie. Hej, ale może mieliście też kiedyś taki wiatraczek, taki wentylator bez osłony, w który komuś tak, no wiadomo, przez nieostrożność paluszki bzzt. W sensie nie, że od razu coś najgorszego, ale potem można było zrobić wielkie ała. No kiedyś tak bywało. Różne to były te konstrukcje wiatraczków, wentylatorów i tak dalej i różne z nimi przygody. Mam nadzieję, że poza niemiłym wspomnieniem to wszystko się ewentualnie miło, znaczy miło, dobrze zakończyło. Artur Gadowski, szczęśliwego Nowego Jorku już teraz w Radiu SK2, a potem będzie Ewelina Lisowska.
1: Skąd to się wzięło?
0: A widzieliście w ogóle te czapki, które mają takie wiatraczki na górze, też takie wentylatorki? To jest niezły pomysł na takie upalne dni, co? Jak ktoś ma, to bardzo proszę zakładać.

Prosta sprawa, tak nazywa się ten numer. To jest Ewelina Lisowska w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Polska jest najfajniejsza, to wiemy, to wie też Kasia Sienkiewicz, która ostatnio odpoczywała i zachwycała się Suwalszczyzną. Możecie zobaczyć, jak było fajnie na fotkach w jej socialach chociażby. Ale Kasia Sienkiewicz takiego odpoczynku potrzebuje, bo ładuje akumulatory przed kolejnymi koncertowymi spotkaniami z nami. Tymczasem my od Kasi mamy nowość na naszej playliście w SK2. To jest jej pierwszy solowy utwór. Były momenty.

0: Finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu S Carpato, Warius Max i Tokio. Pamiętajcie o naszej zabawie, Polska jest najfajniejsza, bo już po godzinie 15 ktoś znowu będzie próbował. Mówię próbował, bo chodzi o to, żeby w tym tygodniu okazać się jak najlepszym. Na razie liderką jest Asia. Asia odpowiedziała w 30 sekund na 8 pytań. 7 odpowiedzi było dobrych, 1 zła. O i właśnie ten rekord Asi jest do pobicia. Mówię do pobicia, bo oczywiście czekają pobyty w 5-gwiazdkowych hotelach, a już w piątek kogoś wyprawimy do hotelu dr Irena Elis Polanica Zdrój. Takie rzeczy. Przy okazji jeszcze zestawy kosmetyków są do zgarnięcia, moi drodzy, więc śmiało proszę sprawdzać szczegóły. Zabawy Polska jest najfajniejsza na skrwa.pl i tam też się zgłaszacie, a ja w tej sprawie na pewno do kogoś z was zadzwonię po godzinie 15, do której pozostały 23 minuty. Kuba i Kuba, dość, taki numer muzyczny będzie już za chwilę dla was w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: Wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Lubisz trafiać na najlepsze okazje?

0: Zespołem Kielce każdego dnia czekają na Was nowe promocje Happy Hours, dostępne tylko w określonych godzinach. Kiedy i na jakie produkty? To zmienia się każdego dnia. Wszystkie informacje znajdziesz w aplikacji Zespołem Kielce oraz w naszych mediach społecznościowych. Sprawdzaj na bieżąco promocje Happy Hours. Badaj na zakupy i korzystaj z wyjątkowych okazji, zanim znikną. Zespołem Kielce. Jakość wyższa od ceny. Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 26 do 28 czerwca na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce. Ulica Warszawska 422.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
7: Ja? Nie.
6: Jak to?
7: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
8: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
9: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielce.

0: nowoczesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
0: I po reklamie.

0: To nieprawda, tak nazywa się ten numer od Ani Dąbrowskiej w Radiu SK2. Za chwilę godzina 15. Punktualnie o 15 będą najświeższe newsy, a już po, no oczywiście najlepsze polskie hity, ale też emocje w zabawie Polska jest najfajniejsza. Ciekaw jestem, czy uda się popić rekord Joanny, która na razie prowadzi, jeżeli chodzi o zmagania w tym tygodniu. Asia odpowiedziała na 8 pytań w 30 sekund, udzieliła w tym 7 dobrych odpowiedzi i jednej złej. Czy ktoś się wysunie na prowadzenie? Zgłaszajcie się na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Kaufland jest
1: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 26 do 28 czerwca na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce. Ulica Warszawska 422.
1: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Autorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Po raz kolejny ruch na kierowskich ulicach staje się już coraz większy. Widać to nie tylko w ścisłym centrum, ale również przy Rondzie, w Cedzynie, przy Zagnańskiej, Łódzkiej czy też przy Krakowskiej. Kierowcom przyda się cierpliwość. Cierpliwość do upałów z kolei przyda się nam wszystkim, ponieważ dziś w Kielcach 26 stopni, jutro 29, w piątek nawet 31, a w weekend to już w ogóle niemal 40.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Przez kilka godzin odpowiadał na pytania śledczych. Zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił kolejne nieprawidłowości w szpitalu południowym w Warszawie. Został przesłuchany w charakterze świadka. Chodzi m.in. o zgony pacjentów, do których miało dochodzić w wyniku zabiegów prowadzonych przez niedoświadczonych lekarzy na SOR-ze. Przed budynkiem prokuratury przy Chocimskiej w Warszawie cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym podczas tego przesłuchania najbardziej zależy śledczym?
13: Przede wszystkim na zweryfikowaniu informacji ujawnionych przez lekarza w mediach i znalezieniu na nie dowodów.
14: Dowód też ma swoją wartość, jeżeli ktoś mówi słyszałem, bo wtedy pytamy go od kogo, w jakich okolicznościach, kiedy.
13: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Tymczasem obrońca lekarza, koordynatora SOR-u, czyli Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się cała afera, ogłosił w mediach, że jeśli zeznający dziś lekarz nie udowodni swoich informacji, a potem nie wycofa zeznań, czeka go proces karny. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie, Mateusz Chłystun.

0: Wielki protest MPK. Od rana autobusy będą oflagowane, a o 11 pracownicy zablokują skrzyżowanie Silnicznej i Pelca. Szczegółowy harmonogram blokad znajdziecie już teraz na sk.pl. Wyszharmut idzie na pogodowy rekord. Służby przypominają o piciu dużych ilości wody i nakryciach głowy. A jakie są wasze pomysły na ulgę w upale?
1: Basen na podwórku. Dużo pijemy przede wszystkim.
0: Ekstremalne temperatury utrzymają się przez co najmniej kilka dni.
2: 2,5 minuty po godzinie 15. Kto już po robocie, ręka do góry? No i bardzo fajnie. Polska jest najfajniejsza, to jest propozycja na tę godzinę ode mnie dla was. Nasza zabawa wakacyjna. Zgłaszajcie się na sk.pl, zaraz będę dzwonił, zaraz będziecie mogli błysnąć wiedzą, jeżeli chodzi o temat pod tytułem Polska, ale gram też najlepsze polskie hity. Paweł Domagała we śnie, pytaj tak na początek, ale ja właśnie w tej zabawie będę pytał, żeby nie było. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: No wiecie, pewnie też tak czasami macie z gitarą, z perkusją, udajecie, że jesteście wokalistami. No tak człowiekowi się robi, jak grają najlepsze polskie hity.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
2: SK2 Polska jest najfajniejsza.
0: No pewnie, że tak, bez dwóch zdań. To jest nasza wakacyjna zabawa, która powróciła. Ja już teraz od razu witam Dianę. Dzień dobry.
3: Cześć.
0: Diana, ja wiem, że u ciebie w domu był mały dylemat, bo z córką swoją 8-letnią przed chwileczką, Natalią, zanim ja do ciebie zadzwoniłem, rozmawiałaś, co będziecie robić w te wakacje.
3: Dokładnie, dokładnie tak. No i my kochamy morze, także w Polsce dla nas najpiękniejsze jest morze.
0: No to napisałaś na sk2.pl. Słuchaj, ale jak się uda w tym tygodniu i okaże się, że rzeczywiście byłaś najlepsza spośród wszystkich słuchaczy, to my ciebie wyślemy do hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Tylko najpierw musi się udać, musisz rzeczywiście okazać się najlepsza. A wiesz, co to znaczy okazać się najlepsza?
3: Jasne, odpowiedzieć na jak najwięcej pytań i teraz będzie taki dylemat, trzeba było uczyć się, nie wiem, geografii.
0: Słuchaj, to są pytania, które jak obserwujesz życie, a uczestniczysz w nim, więc myślę, że dasz sobie radę. Chodzi o to, żeby odpowiedzieć dobrze na jak najwięcej pytań dotyczących Polski w 30 sekund. To jest bardzo ważne. Na razie liderką jest Asia, która rozpoczęła ten tydzień, rozpoczęła ten sezon naszej zabawy. Odpowiedziała

0: Tak.
1: Pamiętaj, że nie przeskakujemy pytań, odpowiadamy tak albo nie i idziemy po prostu do przodu po swoje, żeby była jasność.
0: Dobrze, jasne.
1: Moja droga, w takim razie przechodzimy do rzeczy i ja ci już pytam o to, czy Polska była gospodarzem Mistrzostw Europy w piłce nożnej?
0: Tak.
1: Dobrze, czy w Polsce można spotkać wilki na wolności?
0: Tak.
1: Dobrze, czy Polska ma więcej niż 5 stref czasowych?
0: Nie.
1: Dobrze. Czy Polska posiada własną agencję kosmiczną?
0: Nie.
1: Źle. Czy w tym roku w Warszawie udało się dokonać przejścia na linię między Pałacem Kultury a Warsaw Tower?
0: Tak.
1: Dobrze. Czy w Polsce jest miasto o nazwie Łódź?
0: Tak.
1: Dobrze. Czy Polska jest członkiem NATO?
0: Tak.
1: Dobrze.
2: Czas minął.
1: Czas minął. Jedna błędna odpowiedź. Czekaj, policzę teraz to wszystko. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Na 7 pytań odpowiedziałaś. 6.
0: Ale jedno było źle.
1: 6 odpowiedzi okej, jedno źle, rzeczywiście. Odpowiedziałaś źle na pytanie. Czekaj, matko, jedyna, bo już.
0: Czy w Polsce... Dotyczące agencji
1: kosmicznej.
0: Kosmicznej, tak.
1: Ty powiedziałaś, że nie, a rzeczywiście mamy agencję kosmiczną od 2012 roku. Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej i z nią realizuje plany i założenia różne. Samodzielnie Polska ma własny program kosmiczny i proponowany i systematycznie realizowany przez rząd. Promowany i systematycznie realizowany przez rząd i Polską Agencję Kosmiczną właśnie. Ach, kto by pomyślał, że to i tam nic. Się wybieramy.
0: Było
1: się w kosmos.
0: Blisko do kosmosu następnym razem.
1: Dokładnie tak. Bardzo mi się podoba, droga Diano, twój optymizm. I teraz uwaga, bo ja, to żeby nie było, że to się niczym kończy. Zestaw kosmetyków Ziaja z serii Support Sun, Gdynia i masło kakaowe na słoneczne wakacje dla ciebie już teraz w prezencie.
0: Ekstra, wspaniale. Dziękuję ślicznie i życzę udanych wakacji dla wszystkich.
1: I ja mam nadzieję, że my się w tej zabawie jeszcze na antenie usłyszymy. Wszystkiego dobrego.
0: Poszukaj się i się będę odzywać. Pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. To była Diana, jak słyszycie, a Asia cały czas pozostaje liderką. Przypomnę, odpowiedziała na 8 pytań, 7 dobrych odpowiedzi, jedna błędna i to jest sytuacja do pobicia. Szczegóły zabawy Polska jest najfajniejsza na sk2.pl i tam się zgłaszacie.
3: SK2 Polska jest najfajniejsza. Najfajniejsza. Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.

taka to wycieczka w stronę słońca razem ze Stachurskim w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a wakacje pukają do drzwi, lato już mamy i takie właśnie słoneczne nastroje. 29 minut do godziny 16, teraz w ST2 czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.

0: trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na przejeździe kolejowym w Neklin w Wielkopolsce. Doszło do niego wczoraj wieczorem.
1: Z relacji świadków oraz wstępnego przebiegu ustalonego przez policjantów wynika, że kierujący pojazdem szynowym Terezyna zderzył się z przejeżdżającym przez przejazd kolejowy Volkswagenem Arteon.
0: Mówi Adam Wojciński z policji we Wrześni. Kierowca osobówki zginął na miejscu. Zatrzymana w Libii polska aktywistka odzyskała wolność. 24-latka ponad miesiąc temu została zatrzymana przez tamtejsze służby. Jak przekazał dziś w mediach społecznościowych szef MSZ-u Radosław Sikorski, Polka została uwolniona i dotarła do Stambułu. Jest pod opieką konsula, dodał Sikorski. Sesje rad w samorządach to nie tylko papierologia. Dziś w starostwie powiatowym w Szczecinku pojawił się nowy radny. To humanoidalny robot. Zapewniał jednak, że nie samą polityką żyje i zachęcał m.in. do pójścia na plac zabaw.
2: Chodź, pokażę ci. To lepsze niż jakiekolwiek nudne sprawy urzędowe.
0: A na co dzień robot mieszka w branżowym centrum umiejętności. Tamtejsi uczniowie korzystają z jego pomocy m.in. w nauce programowania.

0: To wideo, środa, czwartek. Środę mamy w kalendarzu dzisiaj i jest jakiś optymizm w tym dniu, bo wiadomo, że już do weekendu z górki, a jak ktoś na razie o urlopie i wakacjach może tylko pomarzyć, to z każdego weekendu się cieszy. Wiadomo, chyba tutaj Ameryki nie odkrywamy. 19 minut zostało do godziny 16. Przypominam o naszej zabawie SK Karniaki Cup, gdzie możecie dołączyć do naszej eskowo-dwójkowej jedenastki. Już mamy 7 osób w tym teamie, jeszcze 4 miejsca wolne. Jak się dołącza? No także trzeba się zgłosić najpierw na sk2.pl do zabawy, a potem odgadnąć na antenie wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. I już mamy nową historię, nową wypowiedź. Posłuchajcie.
1: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
0: A? No właśnie. Czego nie widzieliśmy? Jedno słowo jest wygwizdane, waszym zadaniem jest je odgadnąć. Dzisiaj rano udało się Pawłowi, Paweł dołączył do naszej jedenastki i będzie z nami na evencie SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym w Warszawie. Bo tam oczywiście na miejscu jeszcze będziecie mogli 10 tysięcy wygrać, tak zupełnie przy okazji, ale jeszcze oprócz tego, że dołączacie do jedenastki, to dostajecie od nas tysiak kieszonkowego, no i nocleg w Warszawie zapewniamy, a na Narodowym to nie tylko SK Karniaki Cup, ale też zabawa z nami, ekipą eskową w loży VIP-owskiej. Więc państwo sprawdzają, państwo się zgłaszają. sk2.pl, te zgłoszenia są zupełnie za darmo.
2: Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek.
5: Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś.
4: Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach.
5: Zagłosujcie na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
6: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Nadchodzi długo wyczekiwana premiera. Drugi etap nagradzanej inwestycji od Trust Investment. Massalskiego Trust. Już w sprzedaży 69 nowych mieszkań. Osiedle zaprojektowane zgodnie z koncepcją 15-minutowego miasta. Zróżnicowane metraże od 26 do 69 metrów kwadratowych. Możliwość łączenia mieszkań. Na terenie inwestycji klub mieszkańca, klub malucha, sala do jogi, plac zabaw dla dzieci. Szczegóły na massalskiegotrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
9: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 26 do 28 czerwca na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce. Ulica Warszawska 422.
10: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy targ?

0: teraz?
1: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
0: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
1: Niemożliwe.
0: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
1: Sprawdźmy to.
0: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszpłytek.pl.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Kaufland jest
4: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko ₩1,49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland jest.
5: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
6: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
5: Kiedy wyruszasz?
6: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
7: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
9: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lubisz trafiać na najlepsze okazje? W Stołem Kielce każdego dnia czekają na Was nowe promocje Happy Hours, dostępne tylko w określonych godzinach. Kiedy i na jakie produkty? To zmienia się każdego dnia. Wszystkie informacje znajdziesz w aplikacji Stołem Kielce oraz w naszych mediach społecznościowych. Sprawdzaj na bieżąco promocje Happy Hours. Wpadaj na zakupy i korzystaj z wyjątkowych okazji, zanim znikną. Stołem Kielce. Jakość wyższa od ceny.
12: I po reklamie.

0: Tatuaż od Edyty Bartosiewicz w Radiu SK2, bo to są najlepsze polskie hity. Za chwilę godzina 16, będą newsy, potem Szymon Wydra i Carpe Diem, będzie Beata Kozidrak, będzie Lambery, no i Jarząbek będzie ze swoją kolejną prawdą, to już teraz mogę wam obiecać.
1: Reklama. Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
2: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
1: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
2: Niemożliwe.
1: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
2: Sprawdźmy to.
1: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszpłytek.pl.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Mali Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
6: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
7: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje Ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
8: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 26 do 28 czerwca na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce. Ulica Warszawska 422.

0: Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Na termometrach w Kielcach w tej chwili 26 stopni i na szczęście ta temperatura wyżej już dzisiaj nie podskoczy. Popołudnie, wieczór zapowiadają nam się bardzo słonecznie. Jutro w Kielcach jeszcze cieplej, 29 kresek. Na kieleckich ulicach cały czas ruch jest zwiększony, a ja mam jeszcze jedną informację, bo już w kolejnym serwisie pogodowym za godzinę będzie z nami specjalny gość, który swój udział wygrał w pewnej akcji charytatywnej.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Jest 16. News Eskid 2, Jakub Konieczkowicz. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, przekazała prokuratura po przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak wczoraj w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. W prokuraturze okręgowej w Warszawie cały czas jest nasz reporter Mateusz Kłyston. Mateuszu, jak dokładnie przebiegało to przesłuchanie?
4: Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany na dziś lekarz pominął milczeniem. Przekazał jedynie, że nie zdążył znaleźć adwokata i że na pytanie odpowie w jego obecności. Wyznaczono więc nowy termin przesłuchania. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
5: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
4: Lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Nie chcą jednak ujawniać, jakie.
5: Nie jest naszą intencją, by zabezpieczać te dowody, które tak naprawdę nie będą nam potrzebne, a być może będą potrzebne przy opiniowaniu lekarza.
4: Odpowiedział na moje pytanie w tej sprawie prokurator Piotr Skiba. Ponowne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek o 9:00. Śledczym wyklarowała się też lista kolejnych świadków, których zamierzają wezwać w sprawie szpitala.
3: Kolejne problemy w stołecznym metrze. Policja zleciła zamknięcie stacji Służew. Wcześniej zatrzymano tam mężczyznę, który rano wbiegł do tunelu i sparaliżował ruch. Obecnie znów wyłączonych z ruchu jest 10 stacji. To najpewniej ciąg dalszy wyjaśnienia porannego incydentu. Do tematu będziemy wracać. Dodajmy, zatrzymany mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów. Posługuje się językiem angielskim i francuskim. Policja ustala jego tożsamość. Kosz Kadra rozpoczęła zgrupowanie w Krakowie. Trwają przygotowania reprezentacji Polski koszykarzy. Pierwszy sparing już jutro. Rywalem Polaków będzie reprezentacja Finlandii. Z kolei w sobotę biało-czerwoni zmierzą się ze Słowacją. Mecze zostaną rozegrane w hali AGH bez udziału publiczności oraz mediów. To pozwoli szkoleniowcom na swobodne testowanie składu i taktyki przed kluczową fazą zgrupowania.
0: SK2 News, Kielce.
2: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Jutro najważniejsza sesja Rady Miasta. Radni ocenią wykonanie ubiegłorocznego budżetu i zdecydują, czy udzielić prezydent Agacie Wojdzie wotum zaufania. Do tematu będziemy wracać. Świętokrzyski kurator przypomina o obowiązku zgłaszania wycieczek. Każda forma zorganizowanego wypoczynku musi uzyskać zezwolenie.
6: Jeżeli taki wypoczynek nie zostanie zgłoszony i organizator nie uzyska stosownego dokumentu, jest nielegalny.
2: Mówi świętokrzyski kurator oświaty Piotr Łojek.
7: Prawie 3 minuty po godzinie 16. Co się wydarzy po 16? No, pytacie w listach. Oczywiście, że część pewnie skończy pracę, a kolejni czekają na Jarząbka i jego prawdę. I rzeczywiście Jarząbek będzie za chwilę, ale ja jeszcze wam zagram Lambery. Co ja robię tu? To dla tych, którzy być może w pracy utknęli. Beatę Kozidrak, taka Warszawa. A na początek Szymon Wydra i Carpe Diem. Teraz wiem, uwielbiam zapowiadać ten kawałek, bo to się zawsze tak wszystko ładnie rymuje. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To już 13 minut po godzinie 16. SK2, najlepsze polskie hity, Lanbery, Co ja robię tu? Za chwileczkę tegoroczny hymn męskiego grania, ten pierwszy, czyli nareszcie, tak przy okazji przypominam, że wejściówki na męskie granie tegoroczne do zdobycia u nas w ST2, więc polujcie, polujcie, dzisiaj udało się Ani. No a teraz już ten, który, no właśnie, przychodzi ze swoją prawdą, Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Hej kierowcy, macie może jakieś starsze auto i nie chcecie płacić mandatu za gadanie przez telefon w trasie? No to jest mały gadżet, który może uratować wasz portfel i nerwy. Mowa o transmitterze FM, takie proste ustrojstwo, które podłączone do zapalniczki łączycie z telefonem przez Bluetooth i voilà, rozmawiacie przez zestaw głośno mówiący jak w nowym aucie za kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nie za kilkanaście. W 2024 roku było ponad 21 tysięcy wypadków, co czwarty przez telefon w ręku. A za takie manewry mandat 500 zł i 12 punktów karnych. No, nie ma żartów, nie ma żartów, moi drodzy. Transmitter nie tylko pozwoli wam gadać zgodnie z przepisami, ale i puści ulubioną muzykę z telefonu przez głośniki auta, na przykład SK2. Tylko dobrze wybierzcie, niech ma stabilne Bluetooth, porty USB i może czytnik kart, jeżeli ktoś lubi old school. Cena to mniej niż 100 zł, taniej niż kolacja na mieście. A korzyści? Bezpieczna jazda, 0 punktów karnych i pełna legalność. I pamiętajcie, transmisja ma być przez FM, a nie przez patrol drogówki z bloczkiem mandatowym.

0: Gorąco, Warius Manks i Kasia Stankiewicz. Kot bez ogona. 29 minut po godzinie 16. To jest K2, u nas najlepsze polskie hity. Teraz czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa, ocenił premier Donald Tusk we wpisie w mediach społecznościowych. To po zakończonym przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Szef rządu zapewnił jednak, że ze względu na wagę zarzutów służby będą sprawdzać wszystkie szczegóły. Przypomnę, lekarz został wezwany do prokuratury po tym, jak wczoraj w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. Krynicka Grupa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaczyna letni sezon turystyczny. Ratownicy zabezpieczają szlaki Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Oprócz stałych baz w terenie będą działać też lokalne dyżurki. GOPR przypomina, wychodząc w góry, warto w komórce zapisać numer telefonu do górskich ratowników. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach doświadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.

0: Reklama.
1: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
2: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
1: Kiedy wyruszasz?
2: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary!
5: Fundary!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: niższe od ceny.
1: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
2: Ja?
3: Nie!
1: Jak to?
0: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
4: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość. I po reklamie.

0: To sama hip-hip hura w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie godzina 17. Rafał Adamczak, to ja. Serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. A już po godzinie 17 będzie z wami Kinga Baryga. I podejrzę, co Kinga przygotowała. Będzie Ewa Farna, będzie duet Kuba i Kuba, będzie Sasza Strunin. Krótko mówiąc, dobrze będzie. To będzie fajne środowe popołudnie i środowy wieczór.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego mieszkania dla rodziny? A może swojego pierwszego własnego mieszkania? Sprawdź Masalskiego Trust od Trust Investment. Najlepszą inwestycję w tych kategoriach nagradzaną w Polsce. Postaw na dobry start. Postaw na adres, który nie straci na wartości. Osiedle Ślichowice. Wszystko w zasięgu ręki. Masalskiego Trust. Dla rodzin, dla przyszłości, dla Ciebie. Wejdź na www.masalskiegotrust.pl i znajdź mieszkanie dla siebie. Trust Investment. Twój deweloper.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 26 do 28 czerwca na placu Stanisława Moniuszki w Kielcach. Zapraszamy. Promot Kielce. Ulica Warszawska 422.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
5: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
4: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
5: Niemożliwe.
4: Na kier-

0: Maszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
1: Sprawdźmy to.
0: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszpłytek.pl.
2: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje Ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
3: Echo. Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Dzisiaj temperatura maksymalnie 26 stopni. Wieczór będzie bardzo słoneczny. Zachód będzie dopiero o 20.55. W sobotę 32 stopnie, w niedzielę 36. Korki klasycznie na Zagnańskiej, Łódzkiej i w ścisłym centrum. Śniegu nie będzie. Korków można się spodziewać też przy ulicy 1 Maja i ulicy Krakowskiej. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień okaże się dla Państwa udany. A skoro została jeszcze chwila, pozdrawiam babci i dziadka i wszystkich słuchaczy.
10: A my pozdrawiamy Radzia i dziękujemy za wizytę.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada walkę w sądzie w obronie swojego dobrego imienia. To bezpośrednia reakcja na wczorajszy wywiad lekarza sygnalisty. Były ordynator chirurgii informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski dziś został przesłuchany w charakterze świadka, nie chciał jednak zeznawać bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
12: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób.
11: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty zaplanowano na poniedziałek. Koniec utrudnień w stołecznym metrze. Policja zakończyła dodatkowe działania na stacji Służew. To pokłosie porannego incydentu, kiedy mężczyzna wbiegł do tunelu. Został zatrzymany. To 22-letni obywatel Francji.
13: W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej.
11: Mówi Marta Haberska z policji na Mokotowie. Mężczyzna jedynie powiedział funkcjonariuszom, że przyjechał do Warszawy na wakacje. Kolejne czynności z zatrzymanym zaplanowano na jutro. Nadciąga ekstremalny upał, ostrzegają synoptycy i służby. W weekend w niektórych regionach Polski temperatura może osiągnąć nawet 40 stopni Celsjusza. IMGW już dziś wydało ostrzeżenia przed upałami dla 10 województw. Fala upałów zbiegnie się w czasie z pierwszymi wakacyjnymi wyjazdami. Policja apeluje więc do kierowców.
14: Upał obniża koncentrację i wydłuża czas reakcji, podobnie jak alkohol. Dlatego róbcie częste przerwy w podróży. Sprawdzajcie przed jazdą stan techniczny auta.
11: Mówił Piotr Pokorski z policji w Radomiu. Służby apelują również, by nie zostawiać dzieci w rozgrzanym aucie nawet na kilka minut.
15: SK2 News. Kielce. Weronika Wawrzyk, zapraszam. LPR w akcji w Daleszycach. Po 13 na ulicy Świętokrzyskiej auto wpadło do rowu. Śmigłowcem do szpitala zabrano 78-letnią pasażerkę. Przyczyny wypadku bada policja. W Kielcach powstało Regionalne Centrum Komunikacji. Placówka ma bezpłatnie pomagać głównie osobom niepełnosprawnym.
16: Komuś psuje się pralka, zalewa mu mieszkanie. Nie jest w stanie zadzwonić sam do hydraulika. Pomagamy i w szpitalach, pomagamy na wywiadówkach.
15: Mówi Dorota Gomułka, dyrektor ośrodka.
17: 3 minuty po godzinie 17. Zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. To jest Radio SK2. Witam serdecznie i zapraszam Kinga Baryga. Na dobry początek Ewa Farna i Znak. Tak, to właśnie ta polko-czeska, która wyprzedaje czeskie stadiony. I głos ma jak

ONA i Koła Czasu. Tak wam gramy 17,5 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to już są najlepsze polskie hity, a dzisiaj 24 dzień czerwca. Czy wy wiecie, co to jest za dzień? To jest Polski Dzień Przytulania. I ja już wam tłumaczę, dlaczego warto dzisiaj świętować, dlaczego warto się przytulać, bo uwaga, jak mówią specjaliści, ma to wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Po pierwsze, zmniejsza stres, poprawia nastrój, może obniżać ciśnienie krwi i tętno i wzmacnia więzi między ludźmi. A do tego łagodzi uczucie samotności i lęku, a także może poprawiać sen. Czy to nie jest wystarczająca ilość argumentów, żeby jednak ten dzień świętować? No to wyświętujcie, ja wam będę grała tak, żeby można było się też tak w tańcu poprzytulać. Mrozu i złoto już tak.

8, bo to właśnie wtedy powstał wyjątkowy, melancholijny duet Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa i wspólnie stworzyli numer Ktoś między nami. Powiem szczerze, jak zaczęłam się wczytywać w te najciekawsze informacje, no bo wtedy mnie jeszcze na świecie nie było, to okazało się, że Hołdys jako ówczesny rockman początkowo bardzo bronił się przed śpiewaniem popu, ale ostatecznie dał się przekonać piosenkarce do tego muzycznego eksperymentu, który później okazał się wielkim sukcesem. Anna Jantar, Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami w ramach Wehikułu Czasu w Radiu SK2.

0: SK2 Kielce.
1: Moi drodzy, czas na nowość na naszej playliście Radio SK2. Artur Rojek prezentuje kolejny singiel W objęciach, który zapowiada jego nową płytę Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Będzie miała premierę we wrześniu. Czekamy z niecierpliwością.

0: ale to jest dobre, ale to dobrze brzmi. Artur Rojek w objęciach. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 18. Swoją drogą, tak dzisiaj ten numer w objęciach bardzo pasuje, bo przypominam, że dzisiaj obchodzimy Polski Dzień Przytulania, więc proszę się tam obejmować i przytulać. A swoją drogą również wakacje zbliżają nam się wielkimi krokami i przypominam wam o naszej akcji. Polska jest najfajniejsza. No bo wakacje w Polsce to jest naprawdę fajna sprawa, a do tego jeszcze możecie bawić się razem z SK2 i odpoczywać komfortowo. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wypełnicie formularz, ale co ja wam będę więcej mówić? Posłuchajcie o szczegółach tej akcji już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji?

0: piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
0: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
1: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
0: Polska jest najfajniejsza.
1: Lato na wypasie tylko w SK2.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Lubisz trafiać na najlepsze okazje? W Stołem Kielce każdego dnia czekają na Was nowe promocje Happy Hours, dostępne tylko w określonych godzinach. Kiedy i na jakie produkty? To zmienia się każdego

Lubisz trafiać na najlepsze okazje? W Stołem Kielce każdego dnia czekają na Was nowe promocje Happy Hours, dostępne tylko w określonych godzinach. Kiedy i na jakie produkty? To zmienia się każdego

0: Z wyjątkowych okazji, zanim znikną. Zespołem Kielce. Jakość wyższa od ceny. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
1: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
2: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
0: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: Sklep Biedronka.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

0: Big day w dzień gorącego lata i to dosłownie, bo w całej Polsce wysokie temperatury, a będzie jeszcze cieplej, jeszcze goręcej. Pamiętajcie o piciu wody i oczywiście o czapce. To jest bardzo ważne, ale pamiętajcie też o najlepszych polskich hitach, które gramy Wam w Radiu SK2 i z takimi wracam do Was po godzinie 18:00. Będzie m.in. Kaśka Suchacka, ale także Maciej Musiałowski, Flora.
1: Reklama.
2: Nadchodzi długo wyczekiwana premiera. Drugi etap nagradzanej inwestycji od Trust Investment. Massalskiego Trust. Już w sprzedaży 69 nowych mieszkań. Osiedle zaprojektowane zgodnie z koncepcją 15-minutowego miasta. Zróżnicowane metraże od 26 do 69 metrów kwadratowych. Możliwość łączenia mieszkań. Na terenie inwestycji klub mieszkańca, klub malucha, sala do jogi, plac zabaw dla dzieci. Szczegóły na massalskiegotrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
7: Mediamarkt.
8: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych, plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697-155-155.
9: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje Ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
10: Echo. Echo odpowiada każdemu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: I po reklamie.
14: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Karambol i ogromne korki na Mazowszu. Na S7 między Grójcem a Białobrzegami na trasie w kierunku Radomia zdarzyło się 5 samochodów. Jedna osoba została ranna.
15: Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny.
14: Mówi nam Agata Sławińska z policji w Grójcu. Na miejscu pracują mundurowi i ustalają przebieg zdarzenia. Kłęby czarnego dymu nad Chorzowem. Ogień objął już 3000 metrów kwadratowych powierzchni. Trwa walka z pożarem na terenie zakładu zajmującego się gospodarką odpadami, recyklingiem i ochroną środowiska. Płonie ogromna sterta śmieci. W akcji są już 24 zastępy straży pożarnej. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.
0: Minuta po godzinie 18. Najlepsze polskie hity grają dalej. Do Polski zmierzają bardzo wysokie temperatury, upały. Więc ja pytam Was, jakie są Wasze sposoby, żeby sobie z tymi upałami poradzić? Dajcie znać.

0: na Messengerze Radio SK2. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Oczywiście mam bidony Radio SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. A nawadnianie przy takich temperaturach jest bardzo istotne. Tak samo jak słuchanie najlepszych polskich hitów. Na dobry początek PIN i niekochanie Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
1: SK2.

0: Maciej Musiałowski i Flora, tak wam gramy w Radiu SK2. A ja pytam was, jakie są wasze sposoby na upały? I odezwała się do nas Kinga. Halo,
1: cześć, Kinga.
0: Kinga,
1: pytasz o sposoby, jak poradzić sobie z upałami? Ja długo nie musiałam się zastanawiać. Dzisiaj dostałam informację, że u mnie w bloku przez tydzień, akurat na te najgorsze dni, nie będzie ciepłej wody. Także polecam zimną wodę, najlepiej na schłodzenie. Pozdrawiam.
0: No właśnie, Kiniu, właśnie, bo ja słyszałam, że te orzeźwiające zimne prysznice to dobre dla zdrowia są. Oj, dobre.
2: SK2.
0: A my gramy dalej. Urszula i Anioł wie.

Karla Fernandez i Chcę Tu Zostać. Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. I już teraz przyszedł czas, żeby zaprezentować wam nowość. Nowość od Gipsa, który wspólnie z Igo stworzył numer Ostatni Dzień Lata. Co prawda do ostatniego dnia lata jeszcze nam trochę zostało, ale ten numer brzmi idealnie. Na wakacje, właśnie na jazdę samochodem. No i też to jest numer, który zapowiadał bardzo długo wyczekiwany album Gipsa zatytułowany Nurt. I teraz możecie go posłuchać w Radiu SK2. Zapraszam serdecznie, Gips i Igo. Ostatni dzień lata w Radiu SK2. SK2.

0: Ania Karwan, wiem co było warto. Tak wam gramy w Radiu SK2, a ja cały czas pytam was, jak wygląda sytuacja u was. Jak wy sobie radzicie z tymi upałami? Jak się do nich przygotowujecie? I Mariusz napisał: cześć Kinga, ja z synami w te upalne dni zjeżdżamy na naszej własnej roboty ślizgawce. Dostałam też filmik, musicie uwierzyć na słowo, robi to wrażenie i myślę, że jest to idealny sposób na orzeźwienie. Ale jak się okazuje, to nie jedyna propozycja, bo odezwała się też do nas Paulina. Halo, Paulino, cześć.
1: Jak przetrwam upały w ten weekend? Bardzo profesjonalnie. Rano kawka, potem szybki skok do basenu, leżaczek w cieniu i obowiązkowo zimna woda w bidonie, SK2 pod ręką. Plan jest prosty, nie walczyć z upałem, tylko się z nim zaprzyjaźnić. A jeśli temperatura jeszcze wzrośnie, przechodzę na tryb foka w basenie i wynurzam się tylko po kolejną porcję wody z bidonem SK2.
0: Dobrze, Paulina, ja widzę, że do twojego idealnego planu brakuje tylko tego bidonu. To proszę bardzo, bidon dla ciebie, od nas. Już jest.
2: SK2. Autopromocja.
3: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
3: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
6: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
11: Ja? Nie.
10: Jak to?
11: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
12: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14.

0: centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
1: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14.

0: MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
1: Lubisz trafiać na najlepsze okazje? W Stołem Kielce każdego dnia czekają na Was nowe promocje Happy Hours, dostępne tylko w określonych godzinach. Kiedy i na jakie produkty? To zmienia się każdego dnia. Wszystkie informacje znajdziesz w aplikacji Stołem Kielce oraz w naszych mediach społecznościowych. Sprawdzaj na bieżąco promocje Happy Hours. Wpadaj na zakupy i korzystaj z wyjątkowych okazji, zanim znikną. Stołem Kielce. Jakość wyższa od ceny.
2: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro, idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość. I po reklamie.
5: Najlepsze, najlepsze, najlepsze. Polskie hity.
6: Polskie hity.
5: SK2. SK2. SK2.
7: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Sanach i Melodia. Czyli jeden z moich ulubionych numerów, ale waszych również. Tak wam gramy w Radiu SK 2 chwilę przed godziną 19 po 19. Kolejne najlepsze polskie hity będzie męskie granie orkiestra Igor Herbut z numerem Tańcze.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego mieszkania dla rodziny? A może swojego pierwszego własnego mieszkania? Sprawdź Masalskiego Trust od Trust Investment. Najlepszą inwestycję w tych kategoriach nagradzaną w Polsce. Postaw na dobry start. Postaw na adres, który nie straci na wartości. Osiedle Ślichowice. Wszystko w zasięgu ręki. Masalskiego Trust. Dla rodzin, dla przyszłości, dla Ciebie. Wejdź na www.masalskiegotrust.pl i znajdź mieszkanie dla siebie. Trust Investment. Twój deweloper.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Wiktoria Kmicik, cześć Wam ponownie. Na początek zacznę od fajnych wiadomości. Trwa letnia trasa Eski Summer City i w jej ramach odwiedzamy ciekawe miejsca i wydarzenia w naszym regionie. I uwaga, uwaga, bo w najbliższą sobotę znów się z Wami spotkamy. A gdzie? Od godziny 16 będziemy dla Was na Dniach Miasta Skarżyska Kamiennej. Będziemy mieć tam swoją strefę, gdzie super spędzicie czas. A wieczorem pomarańczowa ekipa pojawi się na Mega Moce w Piekoszowie. Będziemy do Was machać ze sceny od godziny 20.
5: 19 wybiła, wy cały czas piszecie o swoich propozycjach na upały. I Wojtek napisał, że trzeba bardzo dużo pić. Dużo wody, ale także moczyć stopy w zimnej wodzie. O tym sposobie jeszcze nie słyszałam, ale bardzo dobrze, że jesteście, bo można się od was czegoś nauczyć. A od nas można nauczyć się tekstów najlepszych polskich hitów, bo takie wam gramy. Natalia Nykiel i Spokój, to na dobry początek, a za chwilę także Wehikuł Czasu. I posłuchamy sobie Krzysztofa Krawczyka. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
6: SK 2.

Ryszard Rynkowski, Nie budźcie marzeń ze snu. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą Ela się do nas odezwała i napisała tak. W te upały to powinna być jedna podstawowa zasada. Żona leży przy wiatraku i pachnie,

Jankowski, nie budźcie marzeń ze snu. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą Ela się do nas odezwała i napisała tak. W te upały to powinna być jedna podstawowa zasada. Żona leży przy wiatraku i pachnie,

0: Gosia Andrzejewicz i Pozwól Żyć. Tak wam gramy w Radiu SK2. Już teraz przenosimy się do roku 1976.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A właśnie wtedy powstał jeden z największych przebojów Krzysztofa Krawczyka. Rysunek na szkle. W 1976 roku została wydana płyta o tym samym tytule, która była drugim solowym albumem, ale wokalisty. Muzykę skomponował tutaj sam Krzysztof Krawczyk, a tekst napisał znany poeta Janusz Kontratowicz. Jak ten numer brzmi? No to chyba nie musimy wam tutaj za dużo o tym opowiadać, ale bardzo przyjemnie się go słucha i już teraz gramy wam go w Radiu SK2. Swoją drogą, gdyby ktoś jeszcze nie oglądał, to polecam dokument o życiu Krzysztofa Krawczyka. Krzysztof Krawczyk, całe moje życie? Tam też o tym numerze jest kilka słów.

0: Metzner i Gotham, ten numer już dobrze znamy, ale przyszedł moment, żeby zaprezentować wam coś nowego w Radio SK2 i jest to duet, który stworzył numer Lubimy. Wiecie już, o kim mowa? Tak jest, to z Colim, Cleo i Donatan. Oni stworzyli taki bardzo energetyczny letni hit, którego premiera odbyła się 10 czerwca. Ten utwór to według mnie jest połączenie takiego słowiańskiego folku, który jest bardzo charakterystyczny dla Cleo, a także nowoczesne i taneczne i imprezowe brzmienia z Colima. No to co? Gramy w Radio SK2. Z Colim, Cleo, Donatan. Lubimy.
1: SK2.
0: My ten numer też już bardzo lubimy.

0: Ale to jest dobre, ale to jest dobry letniaczek, idealny na weekend na przykład. Z Colin, Chloe i Donatan lubimy, tak wam gramy w Radio SK2. To jest nowość na naszej antenie, na którą możecie głosować, bo kto wie, może właśnie dzięki wam pojawi się w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w waszych rękach, głosujcie, wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i przy tym numerze akurat postawicie plusik.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jak

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
5: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od ActiveLab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
8: I po reklamie.

0: Jak już tak zakończyliście te wszystkie domowe obowiązki, wróciliście już z pracy, to czas się trochę zrelaksować. Najlepiej przy jakiejś orzeźwiającej lemoniadzie, na przykład truskawkowej albo arbuzowej, ewentualnie cytrynowej. No i do tego dorzucić jeszcze najlepsze polskie hity, bo takie będą po 20. Messiah i każdego dnia, ale także mrozu. Nie ma miejsca jak do...
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: To będzie ostatnia reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Wakacje coraz bliżej, a jeśli już chcecie przenieść się na tropikalną wyspę, to mam dla Was dwa fajne wydarzenia w basenach tropikalnych. W piątek 26 czerwca rodzinne K-pop Tropical Party w basenach będą pokazy artystyczne, animacje i koreańskie hity pod palmami. A dzień później w sobotę od 18 wjeżdżamy na najwyższy poziom podczas Sky Party w basenie na dachu. DJ muzyka na żywo i zachód słońca. Impreza wyłącznie dla dorosłych.
0: Godzina 20. Najlepsze polskie hity grają. Radio SK2 gra. I uwaga, jeśli drodzy panowie zastanawiacie się, bądź drugie panie, w jaki sposób można okazać czułość swojemu mężczyźnie bądź kobiecie, to ja przychodzę z propozycją. Messiah. Każdego dnia dziękuję Bogu, że cię mam. Bardzo fajnie, gramy, tak zaczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
5: SK2.

Nie ma miejsca jak dom. To jest jeden z tych utworów, który idealnie się śpiewa na przykład w samochodzie. No bo jak się okazuje, najlepsze polskie hity nadają się do śpiewania idealnie. Na przykład Oskar Cyms, można Oskara pośpiewać, Kuba i Kuba też. Dzisiaj jeszcze przyjdziemy do Was za chwilę z nowością od Wiktorii, kiedy ją też będzie można śpiewać, właśnie tę nowość. No a jeżeli chcecie zobaczyć, jak my jedziemy samochodem i jak śpiewamy razem z Kamilem Noselem, to zajrzyjcie koniecznie na Instagrama Radia SK2. Warto, polecam, no i zobaczycie.

0: kto śpiewa, kto nie śpiewa, kto jest w tym teamie bycia cichutko, a kto w tym teamie bycia głośno. A my jesteśmy głośno nadal i gramy najlepsze polskie hity. Już teraz Lemon i Napraw.
1: Eska.

Cyrko i prywatny bal, tak wam gramy w Radio SK2, 25 minut po godzinie 20, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, bo już za chwilę także przygotowaliśmy dla was premierę nowego numeru Wiktorii Kidy i Księgi Żywiołów. Co mi tam? To za chwilę, a już teraz Dawid Podsiadło.

0: Gabriel Fleszar i Bilet do nieba. Ten numer mogliście właśnie przed chwilą usłyszeć na antenie Radia SK2, a już teraz czas na nowość. Nowość od Wiktorii Kidy. Numer jest bardzo świeży, jeszcze ciepły, można by było rzec. Wiktoria Kida przychodzi do was również z nowym singlem Co mi tam? I my już teraz gramy wam go premierowo w Radiu SK2.
1: SK2.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i nowość na antenie Radio SK2, czyli numer Co mi tam? Tak wam gramy w Radio SK2, ale najlepsze polskie hity grają dalej do 21. Mamy jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że usłyszycie m.in. takie numery jak Remedium od Maryli Rodowicz i Krzysztofa Zalewskiego w tej nowszej wersji, ale także usłyszycie Wiktora Waligurę i Dryskula i Cztery pory roku.
1: SK2. Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Phil i Lambery. Gotowi na wszystko? Tak kończymy nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Ja bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17:00, ale przypominam, że najlepsze polskie hity grają dalej.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Wiktoria Kmiecik, cześć! Na koniec o miejscu, które co prawda znajduje się poza Kielcami, ale jest idealną opcją na rodzinną wycieczkę. Chodzi o edukacyjny park rozrywki Farma Iluzji w Mościskach. To ponad 6 hektarów.

0: na których umieszczono kilkadziesiąt wyjątkowych atrakcji. Koniecznie wybierzcie się tam i sprawdźcie, jak potężne mogą być złudzenia optyczne. Jeśli mówimy o miejscówkach spoza Kielc, to warto przypomnieć też o Parku Legendy w Nowej Słupi.
1: Magazyn lokalny.
0: Wiktoria Kmiecik, dobry wieczór. Świętokrzyska Straż Pożarna czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu. W tym celu podejmuje wiele ważnych interwencji, nie tylko związanych z pożarami. Codzienna służba zawsze wygląda zupełnie inaczej. Dlatego strażacy muszą być przygotowani na nieprzewidywalną pracę.
2: Gościem Radia SK Kielce jest Marcin Bajor, rzecznik prasowy Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Takie pierwsze pytanie, jak wygląda dzień z życia strażaka? Zawsze dzieje się dużo, ale pewnie takie standardowe procedury zawsze są zachowane.
3: Rzeczywiście przed godziną 8 strażacy rozpoczynają służbę od rutynowej zmiany służby. Ona odbywa się każdego dnia bez względu na to, czy jest to dzień powszedni, weekend czy święto. Codziennie strażacy przekazują sobie służbę, przekazują sprzęt i nowa zmiana rozpoczyna służbę, 24-godzinny dyżur. Po zmianie służby rozpoczyna się dzień zajęć zgodnie z planem zajęć określonym przez daną jednostkę i w tym czasie realizowane są zarówno wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne mające na celu podnoszenie umiejętności strażaków podejmowania działań w różnych, przeróżnych aspektach. A jak szerokie zastosowanie ma Straż Pożarna, o tym najlepiej świadczą statystyki. Zaledwie 26% wszystkich zdarzeń na terenie województwa świętokrzyskiego to pożary. Pozostałe to inne miejscowe zagrożenia, więc jak widzimy, jest do czego się przygotowywać. Oczywiście o każdej porze dnia i nocy, również w trakcie zajęć, może dojść do wyjazdu ratowniczego, ponieważ jesteśmy w ciągłym dyżurze i nasze zajęcia są wtedy przerywane, ponieważ zawsze przyświeca nam cel, priorytet działań ratowniczych, priorytet ratowania zdrowia i życia zagrożonego. Następnie mamy również zajęcia sportowe w naszym harmonogramie dnia. Po to, aby utrzymywać sprawność fizyczną, strażak musi być sprawny, ponieważ warunki, w których pracujemy, wymagają tego od nas.
2: Zawód strażaka często kojarzył się przede wszystkim z gaszeniem pożarów. Przez lata to się zmieniło, tak? Ten zakres obowiązków jest już znacznie większy. No właśnie, jakie działania podejmuje Świętokrzyska Straż Pożarna oprócz tych wspomnianych pożarów?
3: Dziś jesteśmy już nie tylko strażą ogniową, strażą pożarną, ale tak naprawdę profesjonalną formacją ratowniczą. Około 26% wszystkich zdarzeń jest związanych z ogniem, natomiast pozostałe ponad 70% to zdarzenia związane stricte z usuwaniem miejscowych zagrożeń, a pod pojęciem miejscowych zagrożeń kryją się m.in. te zdarzenia związane z usuwaniem skutków nawałnic, ulewnych deszczów, które często nas nawiedzają, ale także m.in. te związane z wypadkami komunikacyjnymi, czy zdarzenia chemiczne, medyczne. Ten zakres obowiązków jest bardzo duży i z roku na rok się poszerza. M.in. ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej nakłada nowe obowiązki na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.
2: Młodzi ludzie pewnie zastanawiają się, jak to jest być strażakiem, jak to jest zostać strażakiem. No właśnie, jakie kroki trzeba poczynić, jaką szkołę ukończyć i przede wszystkim też jakie kryteria trzeba spełnić, aby spełniać się w tym zawodzie.
3: Bardzo naturalną drogą w karierze pożarniczej jest wstąpienie do jednostek ochotniczych straży pożarnych w pierwszym etapie, gdzie możemy, że tak powiem, rozeznać swoje zainteresowanie ratownicze i zobaczyć, czy jest to dla nas. Oczywiście takim bardzo naturalnym kierunkiem rozwoju jest wstąpienie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Nie jest to łatwe, ponieważ mamy bardzo dużo kandydatów chętnych wstąpić właśnie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej, a drogi do wstąpienia jest ich kilka. Między innymi można wstąpić z naboru, czyli każda jednostka w Polsce może ogłosić nabór na kierowcę bądź ratownika, bądź na inne specjalistyczne stanowisko w danej komendzie i szukać z odpowiednimi kwalifikacjami kandydata. I wówczas te nabory są przeprowadzone przez każdą jednostkę w danym mieście. Jest też druga droga przez szkoły pożarnicze i tutaj tych szkół pożarniczych, do których mogą aplikować absolwenci szkół średnich, jest 4. Są to szkoły w Częstochowie, Poznaniu, Krakowie, są to szkoły aspiranckie, a także Akademia Pożarnicza mieszcząca się w Warszawie, kształcąca kadrę oficerską. I tutaj kierunek ten jest skierowany do absolwentów szkół średnich posiadających maturę, świadectwo dojrzałości z przedmiotów takich jak chemia, fizyka oraz matematyka. Na stronie każdej z tych komend jest wyszczególnione szczegółowe warunki rekrutacji do każdej ze szkół. Dodatkowo do każdej ze szkół, ale także z naboru wymagane jest przejście testu sprawności fizycznej, a także ocena zdolności i predyspozycji zdrowotnych.
2: No właśnie, jakie predyspozycje musi mieć taki kandydat na strażaka? Mówimy tu o walorach psychicznych, psychofizycznych, fizycznych. Czym się musi charakteryzować taki strażak potencjalny?
3: Przede wszystkim strażak powinien być sprawny fizycznie, ponieważ nasza służba wymaga tego od strażaków, aby pracować często w trudnych warunkach i ta sprawność fizyczna często wystawiana jest na próbę właśnie podczas najróżniejszych interwencji. Oprócz tego ta dyspozycyjność i gotowość do niesienia pomocy innym to cechy, które powinny również mieć osoby, które chcą wstąpić w szeregi Straży Pożarnej. Dyspozycyjność z tego względu, że nie znamy dnia ani godziny, o której zawyją strażackie syreny, natomiast gotowość do niesienia pomocy innym, jedziemy tam, skąd inni uciekają, więc często właśnie tutaj musi nam przyświecać ta chęć pomocy innym i musimy być gotowi, aby podejmować ryzyko po to, aby ratować zagrożone zdrowie i życie innych.
2: Nic dziwnego, że utarło się mówić, że strażak to niebezpieczny zawód. Jakie są zatem takie pozytywne aspekty tej pracy?
3: Niewątpliwie strażak to zawód, który cieszy się olbrzymim zaufaniem społecznym i sympatią społeczeństwa i czujemy to na każdym kroku. Rzeczywiście społeczeństwo bardzo ciepło wyraża się o strażakach, ale też bardzo ciepło reaguje na obecność strażaków w swoim otoczeniu. Dodatkowo korzyścią niewątpliwie jest przynależność do elitarnej, profesjonalnej jednostki ratowniczej, która jest jedną z lepszych tego typu formacji ratowniczych w Europie, a nawet na świecie. To jest dla nas olbrzymia duma. Nasz system ratowniczo-gaśniczy, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który w 2025 roku świętuje 30-lecie, to system, który jest wzorcowym przykładem, jak budować stabilny i pewny system ratowniczy, opierający się na dwóch filarach, czyli tym państwowym, profesjonalnym, ale także tym ochotniczym, który również z roku na rok coraz bardziej się profesjonalizuje.
2: A jeżeli chodzi o takie minusy, takie wady tej pracy, jest pan w stanie wymienić?
3: No niewątpliwie jako wadę można powiedzieć, że to, że nie wiemy kiedy i gdzie będziemy zadysponowani i każde zdarzenie jest inne. Nigdy nie jedziemy do tego samego typu zdarzeń. Oczywiście pewien schemat może się powtarzać, ale każde zdarzenie, chociażby biorąc pod uwagę to, że jeździmy do różnych osób, o różnych cechach charakteru, ono wiąże się z innymi wyzwaniami i to jest największa trudność w zawodzie strażaka.
2: Strażacy mają pełne ręce pracy przez cały rok właściwie. Tak skupić się na lecie, to chyba burze, nawałnice, no i wypadki drogowe, tak? Ludzie dużo podróżują, przemieszczają się. To jest taki gorący okres dla strażaka, jeżeli chodzi o lato?
3: Rzeczywiście w okresie letnim w ostatnich latach nasilają się zjawiska związane z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Tych interwencji strażacy odnotowują więcej. I te zjawiska przysparzają nam dużo pracy. Zarówno połamane konary drzew, jak i lokalne podtopienia, czy chociażby alerty RCB, które stawiają na nogi często służby ratownicze przed potencjalnym zagrożeniem. Rzeczywiście tych zdarzeń, tych zagrożeń w okresie letnim jest bardzo dużo i na drogach także te zagrożenia w okresie letnim są bardzo częste, a na pewno są dużo bardziej dotkliwe w skutkach dla podróżujących, którzy będą brać udział w wypadku. Jak pokazują nasze statystyki, tych osób rannych i śmiertelnych w okresie letnim jest zdecydowanie więcej.
2: Jak mieszkańcy regionu mogą się przygotować, zabezpieczyć na to, żeby tych sytuacji wszystkich uniknąć, tak? Przykładowo przed burzą?
3: Przestrzeganie przepisów to priorytetowy i podstawowy element, który powinniśmy mieć na uwadze. Czy to jeżeli chodzi o przemieszczanie się po drogach regionu, wówczas nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, będzie ono dużo łaskawsze w skutkach ze względu na to, że przy mniejszej prędkości po prostu te konsekwencje będą mniejsze niż przy większej. Podobnie rzecz ma się, jeżeli chodzi o zjawiska meteorologiczne. Jeżeli występują ostrzeżenia, i docierają do nas komunikaty, czy to z IMGW, czy to z RCB, wówczas warto mieć na uwadze i nie lekceważyć tych ostrzeżeń i zastosować się do wskazań służb, słuchać komunikatów, jakie płyną, czy to ze strony Państwowej Straży Pożarnej, czy to ze służb zarządzania kryzysowego danej jednostki terytorialnej.
2: A jak dużo dzieje się w sezonie zimowym?

0: zimowym, co strażacy wtedy robią tak naprawdę w największej ilości?
1: Sezon zimowy oczywiście też dużo zależy od aury, ale niewątpliwie tutaj w sezonie zimowym w naszej szerokości geograficznej dużo większym zagrożeniem są pożary budynków mieszkalnych właśnie ze względu na ogrzewanie naszych domów. Zimą temperatura spada, więc chcąc poprawić komfort termiczny w naszych domach, palimy w piecach. Niestety nie zawsze przygotowujemy nasz dom do sezonu grzewczego, co wiąże się z tym, że występują liczne pożary sady w przewodach kominowych, pożary budynków mieszkalnych, ale także jeżeli mamy zimę obfitą w śnieg, wówczas aura daje nam się we znaki i strażacy również są dysponowani chociażby właśnie do połamanych konarów drzew czy do lokalnych podtopień.
0: To jak zabezpieczyć swój dom przed sezonem grzewczym, na sezon grzewczy, żeby uniknąć tego typu zdarzeń?
1: Pierwsze priorytetowe działanie nasze powinno być takie, że zapraszamy kominiarza przed sezonem grzewczym, który weryfikuje drożność naszych przewodów kominowych, sprawność działania naszych przewodów wentylacyjnych. Dodatkowo powinniśmy pamiętać również o serwisowaniu urządzeń grzewczych. To również obowiązek, który jest zaniedbywany, a konsekwencją tego są liczne pożary budynków mieszkalnych. Pamiętajmy również o tym, że te rzeczy, które wymieniłem przed chwilą, powinny być realizowane minimum raz do roku, ale raz na 5 lat powinniśmy pamiętać o przeglądzie instalacji elektrycznych w naszym domu. O, jest to tyle ważne, że na przestrzeni lat rozwój elektroniki poszedł bardzo do przodu. Coraz więcej urządzeń elektrycznych używamy w naszych domach, a instalacje często nie są przystosowane do ich obsługi.
0: Wróćmy jeszcze do tych sytuacji drogowych. Gdy widzimy na drodze płonący samochód, nasz albo przykładowo innego kierowcy, jak należy się zachować w takiej sytuacji?
1: Zdarzenia związane z płonącymi samochodami na terenie województwa świętokrzyskiego to około 230 do 250 zdarzeń rocznie, czyli nie jest to mało zdarzeń, to dosyć częste zjawisko. I teraz bardzo trudno

Zdarzenia związane z płonącymi samochodami na terenie województwa świętokrzyskiego to około 230 do 250 zdarzeń rocznie, czyli nie jest to mało zdarzeń, to dosyć częste zjawisko. I teraz bardzo trudno

0: mogą być skuteczne, jeżeli podejmiemy właściwe działania. Pamiętajmy, że w każdym pojeździe powinna znajdować się minimum 1-kilogramowa gaśnica, która jest podręcznym sprzętem gaśniczym, mogącym być wykorzystanym przez każdego kierującego. Dobrze jest również, jeżeli widzimy płonący samochód na drodze, zatrzymać się i wesprzeć osobę dotkniętą pożarem pojazdu przy użyciu również swojej gaśnicy samochodowej. Wówczas te działania są skuteczniejsze, ponieważ używamy większej ilości środka gaśniczego. Należy również pamiętać o numerze alarmowym 112 i dzwonić pod ten numer, alarmując służby o zagrożeniu. Państwowa Straż Pożarna, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są tak rozśrodkowane po terenie Polski i województwa świętokrzyskiego w tym także, że w przeciągu maksimum 15 minut w każdym miejscu w województwie jesteśmy w stanie podjąć skuteczne działania gaśnicze. Natomiast często jesteśmy zdecydowanie szybciej.
1: Należy też podkreślić, że Straż Pożarna niesie pomoc nie tylko ludziom, ale też zwierzętom. Pamięta Pan jakieś takie sytuacje, interwencje, gdzie właśnie te zwierzęta wymagały pomocy?
0: Wspominał Pan również o zagrożeniach zimowych. Bardzo często jesteśmy dysponowani do zdarzeń związanych z przymarzniętymi łabędziami, na przykład do tafli jeziora. I często, gdy dojeżdżamy, okazuje się, że ten ptak nie przymarzł, tylko po prostu sobie odpoczywał. Gdy my przyjeżdżamy, zbliżamy się do niego, on po prostu odlatuje. To są takie częste zimowe zdarzenia. Również często jesteśmy dysponowani do ptaków, które w okresie lęgowym wypadają z gniazda, małe pisklęta. Wówczas jesteśmy dysponowani na przykład do bocianów, które wypadły z gniazd. Często tutaj ornitolodzy podkreślają, że jest to rutynowe, że tak powiem, zachowanie się tych gatunków. Dlatego tutaj te działania nasze również opierają się na współpracy z służbami weterynaryjnymi.
1: I takie pytanie na koniec. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków, przy których strażacy muszą interweniować? Czy to jest właśnie człowiek winny, czy to raczej, nie wiem, inne zjawisko?
0: Generalnie, jeżeli chodzi o nasze interwencje, należy powiedzieć, że pogoda jest największym determinantem naszej pracy. A na drugim miejscu oczywiście człowiek i błędy, które popełnia. To są dwa główne czynniki, które przysparzają pracę strażakom.
1: Czyli warto po prostu uważać i stosować się do zasad, które przedstawiliśmy właśnie w tej rozmowie.
0: Zdecydowanie warto przestrzegać przepisów, warto również przestrzegać zdrowego rozsądku, ponieważ tego nic nie zastąpi i miejmy świadomość, że tak naprawdę zagrożenie może nas spotkać o każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu, również w domu, w tym miejscu, w którym czujemy się najbezpieczniej, ale powinniśmy, przestrzegając przepisów i przygotowując nasz dom, jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo nie tylko nasze, ale naszych bliskich.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Stadion Leśny w Kielcach to ulubione miejsce wypoczynku kielczan. Las, alejki spacerowe, boiska oraz miejsca na rekreację i ogniska przyciągają mieszkańców miasta szukających kontaktu z naturą. Historia tego miejsca jest bardzo bogata i niezwykle interesująca. O szczegółach mówi Krzysztof Myśliński, świętokrzyski wojewódzki konserwator zabytków.
3: Stadion Leśny w Kielcach, bo tak się ta dzielnica miasta, a właściwie pewien zespół urządzeń rekreacyjno-sportowych nazwał, choć początkowo nie miał się nazywać stadionem leśnym, tylko stadionem ogrodem. Jego geneza wcale nie jest rekreacyjna, była bardzo silnie związana z tym, co dzisiaj nas porusza, a mianowicie ze sprawami obronności kraju. Kiedy Polska odzyskała niepodległość i miała już własną armię, prowadziła od samego początku niepodległości w 1918 roku wojny na wschodzie, na południu, na Śląsku. No było oczywiste, że to państwo położone między dwoma nierzeczliwymi mocarstwami musi mieć armię. Ale kiedy stworzono system poboru do armii, kiedy zaczęto prowadzić badania rekrutów, to okazało się, że poziom taki i zdrowotny, pamiętajmy, że Polska była wówczas krajem rolniczym, większość mieszkańców mieszkała na wsi, że ci chłopcy, no bo o chłopców chodziło, bardzo młodych mężczyzn ze wsi, są nieduzi, często w złej kondycji fizycznej, z różnymi chorobami wynikającymi z zaniedbań różnego rodzaju, także z niedożywienia, z niskiego poziomu higieny. Polska międzywojenna nie była Polską w dzisiejszych granicach, była Polską z ogromną częścią ludności mieszkającą hen gdzieś tam na wschodnich kresach, gdzie stan zdrowotności tej młodzieży był marny, był zresztą marny w większości Polski.

trzeba poznać jakąś formułę, żeby tę żyznę duchową w narodzie, w społeczeństwie budować. I powstał bardzo szybko, na początku lat 20. projekt, a właśnie taka struktura Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, która miała organizować taką właśnie bazę do fizycznych ćwiczeń, do podnoszenia stanu zdrowotnego, zwłaszcza męskiej młodzieży. Powstały wojewódzkie komitety powiatowe, miejskie komitety przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego i zaczęto organizować miejsca, gdzie można tę tężyznę fizyczną jakby wzmacniać czy budować. Stadiony, nie takie jak dzisiaj sobie to wyobrażamy, boiska do gry, urządzenia sportowe, dosyć proste zresztą. Każdy z tych komitetów i powiatowych, i w dużych miastach, i wojewódzkich starał się jakąś inwestycję podjąć. Pamiętajmy w czasach, kiedy państwo było ubogie, które ciągle było wyniszczone wojną i prowadziło jeszcze jakieś wojny, więc tych pieniędzy nie było. Jednym z najbardziej ambitnych projektów był projekt Kielecki, przygotowany przez mało znanego inżyniera Walentowskiego, urzędnika Urzędu Wojewódzkiego. Ten projekt się szczęśliwie zachował, a był najbardziej ambitnym i terytorialnie, i obszarowo, i tak pod względem bogactwa urządzeń sportowych, które tam miały być zrealizowane, bo został zrealizowany tylko częściowo, jakie wówczas w ogóle w Polsce powstawały. Już nie powiem, co prawda, w mieście wojewódzkim, bo takim Kielce były w okresie międzywojennym, no ale to było jednak nieduże i ubogie miasto. No i na niemal 100 hektarach lasu, a właśnie takiego młodniaka i zbocza góry Pierścienicy, bo od 26 już właściwie roku zaczęto budować cały zestaw takich no właśnie sportowych urządzeń, z których do dzisiaj niewiele się zachowało, a właściwie zachowało się tylko jedno. Ta ścieżka dookoła, taka spacerowa, bardzo długa, taka jak bieżnia stadionowa, która w istocie nie była wcale stadionową bieżnią ani ścieżką do spacerowania, czy do jazdy na rowerze, czy do biegania, bo mnóstwo ludzi tam biega, tylko po prostu torem wyścigów konnych. Projekt przewidywał trzy elementy tego założenia. Element, który przestrzeń zachowała się taka, jaka była przed II wojną światową, w okresie II Rzeczpospolitej. Natomiast z tych urządzeń nie zostało właściwie nic, ale została funkcja. Więcej, funkcja poszerzona jeszcze dzisiaj o nowe instalacje czy urządzenia sportowe. No bo tak, na wzgórzu Pierścienicy zbudowano niewielką skocznię narciarską. Nie tę, którą jeszcze starsi Kielczanie mogą pamiętać sprzed lat kilkunastu, taką dużą betonową. To była nieduża skocznia narciarska. Po wojnie zresztą stanęła tam, bo Niemcy ją zniszczyli w czasie okupacji, stanęła druga, taka też niewielka, tam na kilkanaście metrów skoków pozwalająca skocznia. Obok, wzdłuż wycięto las, wytyczono tor zjazdowy narciarski, do dzisiaj się go używa. Nie był taki imponujący jak dzisiaj. No a z boku, od strony wschodniej, do dzisiaj to można zobaczyć, jest taka rynna toru saneczkowego, takiego naturalnego toru saneczkowego, w czasach, kiedy śnieg zimą był czymś oczywistym, 600-metrowej długości i rzeczywiście zjeżdżano tam na sankach. To na tej strumiźnie. Na tym już płaskim przedpolu wytyczono ponad 2-kilometrowy tor wyścigów konnych, bo po pierwsze, to w ogóle była dość popularna, zwłaszcza w sferach ziemiańskich i oficerskich rozrywka. Pamiętajmy, że przedwojenna armia to jest, a nie tylko Polska, to jest armia, której siłę transportową właściwie zapewniały konie. Kawaleria, która, my się możemy dzisiaj troszkę tam podśmiewać z kawalerią, z szablami na czołgi, to tak naprawdę bywało, ale to nie była norma. No, ale kawaleria była w wielu armiach jeszcze wówczas podstawą siły takiej uderzeniowej. Więc te wyścigi konne, one były popularne. Tam obok stanęła niewielka trybuna, jakieś takie małe zabudowania dla tych koni, dla takie tery gospodarcze. W tej części, gdzie dzisiaj na Stadionie Leśnym jest ten imponujący park taki linowy, gdzie obok są dwie wielkie przestrzenie, już dzisiaj nie przypominające stadionów, to tam było boisko, takie pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej i różnych sportów, otoczone ziemną bieżnią. Obok było jeszcze kilka mniejszych, takich trajastych boisk do prostej gry. Były korty tenisowe. Te korty tenisowe dzisiaj uwiecznione są w miejscu, gdzie kiedy się od tej głównej ulicy Szczepaniaka wchodzi właśnie w stronę tego parku linowego, na główną tę przestrzeń stadionową, to kiedy się idzie tą szeroką przecinką dawnego toru wyścigowego, to po prawej jest taki

punkt, plac zabaw dla dzieci. Tam były korty tenisowe. Bardzo popularna wśród inteligencji oficerów rozrywka i sport przedwojenny. Zresztą te korty tenisowe były jeszcze w innym miejscu. Było też urządzone miejsce zabaw dla dzieci. Był taki brodzik dla dzieci akurat po przeciwnej stronie całego założenia niż te korty. Było nawet planowane, bo chyba nie urządzone, miejsce dla takich ćwiczeń fizycznych, przysposobienia wojskowego właśnie i wychowania fizycznego dla kobiet. Dla dziewcząt. To nie był planowany wielki obszar, ale taki przewidywano, bo te dziewczęta też zwłaszcza do tak zwanej samarytanki, czyli do takich medycznych służb szkolono. No a w tej części, gdzie dzisiaj stoi wielki kompleks hotelowy, gdzie stoi jeszcze taka odbudowana, bo już nie oryginalna, restauracyjka, tam stał budynek tak zwany mleczarni, drewniany budynek, który

0: w okresie międzywojennym. Ale tam dalej za stał jeszcze, znajdował się jeszcze basen. Pierwszy w Kielcach nowocześnie urządzony basen kąpielowy letni, zwany tak basenem leśnym, otwarty tuż po 1930 roku, z nowoczesnym pawilonem, z szatniami, z natryskami. No dzisiaj tego miejsca już nie ma, ale zastąpiło cały kompleks hotelowy z wielkimi basenami takimi egzotycznymi. Więcej, po wojnie, w latach 80. już, dobudowano tam w stronę miasta, w stronę kadzielni, to, czego przed wojną zrobić się nie udało, czyli nowoczesny stadion lekkoatletyczny, który był przewidywany. Przewidywanych było zresztą jeszcze wiele innych inwestycji, które oczywiście przed wojną zrobić się nie dało. Zresztą nie byłoby ani chyba sensu, ani też za co tych pensjonatów, tej hali sportowej, która tam miała stanąć, zbudować. Można powiedzieć, po otwarciu, czyli w końcu lat 20., do połowy lat 30., zwłaszcza kiedy otwarto basen, stadion leśny był niezwykle popularnym miejscem spacerów i takich wypraw Kielczan. Chociaż pamiętajmy, że dziś stadion jest co prawda już na skraju miasta, ale jednak nie przeraża nas to odległość. Ale w latach 20. Kielce kończyły się właściwie na krakowskiej Rogatce, a ten stadion był hen, daleko. Tym bardziej, że tam, gdzie dziś ten stadion lekkoatletyczny budowlanych, tam było po prostu wyrobisko, z dawna żwirownia, czasem zalewana wodą, bo tam podciągała woda. To było za kadzielnią kadzielnia. Dzisiaj miejsce fantastycznie interesujące i atrakcyjne. Było po prostu wielką fabryką wapna, kurzącą, dymiącą i hałasującą. Więc to był taki obszar, to było takie miejsce odcięte trochę od Kielc. To zainteresowanie później troszeczkę zgasło, tym bardziej, że bilety na basen, bo reszta wstęp na te urządzenia stadionu leśnego był oczywiście bezpłatny, ale na basen były przed wojną bilety i one były stosunkowo kosztowne, a właściwie dla takiej najbardziej zainteresowanej młodzieży z niezamożnych rodzin, bo większość rodzin była niezamożna, no to właściwie odcinały dostęp. No i tak to przetrwało przez II wojnę światową. W czasie II wojny światowej tam niestety Niemcy urządzili jedno z tych miejsc morderstw, rozstrzeliwań mieszkańców Kielc i polskich głównie, ale także żydowskich. Tam zastrzelono Wojtka Szczepaniaka, taką postać legendarną. On jest symbolem tych, którzy tam stracili. Tam zresztą jest grób i taki pomnik poświęcony tym rozstrzelanym. No a po II wojnie światowej to ten cały kompleks właściwie funkcjonował nie aż tak obficie. Na skoczni narciarskiej nowej, wystawionej w 1959 roku, odbywały się do 1974 nawet zawody sportowe, takie narciarskie. Potem skocznie zamknięty, ponieważ zmieniono jakby standard tego bezpieczeństwa na skoczniach, bo ona według nowych standardów była już źle skonstruowana. Zbyt gwałtownie wyrzucała skoczków w górę, po czym oni zamiast łagodnie lądować, po prostu spadali, było dużo wypadków. No, spadali, może to przesadne sformułowanie, ale zbliżali się do zeskoku zbyt szybko, było dużo wypadków. No to ona tam funkcjonował tor narciarski. Nie było jeszcze wyciągu, bo ten wyciąg się pojawił dopiero później. No i funkcjonował oczywiście basen, który był bardzo wśród Kielczan popularny, z tym tylko wyjątkiem, że tam woda zawsze była zimna, co zresztą młodzieży wcale nie przeszkadzało, tym bardziej, że była tam jedyna w Kielcach wieża do skoków. Taki pięciometrowy, czyli tak zwana półwieża pięciometrowej wysokości, były trampoliny, więc można było tam poćwiczyć, trochę się zwłaszcza wśród młodzieży popisywać własną sprawnością. No a później nastała nowa Polska. W latach 80. zbudowano na Spartakiadę Młodzieży ten stadion lekkoatletyczny, a potem stare urządzenia zaczęły znikać. W 2009 roku rozebrano, a właściwie wysadzono w powietrze te nieużywane skocznię narciarską, poszerzono trasę zjazdową, a później zamknięto, po pożarze pawilonu zamknięto basen leśny i rozebrano go. Tam teraz stoi wielki kompleks, taki poziom hotelowo-rekreacyjny. Można zatem powiedzieć, że jak 100 lat temu z wielkim rozmachem ten stadion leśny się rozmachem jak na ówczesną Polskę narodził, tak potem to, co stare, poza przestrzenią zniknęło, ale zostało zastąpione całą masą różnych atrakcji takich i sportowych, i rekreacyjnych, i wypoczynkowych, i hotelowych, i kulinarnych, i gastronomicznych. Także to jest miejsce wyjątkowe, bo już dobre 100 lat mamy w Kielcach coś tak wyjątkowego.
1: No teraz spełnia właśnie rolę, funkcję taką sportowo-rekreacyjną, turystyczną, bo tam też szlaki turystyczne chyba przebiegają, prawda? Dokąd one prowadzą?
0: Tak, to są szlaki, które przebiegają na południe, na wzgórze Posłowickie, wzgórze Dymińskie, w stronę Chęcin. To jest zresztą niezwykle popularne miejsce i dla tych

0: którzy lubią po płaskim i dla tych, którzy tam górek też się nie boją, a kiedy zimą jest trochę śniegu, a właściwie mrozu, bo oczywiście teraz są śnieżone, to tam tłumy narciarzy. A skoro są tłumy narciarzy i spacerowiczów, to pojawiła się też gastronomia. Nie jest to naprawdę miejsce, gdzie można przynajmniej weekend spędzić bardzo, bardzo atrakcyjnie. Trzeba powiedzieć, że w niewielu miastach te przedwojenne takie ośrodki sportowo-rekreacyjne, właśnie budowane przede wszystkim dla wzrostu zdrowotności młodego pokolenia, przede wszystkim mężczyzn, że one się zachowały tak, z taką intensywną funkcją. W większości zostały przebudowane, a w Kielcach jakoś stadion leśny odżył i trzeba powiedzieć, że chyba jeszcze, wiem, że są takie plany inwestorskie, żeby tam jeszcze to zagęszczać, bo jest coraz więcej chętnych do korzystania z tego miejsca.
1: No właśnie, potencjał tego miejsca jest ogromny, a czy władze miasta mają właśnie pomysł na to, jak to jeszcze bardziej udoskonalić, unowocześnić?
0: Ja myślę, że tutaj to, co jest w tej chwili, z wyjątkiem, jak wiem, pewnych planów budowy jeszcze jednego obiektu, chyba hotelowego, tam przy hotelu Binkowski, przy tym największym, to chyba wyczerpuje takie zapotrzebowanie Kielczyn. Tam w ostatnich latach naprawdę wyrosło wiele inwestycji. Miasto ma świadomość, że to jest miejsce potrzebne Kielczanom i przez Kielczan wykorzystywane. Tam powstało kilka takich, no to wiemy wszyscy, kilka fajnych takich właśnie pomysłów, jakieś ścieżka przyrodnicza, ścieżka do biegania. Zimą, kiedy jest trochę śniegu, można tam pobiegać na nartach. Powstały te altany, o które miasto bardzo dba. Takie altany piknikowe, prawda, czy grillowe, ich jest kilka. Jest dla rowerów. To naprawdę jest miejsce, które wspólnymi siłami samorządu i prywatnych inwestorów żyje. Muszę powiedzieć z przykrością, że ja mieszkam w okolicach Telegrafu, to akurat spod Telegrafu zostało to życie trochę wyssane i ono się przeniosło na stację. Dziękuję.

0: Magazyn lokalny. 9 kilometrów akt. Tyle zasobów mieści się w Archiwum Państwowym w Kielcach. O działalności archiwum, najstarszych i najciekawszych dokumentach opowiada Konrad Majs, Archiwum Państwowego w Kielcach.
1: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś Konrad Maj, rzecznik Archiwum Państwowego w Kielcach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I porozmawiamy właśnie o Archiwum Państwowym w Kielcach. Chciałabym na początku zapytać, Archiwum Państwowe, co to jest za miejsce, co się w nim znajduje?
2: Archiwum Państwowe w Kielcach wchodzi w skład sieci archiwów państwowych w Polsce. W tej sieci znajduje się 29 archiwów o takim zasięgu lokalnym oraz 3 archiwa centralne. No właśnie Archiwum Państwowe w Kielcach jest jednym z tych 29 archiwów o zasięgu lokalnym. Czym się zajmuje archiwum i jaka rola jest archiwum? No my jakby realizujemy taką misję archiwów państwowych, a tą misją jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie dostępu do tych świadectw i źródeł przeszłości. Stąd przechowujemy dokumentację, która może być istotna dla wielu osób czy dla wielu urzędów. Taka bardzo istotna z perspektywy i osób prywatnych właśnie i różnych instytucji.
1: Oprócz tego miejsca, w którym dziś jesteśmy, Archiwum Państwowego w Kielcach, jest również oddział w Sandomierzu.

0: Tak, jako Archiwum Państwowe w Kielcach. Ogólnie można by zacząć od tego, że historia Archiwum Państwowego w Kielcach to 100 lat. W ubiegłym roku obchodziliśmy 100-lecie istnienia Archiwum Państwowego w Kielcach. I na przestrzeni lat archiwum posiadało więcej oddziałów. W tej chwili jest jeden oddział, który znajduje się w Sandomierzu. Natomiast od roku 2011 pozostałe oddziały, które były chociażby w Jędrzejowie, w Pińczowie czy w Starachowicach, zostało to scentralizowane po tym, jak przenieśliśmy się do nowego budynku, w którym teraz jesteśmy, na ulicy Kusocińskiego 57. Jest to budynek, który jest na tyle duży, że mogliśmy przenieść zasoby archiwalne właśnie z tych oddziałów, które wcześniej były. To ułatwiło zapewne korzystanie z zasobów archiwalnych, ponieważ no teraz jakby mamy wszystko w jednym miejscu, więc łatwiej jest osobom korzystającym dotrzeć do dokumentacji, którą poszukują. A na przestrzeni lat jakby archiwum zmieniało swoją siedzibę, bo początki archiwum to i siedziba to Pałac Biskupów Krakowskich, później przez pewien czas to była kamienica na ulicy Mickiewicza, to była kamienica Sołtyków. I myślę, że tak najbardziej kojarzone archiwum jest z istniejącym budynkiem po dawnej synagodze. Tam w zasadzie archiwum mieściło się od lat 50. do roku 2011, a obecnie Kusocińskiego 57, budynek historyczny, bo budynek, który powstał w latach 30. jako budynek koszarowy dla drugiego pułku artylerii lekkiej Legionów, więc jesteśmy w takim bardzo historycznym miejscu. I w zasadzie ten budynek te cele takie wojskowe, koszarowe pełnił do lat 90., a później od roku po odpowiednich modernizacjach oczywiście, od roku 2011 jest to nasza siedziba.
1: Z jakich zasobów mogą korzystać Kielczanie właśnie tutaj w tym archiwum?
0: No tak najbardziej ogólnie można by powiedzieć, że mamy ponad milion jednostek inwentarzowych, czyli milion, tak bardzo upraszczając, teczek z aktami, które ogólnie możemy powiedzieć, że mają ponad 9 kilometrów, mamy ponad 9 kilometrów akt łącznie z naszym oddziałem w Sandomierzu. No tutaj warto by wspomnieć o tej jednostce miary, ponieważ ona nie zawsze dla każdego jest jasna. No, akta mierzymy w metrach bieżących. Czyli możemy sobie tak uświadomić, że gdybyśmy te kartki papieru wszystkie układali jedna na drugiej, to cały ten nasz zasób archiwalny, to powstałaby wieża, która miałaby ponad 9 kilometrów, czyli można powiedzieć więcej niż najwyższa góra świata, czyli Mount Everest. Czyli tak najogólniej możemy powiedzieć o tym zasobie, który jest przechowywany, jeżeli chodzi o wielkość. Jeżeli chodzi o to, jakie to są akta, to są to najczęściej akta wytworzone przez różnego rodzaju urzędy. Jeżeli chodzi o taką dokumentację najciekawszą, to jest to bardzo takie względne pojęcie, co jest najciekawsze, bo dla różnych osób różna dokumentacja będzie ciekawa. Natomiast na pewno jeżeli chodzi z perspektywy badań historycznych, no są takie zespoły archiwalne, które cieszą się u nas dużą popularnością, można powiedzieć. Tutaj też może powiem, że ten zespół archiwalny, to się może pojawiać tutaj w tej wypowiedzi, to sformułowanie. No zespół archiwalny to jest jakby dokumentacja, która została wytworzona przez jakiś jeden urząd. I u nas każdy ten zespół ma swój numer. Jako numer jeden w naszym zasobie archiwalnym mamy taki zespół archiwalny, który się nazywa Rząd Gubernialny Radomski. Rząd Gubernialny Radomski to są akta z lat 1807-1866 i tam mamy 8939 jednostek inwentarzowych, czyli tych, bardzo upraszczając, można powiedzieć, teczek, które zajmują 154 metry. I teraz, żeby w tym wszystkim się jakby odnaleźć, żeby wiedzieć, z czego korzystać, no potrzebna jest informacja, czyli jeszcze jakiś czas temu no, musieliśmy przeglądać różnego rodzaju inwentarze książkowe. W chwili obecnej jest to już znacznie uproszczone, można już z tego korzystać w formie internetowej, ale myślę, o tym jeszcze później porozmawiamy, tylko chciałem jakby pokazać, jak duży jest to zasób i jak dużo takich różnych jednostek inwentarzowych, tych teczek, znajduje się w zasobie. To, co jest bardzo ciekawe z perspektywy historii naszego regionu, no to na pewno Rząd Gubernialny Radomski, czyli ten początek XIX wieku. Później mamy akta bardzo ciekawe Rządu Gubernialnego Kieleckiego. Z tym, że tutaj musimy, jeżeli chodzi o Rząd Gubernialny Kielecki, musimy mieć świadomość, że z uwagi na historię tych terenów, ta dokumentacja Rządu Gubernialnego Kieleckiego jest wytworzona po 1866 roku i jest to dokumentacja prowadzona w języku

0: rosyjskim. I to jest takie no, pewne ograniczenie, które musimy mieć świadomość, korzystając z akt, że z uwagi na historię, na naszą historię, część dokumentacji jest w języku no właśnie rosyjskim, z uwagi na zabory. I rząd gubernialny kielecki, dokumentacja bardzo ciekawa, z tym, że no właśnie sporządzona w języku rosyjskim. Ale jeżeli chodzi o badanie z historii swoich miejscowości, bardzo ciekawą dokumentacją, która jest w naszym zasobie, jest dokumentacja z Dyrekcji Ubezpieczeń w Warszawie. To są akta z lat 1822-1866. To jest dokumentacja, która została sporządzona na potrzeby no właśnie ubezpieczeń. Czyli jeżeli były ubezpieczane budynki w jakiejś miejscowości, to w tej dokumentacji one też zostały zinwentaryzowane. Więc mamy w takiej dokumentacji wykaz, co znajdowało się w danej miejscowości i do kogo należało, w jakim było stanie, jak również mamy tam informacje, mamy tam formę graficzną, czyli często mamy tam różnego rodzaju plany, więc bardzo ciekawa dokumentacja, bo uwzględnia w zasadzie różne bardzo małe miejscowości, a to jest myślę niezwykle ciekawe, żebyśmy pamiętali, że to nie tylko jest tak, że te duże miejscowości mają jakąś tam dokumentację, ale często małe miejscowości, które często gdzieś tam są no, pomijane przez historyków z różnych względów, którzy się skupiają może na takich bardziej istotnych miejscowościach, ale też widzimy taki trend, że ludzie zaczynają się bardzo interesować tą swoją małą ojczyzną i taka dokumentacja właśnie bardzo pomaga w takich badaniach. Jeżeli chodzi o same Kielce, to na pewno Akta Miasta Kielce, to jest dokumentacja z lat 1803-1950, tam jest ponad prawie 8 tysięcy jednostek, więc bardzo dużo dokumentacji dotyczącej samych Kielc, więc dosyć dobrze zachowana dokumentacja i akta dotyczące Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego z okresu II Rzeczpospolitej, lata 1918-39, 25 tysięcy jednostek inwentarzowych, czyli upraszczając 25 tysięcy teczek. Musimy pamiętać, że ten okres międzywojenny i województwo kieleckie to zasięg dużo większy niż obecne województwo świętokrzyskie, bo w skład tego województwa w tamtym czasie wchodziło chociażby Zagłębie Dąbrowskie, czyli mamy miejscowości takie jak Będzin, Sosnowiec, tutaj są te akta dotyczące tych miejscowości, więc bardzo, bardzo ciekawa dokumentacja i bardzo dobrze zachowana i dokumentacja, z której bardzo często właśnie korzystają badacze. I to jest oczywiście bardzo subiektywny wybór, bo tych zespołów archiwalnych mamy ponad 3,5 tysiąca, więc tak naprawdę na podstawie tej dokumentacji my możemy odtworzyć czy dowiedzieć się, jak wyglądało życie przed powiedzmy 100 laty czy 200 laty i w zasadzie możemy sięgnąć do każdej jakby sfery społeczeństwa i zobaczyć, jak to wtedy wyglądało.
1: A w jaki sposób można skorzystać z tych akt? Jaka jest procedura? Przychodzimy i co musimy zrobić?
0: No więc tak, najlepiej żebyśmy wiedzieli, z czego chcemy skorzystać. Więc w tej chwili ułatwiają bardzo poszukiwania archiwaliów, ułatwiają portale internetowe, takie chociażby jak portal Szukaj w Archiwach. Portal Szukaj w Archiwach pomaga jakby w określeniu i w dotarciu do tego, gdzie przechowywane są dokumenty dotyczące danego zagadnienia, które nas interesuje. Bo powiedzmy, jeżeli szukamy jakichś informacji, chociażby dotyczących Kielc, no to pierwsze, co się nasuwa, to, żeby odwiedzić Archiwum Państwowe w Kielcach. Natomiast dokumenty dotyczące Kielc znajdziemy również w innych archiwach. To jest związane chociażby z różnymi kolejami losu i chociażby z tym, że w momencie, kiedy na początku XIX wieku, gdy funkcjonował rząd gubernialny radomski, część dokumentacji jest chociażby w Archiwum Państwowym w Radomiu. Część dokumentacji będzie również w archiwach centralnych, o których wcześniej wspominałem, czyli chociażby ta dokumentacja będzie w archiwum akt dawnych, czy będzie w archiwum akt nowych. I teraz, jeżeli szukaliśmy tego jeszcze kilkanaście lat temu, my te wszystkie archiwa musieliśmy odwiedzić i my musieliśmy tam wykonać kwerendę, czyli sprawdzić, jakie akta tam w ogóle są, które dotyczą naszych miejscowości. W tej chwili, korzystając z tego portalu Szukaj w Archiwach, my już jakby wiemy, gdzie jaka dokumentacja jest, a może być jeszcze tak, że część tej dokumentacji już jest zeskanowana i dostępna online na portalu Szukaj w Archiwach. Jeżeli nawet jej tam nie ma, to wiemy, gdzie ona jest, w którym archiwum jest przechowywana. Co wtedy robimy? Najlepiej taką dokumentację wcześniej zamówić, można wypełnić rewers, można go przesłać do czytelni w naszym przypadku i nawet preferujemy tą formę, żeby

0: Czyli to zamówienie akt trafiło do nas wcześniej, ponieważ my wtedy jak przyjdziemy do archiwum, to te akta będą już na nas czekały, a nie my będziemy czekali na te akta. A musimy mieć świadomość, że akta często zanim trafią do czytelni, muszą być odpowiednio przygotowane. Stąd ten czas często się wydłuża, więc preferujemy formę taką, aby akta zamówić wcześniej i przyjść do archiwum i wtedy już korzystać z akt. Co do udostępniania i co do pewnych wymogów i obostrzeń, jeżeli chodzi o udostępnianie akt. Akta metrykalne, czyli akta urodzenia, udostępniamy po 100 latach od wytworzenia. Akta małżeństw i zgonów po 80 latach od sporządzenia. Akty notarialne, księgi wieczyste po 70 latach od wytworzenia. Akta dotyczące spraw sądowych również po 70 latach. Akta dotycząca ewidencji ludności po 30 latach. I po tym czasie, który ja tutaj wymieniłem, z tych akt może korzystać każdy. Oczywiście, jeżeli te akta dotyczą bezpośrednio nas, my wtedy wykazując interes prawny, możemy skorzystać z tych akt, bo musimy mieć świadomość, że akta na przykład dotyczące notariatów, czy akty notarialne, akty dotyczące nabycia różnych nieruchomości, one są oczywiście w posiadaniu właścicieli, ale z uwagi na różne koleje losu, jakieś nieszczęścia, pożary i różne inne historie, one często ludziom po prostu, ludzie je tracą. I wtedy należy pamiętać, że w archiwum można odnaleźć te oryginały tych aktów i one często bardzo pomagają w różnego rodzaju postępowaniach, w ustalaniach własności. Także wtedy oczywiście te obostrzenia nie obowiązują, z tym, że musimy wykazać ten interes prawny. Czyli jeszcze tak wracając do tego wszystkiego, generalnie korzystamy bezpłatnie, korzystamy z czytelni akt, która znajduje się w archiwum państwowym, chociażby u nas w Kielcach. Czynna jest codziennie od 8.30 do 15.00. Polecamy również zajrzeć na stronę internetową, gdzie w zakładce udostępnianie mamy wszystkie informacje na temat chociażby zamawiania akt, wypełniania rewersów, czy wypełnienia zgłoszenia, bo pierwszy raz korzystając z zasobu archiwum musimy wypełnić takie krótkie zgłoszenie użytkownika.
1: A jaki najstarszy dokument znajduje się w archiwum państwowym w Kielcach?
0: Jeżeli chodzi o taki najstarszy dokument, którym możemy się pochwalić, to jest to dokument z roku 1357. To jest dokument podpisany przez Kazimierza Wielkiego. Z tym, że jest to taki pojedynczy dokument, który dotyczy własności. On trafił do nas poprzez dokumenty majątków ziemskich. Natomiast taka zwarta dokumentacja, która jest przechowywana w naszym zasobie, czyli wytworzona przez jakieś instytucje, jest to głównie dokumentacja XIX i XX-wieczna. Zresztą to też nie nasza rola, aby przechowywać te wszystkie najstarsze dokumenty. Tak jak wspominałem o sieci archiwów państwowych, mamy archiwum akt dawnych i to tam są przechowywane te najstarsze dokumenty dotyczące naszego kraju. Jest to archiwum centralne.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Chciałam też zachęcić do spotkań ze źródłem archiwalnym, ale też wystaw online, które prowadzi Archiwum Państwowe w Kielcach. Ja przypomnę, że moim gościem był dziś pan Konrad Maj, rzecznik Archiwum Państwowego w Kielcach. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do Archiwum Państwowego w Kielcach.
2: Działa od 15 lat, by dawać dzieciom uśmiech. Mowa o Fundacji Dr. Clown. O jej idei, misji i celach opowiada Anna Suchoni-Jasik, koordynatorka akcji na województwo świętokrzyskie i Radom.
3: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Anna Suchoni-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
3: A będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać o Fundacji Dr. Clown. Czym jest Fundacja Dr. Clown?
4: Fundacja Dr. Clown zajmuje się szkoleniem doktorów klaunów, tak, naszych wolontariuszy, aby chodzili do szpitala, do pacjentów i leczyli uśmiechem. Zajmujemy się generalnie terapią śmiechem i zabawą, czyli używamy różnych form właśnie zabawy, rozmowy, kontaktu z drugim człowiekiem, z dzieckiem, z dorosłym, nastolatkiem, bo jakby dla takich grup też działamy, żeby go wspierać w czasie choroby.
3: A jaka jest wizja fundacji?
4: No, chcemy leczyć uśmiechem, wspomagać leczenie tak naprawdę uśmiechem, bo to też nie chodzi, żeby zastępować tą naszą

0: terapią, terapię taką konwencjonalną, ale chcemy właśnie wspomagać w tych placówkach medycznych, głównie w szpitalach, gdzie przebywają chorzy, wspierać ich to leczenie, żeby szybciej dochodzili do zdrowia, żeby jakiś mieli taki, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, bo to jest takie główny nasz odbiorca, to żeby miały takie trochę też pozytywne wspomnienie z tego szpitala, z tego pobytu, ale żeby też chwile miały takiego zapomnienia od tej choroby, żeby mogły stać się dziećmi znowu, bo one w czasie szpitala stają się pacjentami. Dla pielęgniarek, lekarzy są pacjentami, a dla nas one są dziećmi, dlatego to, co my im proponujemy, to jest takie właśnie pozwolenie im, żeby one były dziećmi też w szpitalu.
1: Czyli jak to fizycznie wygląda? Przychodzicie Państwo na oddziały, tak? Wolontariusze przychodzą na oddziały i rozmawiają?
0: Mm-hmm. To znaczy tak, doktorzy klauni to są osoby przebrane w stroje, mają swoje właśnie pseudonimy i każdy ma swój kolorowy strój, więc od razu jakby sam ten strój już troszeczkę robi takiego takiej niespodzianki, szoku na oddziale wśród pacjentów, rodziców, no bo myślę, że personelu już to nie dziwi, bo my jesteśmy na tyle systematycznie, że tutaj na przykład w Kieleckim Szpitalu, w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, no to są takie cotygodniowe, kilka razy w tygodniu nawet bywamy na oddziałach wszystkich, więc nas znają bardzo dobrze i nie jesteśmy już zaskoczeniem, ale właśnie w tych kolorowych strojach wolontariusze wchodzą do sali, do dzieci, oczywiście za zgodą pacjenta, za zgodą rodzica i personelu i zaczynają i patrzymy tak naprawdę, z czym się spotykamy, jakie dziecko ma ograniczenia też, bo wiadomo, jest w sytuacji choroby, na każdym oddziale jest inaczej, są oddziały urazowe, są inne różne choroby, więc sobie tak doktorzy klauni są na to przygotowani, żeby sobie jakby sprawdzić, zobaczyć, mieć też taki wachlarz różnych zabaw, możliwości, żeby użyć przy dziecku tego, czego oni mogą, co oni mogą zrobić. To jest rozmowa, to są czasami jakieś żarty, to są sztuczki. Trochę używamy też cyrku, takiej pedagogiki cyrku, iluzji, żeby zmieniać tą rzeczywistość szpitalną. No i generalnie to też dużo bardzo zależy od wolontariuszy, od ich umiejętności, od tego, co oni też wnoszą swoją tą postacią. Więc to są naprawdę, każda wizyta jest troszeczkę inna, każdy wolontariusz jest inny i coś innego też reprezentuje sobą, ale ważne jest to, żeby właśnie z taką uważnością do dziecka podchodzić i też zobaczyć, co on może zrobić i co on chce z nami robić, jaką on ma gotowość na to, żeby przyjąć takich doktorów. Czasami to jest, wizyta się opiera na takim przełamywaniu lodów i takiej bariery, takiego wstydu, lęku dziecka, a czasami to jest taka szalona zabawa, bo dzieci od razu w nią wchodzą i chcą się bawić, są takie bardzo aktywne, uśmiechnięte od razu.
1: Właśnie uprzedziła Pani moje pytanie, jak dzieciaki reagują na doktorów klaunów?
0: No właśnie, tak jak wspomniałam, bardzo różnie, bo są takie osoby, które są po prostu nieśmiałe, też się boją, bo są w obcym miejscu i takie

0: Te od razu.
1: Właśnie uprzedziła Pani moje pytanie, jak dzieciaki reagują na doktorów klaunów?
0: No właśnie, tak jak wspomniałam, bardzo różnie, bo są takie osoby, które są po prostu nieśmiałe, też się boją, bo są w obcym miejscu i takie

0: chowają się pod kołdrą, a niektóre bardzo żywiołowo reagują i od razu wyskakują z tych łóżek, jeżeli właśnie też im pozwala na to ta choroba, która ich tam zatrzymała w szpitalu. No więc te reakcje są różne, ale generalnie rzadko się zdarza, żeby ktoś nie chciał tej zabawy z doktorem Klaunem. Myślę, że tutaj ta grupa nastolatków jest taką trudniejszą grupą, bo jakby no, szpital dziecięcy kojarzy się z małymi dziećmi, ale my tam wchodzimy do każdej sali, a tam są dzieci od 0 do 18 lat, więc są też nastolatkowie, ale oni też chętnie na chwilę się odrywają od tych telefonów, od jakiejś tam książki, żeby z nami chwilę porozmawiać, coś tam zrobić, też jakąś sztuczkę czy jakąś zabawę.
1: Fundacja jest skierowana nie tylko dla dzieciaków.
0: Nie, jak najbardziej my też zajmujemy się osobami dorosłymi.

0: odwiedzać. Tutaj w Kielcach akurat nie, w Skarżysku Kamiennej czasami odwiedzamy też oddziały dorosłe, ale jesteśmy też na przykład w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach na ulicy Żeromskiego i tam mamy dogoterapię z paniami, które przebywają w Domu Pomocy Społecznej.
1: A co to jest dogoterapia?
0: To są takie zajęcia z psem, z udziałem psa, na których właśnie osoby, które uczestniczą, mogą się otworzyć, też uczyć się nowych umiejętności, ale, przez ten kontakt z psem też daje im to tak dużo radości, takiej otwartości, takich wspomnień. Jeżeli chodzi o DPS, to jest wyjątkowa grupa, bo panie czasami wspominają o te swoje zwierzaki, które miały gdzieś w przeszłości i to jest takie dosyć wzruszające zawsze spotkanie z psem. Ale daje im też taki pozytywny pozytywny bodziec, bo panie tego pieska głaskają, mogą zrobić z nim jakieś sztuczki, nakarmić pieska, więc ten zwierzak tak ich wspiera też, daje takiej radości.
1: A odkąd fundacja działa tutaj w naszym regionie?
0: W naszym regionie jesteśmy, raczej właściwie w Kielcach, jesteśmy od 15 lat. To jest też taki nasz jubileusz, bo teraz w lipcu mija 15 lat od początku istnienia oddziału i od takiego czasu jesteśmy w tym kieleckim szpitalu. Tak naprawdę od początku jeszcze na Langiewicza, później jak się przeniósł i został się do wszystkim centrum pediatrii, to od początku tam jesteśmy i odwiedzamy systematycznie pacjentów. My wchodzimy raz przynajmniej, ale dwa razy w

0: w jakości tej pracy, w różne rzeczy się tu zmieniają w tym obszarze. W tym momencie to są osoby dojrzałe, dorosłe, aktywne zawodowo na ogół, które mają swoje rodziny, dzieci. Tak kiedyś obliczałam sobie średnią wieku naszych wolontariuszy, to się zmienia, bo ludzie nowi przychodzą, odchodzą, ale to było 41 lat, taka średnia wieku. Kiedyś zupełnie to inaczej wyglądał ten wolontariat, było więcej osób młodych zaangażowanych w wolontariat, a teraz to się troszeczkę zmienia, przynajmniej u nas w organizacji to tak wygląda.
1: A pani długo jest wolontariuszką?
0: Ja od 10 lat pracuję tutaj jako koordynator wolontariatu.
1: Jak się u pani to zaczęło?
0: To znaczy, ja generalnie dużo działałam w wolontariatach różnych, ale akurat nie w tej fundacji Dr. Clown, ale też używałam sztuki cyrkowej w pracy z dziećmi, bo jestem pedagogiem i właśnie w moich wolontariatach tego się nauczyłam i jak zobaczyłam ogłoszenie, że tutaj na terenie Kielc poszukują koordynatora, to sobie pomyślałam, że mogę wykorzystać te umiejętności, które już mam, tą pedagogikę cyrku, zabawy i zrobić coś fajnego też.
1: A proszę powiedzieć z pani perspektywy, wydajecie uśmiech, a co wolontariat daje wolontariuszom?
0: No pewnie każdemu coś innego, ale tam dużo rzeczy jest. Mówi się, że on jest taki bezpłatny i jakby nic nie ma w zamian, ale tak naprawdę

0: lubią się spotykać, lubią być ze sobą i są tacy, jakby zaspokajają sobie taką potrzebę takiej przynależności, takiej relacji. Ale też uczą się nowych umiejętności. Jeżeli to są młodsze osoby, to pomaga pewnie później w życiu jakimś zawodowym, ale też taki rozwój umiejętności miękkich i takich umiejętności kluczowych. Teraz empatia staje się taką umiejętnością, która jest bardzo ważna też w życiu zawodowym i jak najbardziej tutaj mogą rozwijać też tą umiejętność.
1: Wolontariusze Fundacji Dr. Clown prowadzili również pomoc dla Ukrainy.
0: Tak, w tym okresie, kiedy wybuchła wojna, my też zajęliśmy się dziećmi z Ukrainy i wchodziliśmy też do nich, żeby troszeczkę jakby dać im też tego uśmiechu i wychodziliśmy do nich na zajęcia. Bawiliśmy się z dzieciakami, robiliśmy różnego rodzaju zajęcia, tak, dość regularnie.
1: Już pani pokrótce wspomniała, z jakimi instytucjami współpracuje fundacja?
0: Ze Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, tam jesteśmy na co dzień w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Jesteśmy także na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Kielcach, Dom Pomocy Społecznej na ulicy Żeromskiego. I to są takie w sumie tutaj w Kielcach, to są te trzy główne takie placówki, które w tym momencie odwiedzamy. Czasami jesteśmy w jakichś szkołach specjalnych, ale to już tak troszeczkę mniej systematycznie, ale także odwiedzamy dzieci z niepełnosprawnościami.
1: Co jest najpiękniejsze w wolontariacie?
0: Chyba te więzi i to, że my sami możemy naprawdę podnieść swoje samopoczucie i zbudować taką swoją odporność psychiczną w tej pracy, bo dużo osób mówi, że to jest taka trudna praca nasza w tych szpitalach, że pewnie to jest trudne, żeby się nie popłakać przy tych dzieciach. A właśnie nie do końca tak to wygląda. To jest troszeczkę mit, bo my jesteśmy tam naprawdę z wielkim uśmiechem i jesteśmy tam zupełnie w innym celu niż jakoś tak współczuć tym dzieciom, czy w ogóle zwracać uwagę na tą chorobę. My tam po prostu dajemy dużo radości takiego, wnosimy dużo radości uśmiechu, żeby o tej chorobie na chwilę zapomnieć i to nam daje dużo takiej energii. Czasami wolontariusze mówią, że idą tak, zastanawiali się, czy iść, czy nie, bo na przykład mieli zły humor, tak im trochę się nie chciało iść, ale postanowili, że pójdą na wizytę i zawsze to jest dobra decyzja, bo oni po prostu po wizycie wychodzą pełni energii, radośni, że nawet ten humor ich się zmienia wtedy, bo oni to lubią, my to lubimy i naprawdę razem nawzajem tak się napędzamy, dobrze bawimy w czasie tej animacji czy tego spotkania z dziećmi, że nie tylko dzieci właśnie z tego czerpią, czy rodzice, personel też, tylko my sami też bardzo dużo właśnie takiej energii, radości z tego czerpiemy.
1: A co jest najtrudniejsze?
0: No, generalnie to spotkanie z chorym dzieckiem czy z chorym człowiekiem nie jest nigdy łatwe, tak. Tyle, że no myślę, że najtrudniejsze są jakieś takie momenty, gdzie my mamy jakieś wspomnienie swoje, że coś nam się przypomina, to każdy wolontariusz pewnie ma inaczej, że gdzieś jakąś swoją historię, może hospitalizacji albo swojego dziecka, to są takie momenty, gdzie gdzieś jakieś takie wzruszenie wchodzi, no albo gdy spotykamy dzieci bardzo chore, ciężko chore i pewnie te oddziały onkologiczne też często wolontariusze o tym mówią, że to są takie oddziały trudniejsze dla nich do odwiedzenia.
1: Życzymy kolejnych 15 lat działalności fundacji. Ja przypomnę, że moim gościem była dziś pani Anna Suchoń-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Magazyn lokalny.
3: Jakub Konieczkowicz, zapraszam na kolejny magazyn reporterów. Sporty niszowe cierpią na brak rozgłosu. Na szczęście sukcesy na polu lokalnym czy ogólnokrajowym go wzbudzają. Nie inaczej jest z brydżem sportowym, czyli jedną z najbardziej popularnych gier logicznych. Brydż sportowy ma wiele korzyści, a jego zasady są dość skomplikowane. Jednak grać w niego mogą najmłodsi.
4: Nazywam się Małgorzata Golec i jestem prezesem Świętokrzyskiego Związku

0: brydża sportowego w Kielcach.
1: No to pierwsze pytanie, na czym polega brydż sportowy i o co w nim chodzi?
0: Może być brydż sportowy i brydż amatorski. Zarówno jeden, jak i drugi brydż to dużo przyjemności, dużo emocji. Jest talia 52 kart. Co najmniej jedna talia musi być, żeby zacząć w jakikolwiek sposób brydża. Do brydża musi być co najmniej 4 osoby. Do brydża towarzyskiego, no do sportowego to są setki, nawet tysiące czasami. I jest to gra, brydżyści bardzo nie lubią, jak się mówi, gra karciana. Bo to nie jest gra karciana, to jest gra logiczna przy pomocy kart. Bo brycz to kombinatoryka, to logika, to matematyka, no to jak ktoś potrafi do 13 liczyć, to już sobie da radę, jeżeli chodzi o brydża, no do 40 w porywach. I jak każda gra polega na tym, no żeby wygrać, bo każdy chce wygrać. Przy brydżu amatorskim to jest minimalnie 4 osoby i wielokrotność 4 osób. Każdy dostaje po 13 kart, każdy dostaje pudełko licytacyjne przy brydżu sportowym, a przy brydżu amatorskim to licytuje słownie i ustala się kontrakt. W brydżu się gra parami. To zwycięstwo pary jest nie zwycięstwo jednej osoby. Polega na tym, że licytuje się kontrakt. W wyniku wylicytowanego kontraktu należy ten kontrakt wygrać. Przeciwnicy oczywiście wszystko robią, żeby ten kontrakt nie został wygrany. Jeżeli się wygra bądź przegra kontrakt, zapisuje się punkty. No tu jest znowuż punktacja jest w zależności od rodzaju zawodu, w zależności od rodzaju, czy to jest brydż amatorski, czy to jest brydż sportowy, punktacja jest bardzo różna. Brydż sportowy w bardzo dużym stopniu eliminuje przypadek, los szczęścia. No czego nie ma w brydżu amatorskim, no bo jak się dostanie lepsze karty, to ma się większe szanse wygrać zawody czy potyczki.
1: A jaka jest historia brydża? To jest bardziej sportowa, rozrywkowa, czy może hazardowa? I skąd się wywodzi ta gra?
0: No, historia brydża, no zdecydowanie bardziej rozrywkowa. Brydż, no jak zapałki też można grać uprawiając hazard. W związku z tym, jeżeli tak będziemy pojmować brydża, to możemy powiedzieć, że to jest gra hazardowa, ale absolutnie nie. Brydż się wywodzi w zasadzie z Europy i do Europy karty trafiły w XIV wieku i co ciekawe, do dzisiaj takie te klasyczne karty do brydża to są wzory francuskie. I tak na przykład król pik to jest król Dawid, dama pik to jest Palla z Atena, król kier Karol Wielki, dama kier biblijna Judyta, król Kalo Juliusz Cezar i tak dalej, i tak dalej. Są ściśle określone rozmiary kart do brydża, na przykład o właśnie różnica. Do brydża to jest 57x89 mm, a do pokera 63x89 mm. Dlaczego tak, to ja nie umiem powiedzieć, no ale tak jest. I brydż to jest według nas, brydżystów, nie tylko najbardziej prestiżowa gra logiczna, uprawiana za pomocą kart, o czym już wspominałam. Brydż wywodzi się od wista, bo pan pytał, od czego się wywodzi. Od wista. To jest Anglia, XVI wiek. Prawdziwy rozkwit to jest XIX wiek. Bardziej w Ameryce niż na Starym Kontynencie. I w tym samym czasie powstała w Rosji lub w Turcji czy Egipcie odmiana wista, która się nazywa Biricz. I stąd prawdopodobnie się wywodzi nazwa brycz, a nie tak jak większość myśli, że z angielskiego brycz most. Więc to tak wygląda. I teraz tak, w 1927 roku pan Harold Vanderbilt, jadąc, płynąc statkiem parowym ze Starego Kontynentu, czy tam z Anglii, nie pamiętam dokładnie, do Stanów Zjednoczonych, strasznie się nudził, bo ta podróż była bardzo długa. No to grali w tego wista, ale ten wist był też nudny. No więc ten pan Harold Vanderbilt wymyślił podstawy brydża sportowego. I w zasadzie to te podstawy do tej pory obowiązują. W brydżu sportowym, w przeciwieństwie do brydża, w brydżu sportowym decydują o wygranej umiejętności, a nie los szczęścia, bo trzeba rozumieć partnera. Dużą satysfakcją jest to, jeżeli się gra z partnerem i rozumie się, co partner oczekuje, co partner chce przekazać. No, tak samo trzeba rozumieć, o czym mówią przeciwnicy, bo to jest potrzebne przy rozgrywkach.
1: To jest ważne, żeby umieć współpracować? Uczy to współpracy?
0: Bardzo uczy współpracy i tutaj jest cały taki vademecum postępowania z partnerem, że partnera, bo tak jak szachy, czy tak jak poker, to sam o sobie człowiek decyduje, prawda? Indywidualnie. Natomiast w brydżu decyduje para. I co z tego, że jedna osoba w parze jest bardzo dobra, a druga jest bardzo

0: słaba, to wtedy nie osiągną sukcesu. Muszą się rozumieć, muszą sobie dużo wybaczać, bo każdy z partnerów chce wygrać. Każdy ma swój słabszy dzień. No i przede wszystkim muszą z sobą pracować, żeby wypracować taki system, który pozwoli im rozumieć przekaz o tym, co posiadają w kartach. Jakie korzyści daje gra w brydża? No przede wszystkim to jest gimnastyka umysłu, tak jak mięśnie można ćwiczyć jeżdżąc na rowerze, uprawiając różne dziedziny sportu fizycznego, tak tutaj to jest sport dla umysłu. Gra w brydża pozwala na nawiązywanie relacji z innymi ludźmi, pozwala rozumieć innego człowieka. Jeżeli chodzi na przykład o dzieci, to uczy takiego zdrowego współzawodnictwa i uczy grania w teamie z partnerem. Według naukowców z Uniwersytetu Kolumbia są prowadzone takie badania. U nas jest pionierem tych badań pan brydżysta, pan profesor Marek Markowski. On w Gdańsku zamieszkuje. To jest naukowiec światowej sławy. Brydż ma bardzo duży i pozytywny wpływ zbawienny wręcz dla ludzi chorych na Alzheimera. Na początkowym etapie, my nie mówimy już o takim etapie, kiedy nie ma kontaktu z tym człowiekiem, ale na początkowym etapie, gdy ci ludzie grają w brydża, trudno powiedzieć, że oni grają w brydża, ale no, uczą się licytacji, uczą się liczenia punktów, gimnastykują umysł. Czasami też im udaje się, że grają. Podobno hamuje to w znacznie większym stopniu niż leki rozwój tej strasznej choroby. Ja tutaj przez jakiś czas prowadziłam zajęcia z ludźmi chorymi na Alzheimera i powiem, że bardzo przyjemnie nam się prowadziło te zajęcia. Według opiekunów ci ludzie lepiej się czuli. Tak samo ludzie starsi. To też jest wspaniała sprawa. Zamiast siedzieć w domu i wpadać w depresję, to wychodzą, grają w brydża, nawiązują kontakty towarzyskie. Kobiety się umalują, mężczyźni się też ustroją, mają cel, mają o czym dyskutować. Poza tym brydż w czasie pandemii trochę się przerzucił do internetu. Nadal to pokutuje trochę ze stratą dla tych interpersonalnych kontaktów. Ale powoli to odbudowujemy. Ale w czasie pandemii też wypełniał te trudne chwile.
1: Czy osoby mające problem z matematyką są w stanie grać w brydża?
0: To znaczy, według mnie tak. Osoby, które mają problem z myśleniem kombinacyjnym, to się trochę przekłada na matematykę, ale nie do końca. Z myśleniem logicznym mogą mieć problem. Natomiast jeżeli chodzi o matematykę, bardzo dużo lekarzy gra, to raczej matematycy nie są, z tego co wiem. Dużo prawników gra też w brydża. Więc chyba sama matematyka to tutaj, powiedzmy, niechęć do matematyki może nie do końca przeszkadza. Moje doświadczenie, ponieważ ja od 2019 roku pracuję z dziećmi, to jak rozmawiam z nauczycielami i z rodzicami, to dzięki zajęciom z brydża dzieciaki, które miały jakiś tam problem z matematyki, ten problem się robi mniejszy albo w ogóle przestaje być problemem.
1: Zapytam, gdzie w Kielcach można rozpocząć przygodę z brydżem? Gdzie można grać?
0: Od Fundacji Dobry Ruch, Wsparcia i Rozwoju Dobry Ruch. Tutaj ja prowadzę zajęcia dwa razy w tygodniu dla młodszej i starszej grupy oraz w szkołach podstawowych. W szkole podstawowej numer 20 na pewno. Sądzę, że w szkole podstawowej numer 9 problem, że my prowadzimy to non-profit, te zajęcia. Jest taki program Ministerstwa Sportu i Turystyki Sport Wszystkich Dzieci i myślę, że Polski Związek Brydża Sportowego nam przydzieli środki na jakieś 3-4 kursy. I w zależności od tego, bo szkół chętnych jest sporo w tej chwili. Początki były trudne, ale w tej chwili sporo szkół by chciało, żeby uczyć dzieci brydża. My zaczynamy w zasadzie od pierwszej klasy, bo starsze klasy to w siódmej klasie, to siódma klasa i koniec, bo ósma klasa przygotowywanie do egzaminu ósmoklasisty. Więc takie małe dzieci to jest najbardziej przyjemne i najdłużej można z nimi pracować, najbardziej chętni do nauki. Jak się dzieci wdrożą, jak się kręcą, to już wtedy im nawet za bardzo nie przeszkadza, że mają jakieś tam egzaminy, bo zawsze wygospodarują czas na to, żeby się pouczyć w brydża, żeby pograć w brydża. Z maluchami troszeczkę, to znaczy w ogóle teraz chyba troszeczkę inaczej się trzeba dzieci uczyć w brydża, bo powiedzmy moje pokolenie, nie wiem czy młodsze pokolenia też to wiedziały, co to są karty, prawda? Bo nie było komputera, nie było telefonów, nie było tyle gier i ludzie grali w karty i dzieci też grały. Ja na przykład byłam zapędzana do 1000 przez rodziców, bo byłam potrzebna jako ta trzecia,

0: W tej chwili większość dzieci to w ogóle nie ma bladego pojęcia, co to są karty. Ja zaczynam zajęcia z takimi maluchami, mam takie karty formatu A4 i pokazujemy dzieciom, dzieci to są karty. Talia ma 52 karty do brydża. To jest as, to jest pik, to jest kier i trzeba uczyć kompletnie od podstaw. Dzieci to jest as, pokazuje król, no to dzieci krzyczą król, pokazuje damy, dzieci krzyczą królowa. No tak, tak to jest. I w związku z tym, no ten początek z maluchami, to ja wiem, no to trwa dobre ponad pół roku, żeby one się zorientowały, co to są karty, żeby się zorientowały, jeżeli chodzi o możliwość brania lek, o wysokość kart, a generalnie dzieciaków trzeba uczyć zupełnie od podstaw. Są dzieci, które na przykład się nauczą, dojdą do tego, że znają karty, znają punktację i umieją tasować i odpadają, bo już zaczynam uczyć systemu, to jest wtedy już trudniej, bo już się trzeba uczyć. No odpada część dzieci, no a część dzieci trwa i myślę, że będzie trwała.
1: Jak wygląda turniej brydżowy? Liga jest jakaś tutaj w naszym regionie?
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, to od 1957 roku w ogóle są prowadzone rozgrywki ligowe i w Region Świętokrzyskim ma w tej chwili jedną drużynę SPS Construction z panem Grzegorzem Głaskiem na czele w Ekstraklasie. W poprzednim sezonie miał dwie drużyny w Ekstraklasie. W pierwszej lidze ma też jedną drużynę. To jest dr Smile ze Starochowic, z kapitanem jest kolega Stasiu Pająk. No i w drugiej lidze jest Stoksoft Kielce z Grzesiem Zaczewskim jako kapitanem. I w trzeciej lidze, to znaczy sezon 2022-2023, grało 12 drużyn. A przed pandemią, no, były czasy, kiedy grało więcej. Mam to wszystko, no, jest odbudowujemy. Także są rozgrywki ligowe. Rozgrywki ligowe zaczynają się w zależności od tego, czy to jest która liga. Ja mogę powiedzieć najwięcej o trzeciej lidze, ponieważ jestem, no, organizujemy tą trzecią ligę jako wojewódzki związek. Poza tym jestem kapitanem jednej z drużyn trzecioligowych. Nawet rozgrywki się zaczynają jesienią, kończą się na wiosnę. Gramy w sobota, niedziela od godziny 9 rano do godziny 22, przypomnę, żeby nie było, do godziny 22, no i mamy takie 4 zjazdy, bądź 5, w zależności od ilości drużyn. No jest to olbrzymia frajda, jest zainteresowanie duże.
1: Taka rozgrywka jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi o wysiłek taki intelektualny. Czuje się człowiek zmęczony?
0: Jak ja zaczęłam chodzić, bo ja brydża sportowego uprawiam od niedawna, raczej jestem menadżerem niż brydżystą, ale jak zaczęłam chodzić, powiedzmy, 10 lat temu na turnieje, bo wtedy zaczęłam grać w brydża, próbować grać w brydża sportowego, to tak, to gdzieś do połowy turnieju to ja dokładnie wiedziałam, co się dzieje. Widziałam swoje błędy, albo mi się wydawało, że widziałam swoje błędy. I potem tak od połowy turnieju to ja coraz bardziej nie wiedziałam coś, tak byłam zmęczona, coraz bardziej nie wiedziałam, co się dzieje, a tak jak było 2/3 turnieju, to najchętniej bym położyła głowę na stoliku brydżowym i żeby mi każdy dał święty spokój. Z tym, że to jak w każdym sporcie, to można wytrenować. Ja w tej chwili mogę grać cały dzień i nic mi się nie dzieje.
1: Zapytam właśnie, czy można brydża grać zawodowo?
0: No można grać brydża zawodowo i mamy takich zawodników, którzy grają zawodowo. Nasi najlepsi zawodnicy w Polsce wyeksportowali do Szwajcarii. I powiem tak, można grać zawodowo brydża, zarabia się niezłe pieniądze, ale no jest to trudny pieniądz, jak w każdym sporcie. Powiem tak, że jeżeli by Ministerstwo Sportu przeznaczało, nie wiem, 1/4 pieniędzy, którą przeznacza na przykład na piłkę nożną, na brydża, my jesteśmy i tak jako Polska potęgą brydżową na świecie, ale wtedy można by zasilić właśnie młodą krwią brydżystów, bo generalnie no jest to problem ogólnoświatowy, generalnie brydżyści się starzeją, dlatego między innymi ja tak walczę o każde dziecko, bo nie chciałabym doczekać do sytuacji, kiedy no, będzie nas coraz mniej ze względu na przemijanie, prawda? I więc gdyby Ministerstwo Sportu przeznaczało, mówię, no, 1/4 tego, co przeznacza na piłkę nożną, to byśmy byli rewelacyjni.
2: Profilaktyka oraz regularne badania jamy ustnej są niezwykle ważne. Wiele chorób atakujących jamę ustną może być bardzo groźnych dla naszego zdrowia. Istnieje wiele sposobów, by zapobiegać i minimalizować ryzyko ich wystąpienia. Najważniejsze to regularne kontrolne badania, codzienna higiena i zdrowy tryb życia. O istocie profilaktyki

0: Polski mówi specjalista protetyk Dorota Kulczycka, która wykonuje badania w Kielcach i uświadamia pacjentów, by zadbali o swoje zdrowie.
1: Kwestie profilaktyki. Jak ważne są regularne badania i co zyskujemy dzięki takim systematycznym badaniom?
2: Profilaktyka jest zwykle rozumiana jako wykonywanie właśnie tych kontrolnych badań, takich badań laboratoryjnych, zdjęć rentgenowskich, USG. A tak naprawdę podstawą profilaktyki jest w każdym wypadku prowadzenie zdrowego stylu życia. Bo to, co ujawnia badanie, jest tylko zewnętrznym objawem tego, że organizm czymś sobie nie radzi. Nie ma choroby bez przyczyny, tyle że dzisiejsza medycyna konwencjonalna jest niestety nastawiona głównie na eliminowanie objawów, ewentualnie szukanie jakichś bakterii. Na szczęście to podejście zaczyna się stopniowo zmieniać, ponieważ ta plaga chorób układu krążenia, nowotworów i chorób przewlekłych, w tym neurologicznych, stawowych, skórnych, wynika właśnie z braku holistycznego podejścia do pacjenta. No i ta akcja Zdrowa Jama Ustna ma na celu uświadomienie faktu, że zdrowie leży w rękach każdego człowieka i nie chodzi tu wyłącznie o regularne kontrole, lecz stałe, właściwe nawyki prozdrowotne. Przyczyną wszelkich chorób jest brak równowagi w organizmie i aby ją zapewnić, potrzebny jest ruch, ponieważ on pobudza metabolizm i wtedy wszelkie procesy zachodzą sprawnie. Poza tym właściwe odżywianie z ograniczaniem

odpowiednie nawodnienie. Poza tym bardzo ważne jest systematyczne oczyszczanie organizmu, a to głównie wątroby, jelita, krwi, no i narządu, który nie domaga, bo zdrowie tkwi w jelitach, tak się mówi. Tam przebiega wchłanianie witamin, minerałów, wszelkich niezbędnych składników, więc złe wchłanianie to są właśnie zanieczyszczone jelita. Że wszelkie przebarwienia

0: powstają wskutek zanieczyszczeń toksynami i mikroorganizmami, jak bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki, a nawet małe pasożyty, które organizm próbuje zwalczać. No a walcząc wciąż z tymi patogenami wewnątrz, układ odpornościowy jest osłabiony i mniej czujny i nie reaguje już na te nowe zagrożenia z zewnątrz. No i dodatkowo jest osłabiony przez przewlekły stres. No i wskutek tego w organizmie zaczyna panować chaos, wszystko się wymyka spod kontroli. No, komórki nawet, które no, zwykle mutują i wracają do poprzedniego stanu, przestają wracać i powstają w ten sposób nowotwory. I takie nawet objawy ogólne, jak nerwowość, depresja, zaburzenia koncentracji, jakieś zaparcia, biegunki, zmiany skórne, to są po prostu objawy zanieczyszczonego organizmu. Także oczyszczanie organizmu i walka ze stresem wzmacniają system immunologiczny i przywracają utraconą równowagę. Także jeszcze raz podkreślam, że to nie tylko kontrola, ale zdrowy styl życia jest podstawą wszelkiej właśnie profilaktyki.
1: Co czeka na pacjentów na takich spotkaniach profilaktycznych? Jak one wyglądają? Jak przebiegają?
0: Na tych spotkaniach będą pacjenci właśnie uświadomieni pod tym kątem, który przedstawiłam. Każdy z pacjentów zostanie zbadany na fotelu stomatologicznym, czy nie pojawiły się żadne niepokojące zmiany na śluzówce, ale jeśli nawet dostanie wtedy pacjent wskazówki, jak ma wyleczyć takie zmiany. Ewentualnie, jeśli to będzie coś poważniejszego, dostanie skierowanie do

wyglądało. No, ale jeśli pacjent nawet będzie miał zdrową jamę ustną, no to zostanie mu wręczona ulotka, jak prowadzić zdrowy styl życia, żeby nie doprowadzić do powstania jakiejkolwiek choroby. Bo no, istnieją różne choroby w jamie ustnej, które no, mogą się skończyć bardzo niebezpiecznie, nawet powstać.

biegającej, no może powstać bardzo poważny problem, ponieważ rak jamy ustnej, szczególnie tam dziąsła, prowadzi do bardzo dużego okaleczenia pacjentów. Usuwa się wtedy do otworu, ponieważ przy tak dużych operacjach no często przeszczep no nie jest niestety wykonywany, a trzeba pacjenta przywrócić do stanu no jakiegoś równowagi, żeby mógł normalnie funkcjonować i normalnie się czuć i pracować. Także zaniedbania w jamie ustnej wynikające głównie z jakichś ubytków, źle wyleczonych kanałów ozębów mogą się skończyć naprawdę tragicznie. Dlatego nie warto pozostawać

powodować zmiany i uszkodzenia różnych narządów. Drogą krwiopochodną z takiego ogniska wysiewane są te różne patogeny, mikroorganizmy do najróżniejszych właśnie odległych narządów. No i

ujemnym tego słowa znaczeniu, to jest parodontoza, czyli parodontopatia, gdzie no, może dochodzić do utraty znacznej ilości zębów, a poza tym do wysuwania się zębów, przechylania.

no, w innych również narządach. Poza tym jest, może występować grzybica. No a z tych takich może mniej znanych pacjentom to jest leukoplakia, czyli takie białe zmiany na dziąsłach. Przeważnie mogą być i na brzegach języka, czy nawet dnie jamy ustnej. Poza tym liszaj płaski. To tak

przedrakowy. No i ten niestety najgorszy rak. Może on dotyczyć i dziąsła, i języka, dna jamy ustnej, no a nawet zatok. Także leczenie przewlekłego stanu zapalnego zatok jest bardzo ważne, bo niestety często pacjenci mówią, że mają uczulenie, a to właśnie to katar,

0: może ulegać zaostrzeniu. Także to nie jest jakaś tam zwykły dyskomfort, tylko to jest ujawnianie, to są objawy po prostu z jakichś patogenów, które się ujawniają, a bytują na stałe w tych zatokach. Także nie lekceważmy zapalenia zatok, bo to często właśnie niestety może doprowadzić do raka zatoki. No co kończy się tym strasznym okaleczeniem.
1: Jak w takim razie dbać o jamę ustną na co dzień?
0: No podstawowa rzecz, o której wszyscy powinni pamiętać, to jest szczotkowanie 2 razy dziennie. A jeśli już jest ktoś naprawdę leniwy, no to koniecznie przed snem niech przynajmniej wyszczotkuje te zęby i to tak no przez 3-4 minuty. Wskazane by było przynajmniej co drugi, trzeci dzień nitkować zęby, czyli czyścić nitką specjalną dentystyczną te przestrzenie międzyzębowe. No jeśli ktoś ma bardziej luźno ustawione zęby, to istnieją też takie małe

problemów z tarczycą. Od czasu do czasu wypłukanie sobie jamy ustnej jodem powoduje, że część tego jodu się wchłonie ogólnie i bardzo dobrze zadziała. No z takich ziół, no to każdy słyszał i przeważnie pacjenci wiedzą o tym, że płukanie szałwią, rumiankiem dobrze działa, ale oprócz tego jest też nagietek, taki mniej popularny do płukania jamy ustnej, jednak bardzo skuteczny, ocet jabłkowy, oczywiście w rozcieńczeniu. Oprócz tego są różne naturalne metody żucia, na przykład kawa,

0: wróżki. No istnieje też taka dawna metoda, już on metę to stosował, tak długie płukanie. Natomiast jeżeli by weszło w nawyk takie to płukanie, nawet codzienne, najlepiej od razu po obudzeniu, to 4-minutowe przez dłuższy czas, no to jest świetna profilaktyka wszelkich chorób, nie tylko jamy ustnej, ale w ogóle oczyszczania organizmu.
1: Może już tak podsumowując na koniec, czy Kielczanie dbają o zęby i jamę ustną i czy przychodzą na badania kontrolne regularnie, czy raczej w sytuacji alarmowej, gdy już coś boli?
0: No są dwie grupy osób, można powiedzieć, że jedni rzeczywiście co pół roku przychodzą na regularne kontrole, no ale to są przeważnie takie osoby no młodsze, bardziej jakieś takie świadome, bardziej tak nastawione prozdrowotnie. Natomiast te osoby powiedzmy starsze albo w średnim wieku, szczególnie z mniejszych miejscowości, no to trzeba przyznać, że mniej dbają o jamę ustną. No i niestety z tego, co zauważyłam, to ten rak jamy ustnej

no to dosłownie osób z Kielc to miałam no, kilka. Natomiast no, 98% jednak osób to są osoby z takich mniejszych miejscowości, z wiosek, takie trochę widocznie mniej świadome, mniej prozdrowotnie nastawione. Także samo to już daje do myślenia, że rak nie jest zrządzeniem losu, tylko na to można sobie też w cudzysłowie negatywnie zapracować.

pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz

0: dzięki tobie.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek.
4: Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś.
3: Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: I po reklamie.

0: od nóż. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby w trasie w to co modne.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.